0: Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
2: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
1: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
3: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
4: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
1: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
5: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
6: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
7: I nasze polskie, szachownica.
8: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
1: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewano o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
9: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
1: 3 pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
9: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich 3 osób. Mówimy tutaj o 2 osobach dorosłych i jednym nieletnim.
1: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
10: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
11: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
10: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
11: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
10: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
3: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
10: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
13: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
12: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
14: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
1: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia. Dzieci skończyły w szpitalu. Mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
15: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych. Dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
1: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
16: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
16: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
1: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudę.
17: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga z Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
1: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
18: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
1: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma

0: streszczenia lektur.
1: Zemsta to komedia Aleksandra Fredry w czterech aktach i jedna z najzabawniejszych lektur, z jakimi będziecie mieć do czynienia. Jej znajomość jest oczywiście wymagana na wszelkiej maści egzaminach. Zatem warto przyswoić sobie treść utworu oraz zawarte w nim przesłanie. By wam to ułatwić, przygotowaliśmy krótką ściągawkę w postaci streszczenia, opisu bohaterów, a także czasu i miejsca akcji. Zatem, o co chodzi w Zemście? Posłuchaj. Czas i miejsce akcji. Czas akcji Zemsty nie jest dokładnie określony, ale uważa się, że przedstawione wydarzenia rozgrywają się w ciągu jednego dnia na przełomie XVIII i XIX wieku. Miejscem akcji jest zaś zamek, podzielony zepsutym murem pomiędzy dwojgiem właścicieli, Cześnikiem i Rejentem. Bohaterowie. W Zemście mamy do czynienia z bohaterami pierwszo- i drugoplanowymi oraz postaciami epizodycznymi. Bohaterowie pierwszoplanowi. Rejent Milczek, właściciel jednej połowy zamku, wróg Cześnika i ojciec Wacława. Cześnik Maciej Raptusiewicz, mieszkaniec drugiej połowy zamku, wróg rejenta, stryj i opiekun Klary. Klara Raptusiewiczówna, bratanica Cześnika, zakochana w Wacławie, synu rejenta. Wacław Milczek, syn rejenta, ukochany Klary. Bohaterowie drugoplanowi. Józef Papkin, ubogi szlachcic podległy Cześnikowi, który chce zostać mężem Klary. Podstolina Hanna Czepiersińska, wdowa, z którą Cześnik zamierza się ożenić dla pieniędzy. Postacie epizodyczne. Dyndalski, sługa i marszałek Cześnika, pisze w jego imieniu listy do Wacława. Perełka, kucharz, sługa Cześnika. Śmigalski, dworzanin na części zamku Cześnika. Mularze. Murarze zatrudnieni przez rejenta, zmuszeni przez niego do składania fałszywych zeznań. Streszczenie. Akt pierwszy, scena pierwsza. W zamkowym pokoju Cześnik siedzi w szlafmycy, to rodzaj czapki, którą mężczyźni nosili do snu, przy stole i czyta papiery. Dyndalski, nadworny sługa, podaje mu śniadanie, zaś Cześnik rozważa ożenek z podstoliną. Twierdzi, że byłaby dobrym materiałem na żonę, a sługa potwierdza. Raptusiewicz zastanawia się też jednak nad swoją bratanicą Klarą. W końcu piękna z niej dziewczyna, a prawo dopuszcza taki związek. Stwierdza jednak, że jest zbyt młoda i może okazać się niestała. Dyndalski dodatkowo zniechęca Cześnika do ożenku z bratanicą, podkreślając jego słabości. Cierpi on w końcu na wiele schorzeń, od reumatyzmu, przez podagrę, po skurcze żołądka. Pan zamku zbywa jednak jego gadanie, stwierdzeniem, że wciąż nadaje się na męża, a i nie wiadomo, czy spod stoliny taki ideał bez skazy. Scena druga. W komnacie zjawia się Papkin, zubożały szlachcic podległy Cześnikowi i snuje totalnie zmyśloną opowieść o przeszkodach, na jakie natrafił w drodze do zamku. Cześnik nie wierzy oczywiście w żadne jego słowo i notorycznie usiłuje go uciszyć. Planuje jednak wykorzystać jego zdolność do gadaniny. Obwieszcza bowiem, że ojciec Klary kupił cały zamek, a on zamieszkuje tylko połowę posiadłości. W drugiej zaś mieszka rejent, którego Cześnik planuje się pozbyć. Papkinowi nie podoba się ten pomysł, ale przystaje na rozkaz Cześnika, który chce, by był posłem w jego sprawie. Ma też dla niego inne zlecenie. Ma być jego swatem i zachęcić podstolinę, by wyszła za Cześnika. Papkin, przekonany o swym darze przekonywania, obwieszcza, że wdowa będzie gotowa do ożenku już za godzinę, a pan połowy zamku obiecuje mu nagrodę. Scena trzecia. Papkin snuje swój monolog. Liczy, że załatwiając sprawę z podstoliną, uda mu się wziąć za żonę Klarę. Zaczyna grać na gitarze i liczy, że kobiety, słysząc to, same przybiegną do niego chętne do zamążpójścia. Scena czwarta. Zjawia się podstolina. Papkin zaczyna ją komplementować i oznajmia, że wychodzi ona za mąż. Trzykrotna wdowa pyta zaskoczona o tożsamość swojego przyszłego męża. Gdy Papkin oznajmia, że to człowiek stateczny i majętny, kobieta domyśla się, że ma na myśli Cześnika. Rozmówca źle jednak interpretuje jej słowa. Gdy pyta, jak zareagowałaby na oświadczyny pana połowy tego zamku, ta oznajmia, że byłby zadowolony z jej odpowiedzi i znika. Papkin rozmyśla wówczas, po co takiej podstolinie Cześnik za męża. Scena piąta. Cześnik wścieka się, bo rejent kazał murarzom naprawić mur graniczny oddzielający od siebie obie części zamku. Grozi, że go zburzy i zleca Papkinowi przepędzenie murarzy. Ten, mimo niechęci, gotów jest wykonać rozkaz. Scena szósta. Murarze naprawiają fragment muru, a w ogrodzie spotykają się Klara i Wacław. Młodzieniec wyznaje ukochanej miłość i pragnie ją poślubić. Wie jednak, że ani jego ojciec, ani jej stryj nie pozwolą na taki ożenek. W końcu się nienawidzą. Proponuje zatem wspólną ucieczkę, ale Klarze nie widzi się los okrytej niesławą i potępionej dziewki. Hamuje więc zapędy chłopaka, lecz ten wciąż naciska. W oddali słychać kroki, więc poddenerwowana Klara się ulatnia. Scena siódma. Nadchodzą Papkin ze Śmigalskim, a całe zajście ze swych okien bacznie obserwują Cześnik i rejent. Papkin swą kwiecistą mową usiłuje przekonać majstra murarzy, by odstąpili od naprawiania muru. Gdy to nie skutkuje, woła Śmigalskiego, który siłą ma dokonać tego, czego on nie zdołał słowami, a sam chowa się za rogiem. Gdy Śmigalski rusza w stronę murarzy, rejent zaczyna protestować, zaś Cześnik dopinguje sługę do ataku. Twierdzi bowiem, że mur ma pozostać takim, jakim go kupiono. Murarze zaczynają się wycofywać, a rejent zagrzewa majstra do walki. Chce, by bronił muru. Słysząc to, Cześnik grozi, że strzeli mu w okno z dubeltówki. Przeciwnik wie, że to nie są żarty, więc zamyka okno i odpuszcza. Gdy wszyscy opuszczają już plac boju, z ukrycia wychodzi Papkin i odgraża się nieobecnym. Twierdzi, że następnego dnia puści z dymem cały ten zamek. Scena ósma. Na miejscu pojawia się Wacław i udaje przerażonego. Twierdzi, że woli wpaść w niewolę Papkina niż ginąć z jego ręki. Udaje komisarza rejenta, który zarządza jego majątkiem. Papkin jest uradowany zdobyczą i prowadzi chłopaka do Cześnika, przekonany, że za taki dar ten da mu Klarę za żonę. Akt drugi. Scena pierwsza. Znów znajdujemy się w pokoju Cześnika, do którego wchodzą Papkin z Wacławem. Sługa zaczyna się przechwalać swym męstwem i walecznością na polu bitwy, ale Cześnik wie doskonale, co się wydarzyło i o bohaterstwie Papkina ma już wyrobione własne zdanie. Gdy słyszy, że przyprowadzonym jeńcem jest komisarz rejenta, rozkazuje go odesłać, gdyż nie widzi powodu, by trzymać go u siebie. To smuci zarówno Papkina, jak i Wacława. Chłopak usiłuje namówić Cześnika do zgody z rejentem, ale w odpowiedzi słyszy tylko, że zawarcie rozejmu z wrogiem jest jedną z ostatnich rzeczy, jakie by ten w życiu zrobił. Rozkazuje też chłopakowi przekazać swemu panu, że jeśli dalej będzie zaczynał z nim afery, to gorzko tego pożałuje. Scena druga. Wacław zaczyna targować się z Papkinem. Sługa usiłuje usłuchać rozkazu chlebodawcy i nakazuje chłopakowi wracać do rejenta. Ten upiera się jednak, że zostaje. W końcu, mimo strachu Papkina przed Cześnikiem, zawierają układ. Wacław zapłaci Papkinowi odpowiednią sumkę w złocie, a ten pozwoli mu zostać w tej części zamku. Dobry humor Papkina szybko się jednak ulatnia, gdy chłopak wyjawia, kim naprawdę jest i że kocha Klarę. I to dla niej chce tu zostać. Umowa pozostaje jednak umową. Wacław zaznacza jednak jasno, że zapłaci później, a jeśli Papkin go wyda, to go zastrzeli. Scena trzecia. Okazuje się, że Klara słyszała całą rozmowę I zgadza się, by Wacław został po ich stronie zamku. Nabrała nawet nadziei, że jej stryj jednak zgodzi się, by wyszła za ukochanego. Jest teraz bowiem w dobrym nastroju, gdyż z pod stoliną właśnie wyznali sobie miłość. Dziewczyna obmyśla plan. Droga do serca Cześnika prowadzi przez podstolinę. Wacław musi zatem udobruchać wdowę. Choć martwi się nieco, że Papkin ich zdradzi, wierzy w ich plan i woła pod stolinę. Scena czwarta. Wacław rozmyśla nad siłą miłości, która raz czyni człowieka tchórzem, raz odważnym bohaterem. Dywaguje też nad zmiennością kobiet. Scena piąta. Tu następuje nagły zwrot akcji. Okazuje się, że Wacław i Podstolina się znają, choć on pamięta ją pod imieniem Hanna, a ona jego jako księcia litewskiego Radosława. Kobieta wciąż darzy go uczuciem i opowiada o swoim trzecim mężu, Podstolim, który zmarł niedługo po ślubie. Gdy wypomina chłopakowi niestałość w uczuciach, w końcu ją rzucił i szukała go po całej Litwie, on odpowiada jej tym samym. Długo przecież nie zwlekała po śmierci poprzedniego męża i szybko przyjęła zaloty Cześnika. Wyznaje jej też, że jest prawie żonaty oraz wyjawia swoją prawdziwą tożsamość. Kobieta jest zaskoczona, że chłopak przebywa w cześnikowej części zamku, ale obiecuje mu ochronę w swoich komnatach, gdyż liczy na wznowienie ich romansu. Scena szósta. W pokoju zjawia się Klara, nieświadoma tego, co zaszło i przekonana, że Podstolina pomoże jej i Wacławowi. Kobieta nakazuje dziewczynie milczenie, a ta bez oporów przysięga. Wdowa obiecuje też, że wszystko jej później wyjaśni. Scena siódma. Papkin wyjawia Klarze miłość, na co dziewczyna reaguje ironicznie. Zaczyna podpuszczać mężczyznę, twierdząc, że puste obietnice nic nie znaczą i kiedyś rycerz najpierw musiał dokonać wielkich czynów, zanim poprosił ukochaną o rękę. Gdy Papkin znów snuje w swe peany, pieśń wychwalającą zalety, dziewczyna wybucha śmiechem. Gdy mężczyzna prosi, by za niego wyszła, dziewczyna oznajmia, że przed ślubem czeka go sprawdzian z posłuszeństwa, wytrwałości i lojalności, a warunki są następujące. Ma milczeć przez 6 miesięcy, przez 1 rok i 6 dni żyć o chlebie i wodzie, na dokładkę ma schwytać dla niej prawdziwego krokodyla. Scena ósma. Po wyjściu Klary Papkin narzeka na jej wygórowane wymagania. Post i milczenie jeszcze by zrozumiał, ale krokodyl? Jego rozmyślania przerywa wejście Wacława, który rzuca w niego sakiewką i przypomina o milczeniu. Papkin nie jest już pewien swego położenia. Przyjdzie mu zginąć albo z ręki Wacława, albo Cześnika. Scena dziewiąta. Rozmowa Papkina z Cześnikiem. Ten drugi obwieszcza, że Podstolina przyjęła jego oświadczyny, co Papkin uznaje za swoją zasługę. Próbuje też namówić pana, żeby przyjął Wacława jako komisarza na służbę. Ten jednak nie chce o tym słyszeć. Stwierdza jednak, że gdyby rejent bardzo chciał chłopaka odzyskać, to zatrzymałby go, by zrobić rywalowi na złość. Informuje też Papkina, że ma ruszyć do rejenta z poselstwem i wyzwać go na pojedynek w imieniu Cześnika. Sługa jest przerażony tą wizją i usiłuje przekonać chlebodawcę, że lepiej byłoby napisać list. Ten jest jednak nieugięty i obiecuje, że w razie powodzenia misji godziwie go za to wynagrodzi. Akt trzeci, scena pierwsza. Przenosimy się do drugiej części zamku. Rejent siedzi w swoim pokoju i smaruje list ze skargą na Cześnika za atak na murarzy. Dwóch z nich przygląda się mężczyźnie. Nie są przekonani, aby ich urazy były tak poważne, jak twierdzi Milczek, i odmawiają oskarżenia. Rejent nic sobie z tego jednak nie robi i pisze, że krzywdy, których doznali, uniemożliwiają im teraz utrzymanie żon i dzieci. To, że takowych nie posiadają, ani trochę go nie interesuje. Domaga się też, by potwierdzili, że Cześnik groził mu śmiercią. zmusza murarzy do podpisania dokumentu, a jednocześnie odmawia im zapłaty za robociznę. Stwierdza bowiem, że cześnik za wszystko zapłaci i niemal wypycha ich siłą z pokoju. Scena druga. Do domu wraca Wacław. Rejent tłumaczy synowi, że wszystko, co robi, robi z myślą o nim, bo chce dla niego jak najlepiej. Zdaje sobie sprawę, że chłopak darzy uczuciem Klarę, ale ani myśli pozwolić na ich związek. Gdy Wacław sugeruje zawarcie pokoju z cześnikiem, ojciec obwieszcza, że jako bogobojny człowiek niczego by bardziej nie pragnął, ale cześnik to awanturnik, zatem zgoda nie wchodzi w grę. Na domiar złego informuje chłopaka, że zaręczył go spod stoliną, a umowę przypieczętował intercyzą. Ta strona, która złamie jej warunki, zapłaci 100 tysięcy. A że żadne z nich taką kwotą nie dysponuje, to sprawa jest przesądzona. Wacław nawołuje do rozsądku ojca i mówi, że nie wyjdzie za wdowę, a nawet jeśli, to cześnik ich wszystkich za to pozabija. Nie robi to jednak wrażenia na rejencie, który stwierdza tylko, że wtedy i jego wróg pożegna się z życiem, kończąc jako wisielec za morderstwo. Okazuje się zatem, że dla rejenta ważniejsza była zemsta na rywalu niż szczęście własnego syna. Scena trzecia. Rejent zostaje sam i rozmyśla nad tym, co mogło skłonić Podstolinę do przyjęcia zaręczyn cześnika. Niemniej jednak jest przekonany, że jego plan się powiedzie, a cześnik padnie ze złości. Scena czwarta. Papkin zjawia się u rejenta. Gdy gospodarz wita go uniżenie, ten z miejsca pozwala sobie na zbyt dużo swobody. Zaczyna się przechwalać swym bogactwem i wielkimi czynami, a smakując wina, narzeka, że to wybitnie słaby trunek. Rejent jest coraz bardziej poirytowany, a gdy na pytanie o cel wizyty słyszy w odpowiedzi, że Papkin przybył jako poseł cześnika, którego murarze rozmówcy pobili, ten traci w końcu panowanie nad sobą i grozi, że ci murarze mogą go zaraz wyrzucić przez okno. Papkin schodzi zatem na ziemię i wyjaśnia, że cześnik wyzywa przeciwnika na pojedynek. Rejent obiecuje odpowiedzieć pisemnie, ale dziwi się, że sąsiad chce się jutro pojedynkować, skoro bierze wtedy ślub spod stoliną. Sługa kwituje to krótkim: jedno drugiemu nie przeszkadza, i zaczyna wychwalać wierność i oddanie wdowy względem cześnika. Rejent ma nieco inne zdanie na ten temat i postanawia wezwać kobietę. Scena piąta. Podstolina zjawia się w pokoju i przyznaje, że planuje wyjść za Wacława, którego pokochała, nie za cześnika, którego nazywa tyranem. Rejent jest uradowany, zaś Papkin wręcz przeciwnie. Kobieta nie znosi dobrze jego towarzystwa i rozkazuje mu wyjść, ale powstrzymuje go rejent, który chce przekazać rywalowi pisemną odpowiedź. Scena szósta. Papkin wygarnia Podstolinie, że nie ma sumienia. Przewiduje też, że cześnik wpadnie w szał i rozniesie cały dom. Sugeruje też, że wdowa powinna ratować się ucieczką. Gdy ta proponuje, by sługa przekazał swemu chlebodawcy jej rozżalenie związane z rozstaniem, mężczyzna odmawia. Scena siódma. Rejent wręcza Papkinowi list dla cześnika i żegna go uprzejmie. Sługa boi się ludzi gospodarza stojących za drzwiami, ale ostatecznie wychodzi z pomieszczenia i kieruje się do swego chlebodawcy. Akt czwarty. Scena pierwsza. Cześnik rozkazuje Śmigalskiemu zaprosić gości na jutrzejsze wesele. Perełce, swojemu kucharzowi, zleca przygotowanie wielkiej uczty bez żałowania przypraw. Jednocześnie niepokoi się, że Papkin tak długo nie wraca od rejenta. Scena druga. Papkin wraca od rejenta i od razu prosi o wino. Zaczyna się przechwalać, jaki to nie był groźny i stanowczy w rozmowie z sąsiadem. Cześnik za nic nie może wydusić z niego odpowiedzi na wyzwanie. Ostatecznie dowiaduje się wszystkiego z listu i reaguje bardzo gniewnie. Papkin dopowiada, że nowym mężem Podstoliny ma zostać Wacław. Wcześnikowi puszczają nerwy i zło rzeczy na wdowę i sąsiada. Scena trzecia. Papkin nie może przestać myśleć o niepokoju, który zasiał w jego głowie Cześnik. A co jeśli rejent faktycznie go otruł? Dendalski usiłuje go uspokoić, twierdząc, że jego życie nie jest przecież warte takiego zachodu. Gdy jednak słyszy, że to pan domu wpadł na ten pomysł, stwierdza, że dni Papkina są już raczej policzone i sugeruje wezwać księdza. Scena czwarta. Papkin szykuje się do odejścia na tamten świat. Spisuje testament i rozpoczyna przygotowania do pogrzebu. Scena piąta. Cześnik obmyśla plan zemsty na rejencie. Pojmie jego syna. Rozkazał Papkinowi zrobić mu miejsce przy stole. Ten odpiera, że jest zajęty pisaniem testamentu. Jednak gdy Cześnik grozi, że wyśle go do czubków, sługa szybciutko wykonuje rozkaz. Cześnik rozkazuje Dendalskiemu zasiąść przy stole i spisywać to, co mówi. Ma być to list miłosny, napisany rzekomo przez Klarę. Przepełniony jest jednak powtórzeniami i zwrotami mocium panie, co było znakiem rozpoznawczym Cześnika. Treść nie ma ogólnie większego sensu i spisana jest bez ładu i składu, choć przekaz się zgadza. Cześnik wścieka się i drze list, każąc go napisać od nowa, tym razem bez mocium panie. Kolejna próba wciąż niezbyt im wychodzi. Cześnik nakazuje posłać po syna rejenta, ale nie wie, jak chłopak wygląda. Papkin, który stojąc nad grobem, nie boi się już Cześnika, wyznaje mu prawdę o układzie z Wacławem. Cześnik każe Dendalskiemu wysłać do rejenta Ruzię, która zakradnie się do Wacława i przekaże mu, że Klara chce się z nim widzieć. W tym czasie Dendalski ma przygotować kilku ludzi przy granicy, których zadaniem będzie schwytanie Wacława. Sługa nie jest zachwycony tym pomysłem, ale Cześnik i tak stawia na swoim. Papkin prosi Cześnika, aby podpisał się pod jego testamentem jako świadek, ale Cześnik nie zwraca na niego uwagi. Scena szósta. Papkin wyznaje miłość Klarze i odczytuje jej swój testament. Nieruchomości nie ma, zaś najcenniejsze rzeczy, czyli angielską gitarę i rzadką kolekcję motyli, zapisuje ukochanej. Resztę chce zabrać do grobu. Na wykonawców swojej ostatniej woli wyznacza Cześnika i Starościankę, nakazując, by nie płacili jego długów. Scena siódma. Wacław rozmawia z Klarą i martwi się o ich przyszłość. Wyznaje, że ojciec chce go ożenić z Podstoliną. Dziewczyna boi się zaś, że Cześnik ich nakryje i wpadnie w złość. Papkin ich informuje, że pan domu poznał już prawdę i chłopak chce go ukarać. Powstrzymuje go jednak Klara. Papkin wyjawia chłopakowi plan Cześnika, który chce go pojmać i uwięzić, więc Wacław ratuje się ucieczką, a Klara obiecuje, że jeszcze tego wieczora do niego napisze. Scena ósma. W drzwiach staje Cześnik i Wacław wyzywa go na pojedynek. Okazuje się jednak, że wróg jego ojca miał inny plan. Skoro rejent ukradł mu narzeczoną, to on ukradnie mu syna. Wacław musi zatem wybrać, albo poślubi Klarę, albo zginie. Ku załamaniu Papkina młodzi mają pobrać się jeszcze dziś. Cześnik zaś nie może się już doczekać gniewu rejenta. Scena dziewiąta. Dendalski zbiera resztki listu i zastanawia się, jak znalazł się w tej żałosnej sytuacji. Scena dziesiąta. Dendalski rozmawia z rejentem, który nie rozumie, czemu Cześnik nie stawił się do pojedynku. Gdy słyszy odgłosy wiwatów, nie może uwierzyć, że jego syn poślubił Klarę. Scena jedenasta. Cześnik i rejent stają wreszcie naprzeciwko siebie i choć obaj sięgają po broń, żaden nie robi z niej pożytku. Cześnik pyta wreszcie rejenta, czego chce. Ten odpowiada, że syna. Na pytanie, czy syna z żoną, czy bez niej, wpada we wściekłość. Cześnik napawa się swoją zemstą. Scena dwunasta. Wacław prosi ojca o wybaczenie i błogosławieństwo. Ten jednak nakazuje mu iść do domu. Klara w tym czasie usiłuje namówić Cześnika do zawarcia pokoju z sąsiadem. Scena 13. Podstolina, dowiedziawszy się o ślubie młodych, wyznaje prawdę. Zależało jej na szybkim zamążpójściu, bo z dniem dzisiejszym jej majątek przechodzi na Klarę i zostanie z niczym. Rejent raduje się, widzi w tym swoją wygraną. Wdowa podkreśla jednak, że jest jej dłużny 100 000 za złamanie umowy. Klara

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polska to jest kraj dla młodych ludzi? Czy dobrze im się żyje w Polsce?
2: Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś, jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową...
4: Nisko poleciałaś.
3: No...
4: więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
1: No jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
5: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje. Masakra. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii.
6: Czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić.
7: Ja uważam, że akurat Polska jest jako taka bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie.
8: Ja na przykład chciałbym wyjechać, ja po prostu chcę żyć w innym miejscu. Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś.
9: Mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment.
10: Jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
9: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
10: Słońce wyszło.
11: Tak, wróble przyleciały.
10: Dokarmimy wróbelki.
1: No, trochę będzie tak właśnie ornitologicznie dzisiaj, no bo w Polsce przybywa tak zwanych gniazdowników, których nie stać na wynajem mieszkania, więc siedzą ile się da do oporu u rodziców. No ale są też przecież plusy mieszkania w Polsce, jest ich niemało. Plusy więc i minusy dziś, w co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak się żyje w Polsce? Ja chodziłem z tym pytaniem i z mikrofonem gdzieś tam w okolicach pomnika Syreny, która niedawno została przez młodych ludzi, aktywistów klimatycznych oblana farbą. To była głośna sprawa. No ale nie ma już śladu po tym incydencie. Syrena wypucowana, łuski lśnią, ogon prezentuje się elegancko. Niedaleko na schodkach siedziało trzech studentów. Rozkoszowali się widokiem tej syreny i płynącej Wisły. No to podszedłem, zapytałem.
12: Czy dobrze wam się żyje w Polsce i dlaczego dobrze albo niedobrze?
8: No, ja na przykład chciałbym wyjechać, ale szczerze to się nie zastanawiałem nad tym, czy ta Polska to mi coś robi. Ja po prostu chcę żyć w innym miejscu.
12: Gdzie?
8: No to zależy, gdzie mi wyjdzie, ale takie gdzieś tam miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś. Ale taka śródziemnomorska energia i tak dalej. Ludzie mnie też wkurzają w tej Polsce, tak szczerze. Znaczy denerwują, przepraszam bardzo. Przepraszam, denerwują mnie ludzie w Polsce. No bo jak są tacy, jakby to powiedzieć, no idziesz przez miasto, spojrzysz się na kogoś, to nie ma o siemanko, tylko jest a co się kurczę patrzysz. Na tej zasadzie. No, ale i dlatego gdzieś tam tą kulturę zagraniczną bardziej lubię, bo nie spotkałem się z czymś takim gdzieś za granicą, a w Polsce bardzo często.
12: Tak nie uśmiechamy się do siebie po prostu.
8: O, tak, no dokładnie, dokładnie. Tak, ogólnie tak jest, że ludzie się nie uśmiechają, ale my we trójkę jesteśmy, wydaje mi się, tym wyjątkiem, który potwierdza regułę.
12: Aha. Czy młody człowiek może tu dobrze w Polsce funkcjonować, dobrze żyć, godnie?
8: Znaczy no, na pewno się da, ale trzeba ogromnego nakładu pracy, zawzięcia i... no jakiegoś startu dobrego, nie? Większość ludzi, którzy coś osiągnęli w młodym wieku, miała ten start od rodziców, załóżmy, albo coś takiego. No ja osobiście nie narzekam na swoich rodziców, są ekstra, kocham was, mamo, tato, pozdrawiam, jesteście najlepsi. Ale takiego startu pieniężnego wysokiego nie miałem. Gdzieś tam sam sobie idę małymi kroczkami do przodu. Mam 23 lata, nie mam jeszcze mieszkania, pracę mam, zarabiam, aktualnie w sumie nie, ale niedługo już będzie z powrotem.
12: To co, wynajmujesz mieszkanie i...
8: Ja aktualnie mieszkam u dziewczyny, więc nie wynajmuję.
4: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Podobno. Ale generalnie Polska myślę, że jest okej, okay, aczkolwiek ja też myślę, że docelowo chciałbym gdzieś indziej mieszkać, ale to po prostu przez swoje hobby, bo ja chciałbym nad morzem, nad oceanem sobie surfować, więc tutaj akurat swoje możliwości z pracą. Jak się poszuka i się chce, to się znajdzie. może niekoniecznie marzeń, ale myślę, że z głodu się nie umrze, jeżeli ma się, jest się zdrowym i ma się chęci do pracy, może w ten sposób. Jak świeci słonko, tak jak teraz, to wtedy jest super, to wtedy jest perfekto. Ale jak tak od tego listopada do marca, to jest ciężko tutaj czasami, naprawdę.
13: Jak listopada wjedzie, to ciężko jest.
4: Listopada jak wjedzie tutaj, to myślę, że wszyscy kolektywnie są bardziej depresyjni.
2: Myślę, że je dobrze, tak, lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz, mi się wydaje, że jest spoko, nie wiem, w sumie co mam więcej powiedzieć, sytuacja mieszkaniowa, no też nie mam mieszkania, ale wynajmuję całkiem tanio. No, polecam życie w Polsce.
1: Tak zwani gniazdownicy, czy też młodzi dorośli, ludzie, którzy nie wyprowadzili się jeszcze z domu, to już ponad połowa Polaków między 25 a 34 rokiem życia, a jeszcze 10 lat temu niewiele ponad 40% z nich mieszkało z rodzicami, więc to rośnie z roku na rok, to są dane Eurostatu. No i to jest chyba ten najczęściej powtarzający się zarzut wobec systemu, że trudno zarobić nawet na wynajem.
0: Co ludzie powiedzą?
12: Czy wam się dobrze żyje w Polsce?
14: Chyba dobrze, no, ale zawsze może być lepiej. Drogi wynajem.
12: Wynajmujecie mieszkanie?
14: Tak. Ale nie tutaj.
12: No, gdzie?
14: W Krakowie.
12: Jak to w Krakowie wygląda?
14: Drogo, a kupno jeszcze droższe.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową.
14: Nisko poleciałaś.
3: No,
14: więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
14: No, a jakieś budowanie domu na przykład gdzieś tam poza miastem, no to też są jakieś... już w ogóle milionowe kwoty.
3: No my jesteśmy w branży informatycznej, no to powiedzmy nam się tak w miarę żyje, nie? Ale na przykład no osoby powiedzmy, jakby to powiedzieć,
14: no... W takich mniej specjalistycznych zawodach, no to...
3: Ciężko.
14: No może być ciężko potem, no nie?
12: Czy w ogóle na panu, jako młodemu człowiekowi, to dobrze się tu żyje, czy jednak...
15: Wie pan co, ja tu mieszkam, ale nie pracuję w Polsce. Jakby pracuję za granicą, więc na pewno inaczej niż dla przeciętnego Polaka.
12: No jest to jakaś koncepcja, rzeczywiście też...
15: Tak, że żyje mi się dobrze, ale nie zarabiam w złotówkach, może tak.
12: No.
15: Znaczy mam biuro, mam siedzibę w Amsterdamie, w Holandii.
12: W Amsterdamie, czyli wciąż jednak te różnice są duże.
15: Ogromne. Jestem programistą.
12: A, no.
15: Pracuję przy sklepach internetowych. Pracuję zdalnie, z domu po prostu. Stąd, tylko że dla firmy za granicą.
12: No ale no to też dzięki Unii Europejskiej mamy oczywiście takie możliwości właściwie.
15: Jasne.
12: Więc właściwie no też można mieszkać w Polsce, pracować za granicą, nie trzeba wyjeżdżać.
15: Polski rynek pracy, jeżeli chodzi o to konkretnie, to jest ogromna różnica.
12: Jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
5: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje, trzeba odprowadzać podatki. No ciężko, no co mam więcej powiedzieć.
12: No ale a jak stosunek właśnie zarobków do cen mieszkań i tak dalej? Jak...
5: Masakra. Nie zarabiamy na tyle, żeby w tym kraju wynajmować mieszkania. Teraz ceny skoczyły do tego stopnia, że głupie mieszkanie dwupokojowe to jest koszt 4000, 3500. To jest masakra. Robię ponad 200 godzin w miesiącu, więc mnie stać na to, żeby to mieszkanie w Warszawie wynajmować, ale jakim kosztem? Tak? Takim kosztem, że nie mam czasu dla rodziny, dla znajomych i zapierdzielam. Dzisiaj znalazłem chwilę, żeby wyjść na ryby.
12: No to akurat tyle dobrego.
5: O tyle dobrego, no coś z tego życia trzeba mieć. Uciekam dalej.
12: Pan 200 godzin.
5: Ponad. Rekordowo 340, ale tak to 220 w miesiącu, nie? Jestem kucharzem, więc to trochę też specyfika pracy, ale no tak. Uciekam, przepraszam bardzo, troszkę się śpieszę.
12: No ale pan nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do Niemiec?
5: Szukam pracy w Szwajcarii.
12: O.
5: Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii. Chociaż Norwegia też nie jest w tym momencie dobrym miejscem ze względu na to, że spadła korona bardzo. I też jakby, no szukam sobie alternatywy jakiejś przyszłościowo, zobaczymy co z tego wyjdzie.
12: No. Dobra,
5: powodzę w ucieczce. Wszystkiego dobrego.
12: Czy wam się dobrze żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do życia dla młodych ludzi?
15: Wydaje mi się, że no, Polska jest w porządku krajem chyba jednak. W miarę.
12: Teraz mamy 5% bezrobocia. No to...
15: tak, nie no, teraz praca jest. Tam bezdomnych chyba też mniej. Widać, że młodzi na studiach teraz wszyscy pracują tak jak u mnie załóżmy. To słyszę, że każdy pracuje. Więc jednak chyba jest ta praca.
12: No ale co, i wystarcza na to, żeby jakoś się poukładać i...
15: To zależy, to już od osoby zależy, tak? Jak ktoś ma ambicje, to sobie poradzi. Jak ktoś jest leniem, no to może być ciężko. Więc...
9: Ja mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze mi się żyje, więc nie zmieniam.
15: Tak, tak. My jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
9: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć. Popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
15: Słońce wyszło.
11: Tak, wróble przyleciały. Tak,
15: dokarmimy wróbelki.
12: To też pokazuje, że jak studenta stać na to, żeby dokarmiać zwierzęta, to znaczy, że nie jest tak źle.
15: Nie jest tak źle. Dokarmia ptaki, sam ma zjeść, więc jest dobrze.
1: Jeżeli ktoś chce żyć w Polsce, wiąże z nią przyszłość, chce tu się rozwijać, no to na pewno pomagają redukcja oczekiwań, ograniczenie potrzeb, niedrogie zainteresowania, takie jak dokarmianie ptactwa na przykład właśnie, dużo optymizmu, no i wtedy taki młody człowiek raczej nie ma zastrzeżeń.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
12: Czy panu się dobrze żyje jako młodemu człowiekowi?
16: Relacyjnie.
12: Dlaczego dobrze się panu żyje?
16: Mam dobrą pracę, mieszkanie też jest. O.
12: Atmosfera w kraju, taka wie pan, polityczna.
16: Bardzo dobra.
12: Podoba się panu wszystko.
16: Wszystko. Najważniejsze, żeby był bałagan. Wtedy można robić interesy. To jest najbardziej istotne w życiu.
12: A, czy pan tak podchodzi, tak...
16: Im większy bałagan jest, tym jest lepiej.
12: Pan tak przekornie podchodzi, to że im gorzej, tym lepiej właściwie. To...
16: Dokładnie tak.
17: Studiuję politologię, więc się trochę muszę interesować. Politycznie... No i bardzo nie chcę odpowiadać politycznie, szczerze mówiąc, bo to mógłbym gadać godzinami.
12: W dobrą stronę zmierza, no.
17: W dobrą zmianę, na pewno w jakąś stronę. Dobrą pod niektórymi względami, gorszą pod innymi względami. To jednak się wszystko zmienia. Każda władza ma swoje plusy i swoje minusy. Jakby też jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy zmiana teraz obecna jest dobra i jak bardzo dobra, bo minęło za mało czasu. No minęło ile? 3 miesiące.
12: Po tej poprzedniej władzy to zmierzało w złą stronę, czy też to trudno powiedzieć?
17: Na pewno ruchy populistyczne były złe i na pewno odchodzenie od Unii Europejskiej mi się osobiście nie podobało, ale na przykład datki socjalne były większe i jakby były bardziej promowana polityka socjalna, co jednak dla ogółu społeczeństwa jest chyba uznawane za rzecz dobrą.
12: Co to prawda, się potem przekłada.
17: Tak, oczywiście było to kosztem jakiegoś politycznego rozgardiaszu i nepotyzmu wszelako pojętego, ale na pewno jakoś właśnie ta polityka socjalna była lepsza, chociaż tak by niektóre pomysły i plany, które obiecali, że będą, były fajne, oczywiście się nie spełniły nigdy, bo nigdy się nie miały spełnić, tylko były pustymi obietnicami.
12: Politycznie, nie wiem, podoba wam się, w którą stronę zmierzamy jako Polska, jako...
14: Liczę, że to będzie dobra zmiana. To co teraz się wydarzyło na wyborach. Że... Zobaczymy, co będzie. Jeszcze jest jakby na świeżo wszystko.
3: Jeśli chodzi o sprawy kobiet, to jest dużo do powiedzenia i właśnie dlatego mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, bo to, co było wcześniej, no nie było po mojej myśli. Dlatego mam nadzieję, że będzie lepiej.
1: No ale nie wszyscy młodzi Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość, mają nadzieję, że będzie lepiej. Ja spotkałem też takiego młodego człowieka, który zakłada najgorsze scenariusze.
12: Czy to jest dobry kraj do życia? To jest temat troszkę rozległy. Muszę zaznaczyć to, co dobrego się w tym kraju stało od lat po komunie, czyli przede wszystkim rozwój technologii, to co do nas doszło, weszliśmy do Unii Europejskiej, to, że stoimy na takim powiślu i mamy takie ładne wieżowce. Osobiście cieszę się, że urodziłem się w Polsce, a nie gdzieś tam w Afryce, gdzie na przykład ludziom brakuje wody do życia i jedzenia. I naprawdę, jak człowiek by się troszkę poczytał i zagłębił, to duża część świata żyje w gorszych warunkach niż my w Polsce i to trzeba podkreślić. Fajnie, że jesteśmy w bloku zachodnim, no bo jednak jest ten podział taki, prawda, tu Ukraina się bije z Rosją. To jest właśnie to niefajna część wypowiedzi, czyli ta wojna na Ukrainie. Jest to coś, co mnie na przykład osobiście odstrasza od życia w tym kraju i zastanawiam się nad wyjazdem za granicę. Wczoraj zresztą miałem lecieć do Norwegii, natomiast nie sprawdziłem dokładnie tam formalności, jakie trzeba zrobić i kurczę, z Modlina zawróciłem, prawda? Wszystko to, co mnie wypycha, nie chcę mi siedzieć do pracy nic, bo cały czas w głowie mam, żeby wyjechać z Polski, bo tutaj czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Wszyscy, z którymi rozmawiam, bliskimi też mówią, oj, tej wojny nie będzie, my jesteśmy w Polsce, nie, raczej nie będzie.
6: Ja wolę się zawczasu zabezpieczyć, w razie czego jak przyjdzie, ja będę spokojny, może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić i czuć się gdzieś tam bezpiecznie, codziennie nie budzić się z myślą, czy ta wojna wybuchnie faktycznie, czy nie, bo jak na razie żyję takimi myślami. I weź tutaj załóż rodzinę, miej dzieci, kiedy, no ja jestem taką osobą, że widzę te potencjalne zło i jednak, no nie chcę, bo ta wojna, no jest taką rzeczą, która mi przeszkadza. Ale życzę nam Polakom, żeby do tej wojny nie doszło, żeby faktycznie ten spokój, który tutaj widzimy, żeby dalej był, teraz się zaczyna wiosna, czuć ten taki klimat, ludzie sobie chodzą, spacerują po Wiślu, żeby dalej to było i miejmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie.
1: Sporo młodych ludzi z Ukrainy przyjechało do Polski. Co oni na to?
0: Co ludzie powiedzą?
12: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
14: Tak, dobry kraj. No dlatego, że to jest wolno, nie? Wolny kraj jest, dlatego dobrze.
12: A pan nie myśli, żeby wyjechać gdzieś dalej, do Niemiec, do...
14: Nie, dlaczego? Mi tu dobrze jest. Tu studiowałem, tu pracuję, dlatego tu chcę mieszkać. Mi tu dobrze.
12: No bo niektórzy dorzekają, że te ceny mieszkań wysokie, nie? Żeby wynająć albo kupić.
14: No, potrzebno dużo pracować. No, teraz wydaję może 30% na mieszkanie.
12: Zarobków?
14: Tak, tak.
12: Sporo zostaje.
14: No, no tak.
12: Da rady.
14: No, na jedzenie sobie trochę odłożyć, no i w porządku. Jeśli dużo pracujesz, to wszystko okej.
12: Okay. Czy się młodym ludziom dobrze w Polsce żyje?
14: Tak, dobrze. Tylko jestem z Ukrainy i nie mogę jeszcze poprawnie mówić po polsku. No, wszystko w porządku. Wszystko podoba się, tak. Nie, zarabiam w porządku. Wszystko w porządku i ludzie podoba się i...
12: Na radę pracować i wynająć za to jakieś mieszkanie, czy kawalerkę, czy...
14: Z kolegami wynajmuję mieszkanie na 3 pokoje.
12: Ile płacisz za pokój?
14: 1700.
12: No to tak połowa takiej pensji właściwie podstawowej. Takiej...
14: No tak, tak.
12: Mhm. Myślisz o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji?
14: Nie, jeszcze nie. Nie mam takich pomysłów. Studiuję się teraz na uniwersytecie, temu nie mam.
12: No, tu jest okej, okay, tak?
14: Tak, wszystko podoba się.
12: I co, to jest taki kraj, w którym można sobie układać przyszłość?
14: Tak, i mentalitet taki podobny do ukraińskiego mentalitetu, tak.
12: Mhm. Mentalność, tak?
14: No tak.
12: Czy dobrze się pani żyje w Polsce?
18: Bardzo dobrze. Ludzie są pozytywni. I jest możliwość pracować i rozwijać się. Jeżeli chcesz, można znaleźć i gdzie się uczyć, i gdzie wydać, i gdzie zarobić. I ładnie jest.
12: Nie myśli pani o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii?
18: Nie, mam tutaj chłopaka i chcę w sumie tutaj zostać. Podoba mi się tutaj, nie chcę dalej wyjeżdżać.
1: No to na koniec jeszcze pełen optymizmu głos młodego chłopaka, który robił jakieś pompki na rękach, skakał po drążkach gdzieś tam w okolicy pomnika Syreny.
12: Nieprawdopodobne. Co to było?
19: Pompka na rękach.
12: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
19: Wydaje mi się, że spoko. Ja tam nie narzekam, tak szczerze. To na pewno jest gdzie wyjść, to mi się wydaje. To jest to. No i kurde, no nie wiem, jest dużo takich miejsc, na przykład właśnie takie, no, że można sobie poćwiczyć i w ogóle. Nie wiem, jakieś też, kurde, kluby są i w ogóle. Więc mi się wydaje, że git. Ja pracuję jako kelner. Może by dorobić, no akurat ja studiuję, więc... No, więc akurat tak można coś tam złapać. Ale no, na mieszkanie to nie wiem, nie sądzę, że wystarczyło. No, jestem tego pewny.
12: Czyli co, u pana akurat jest tyle szczęścia u ciebie, że to mieszkanie gdzieś tam jest, tak?
19: No jest. Akurat nie z Warszawy jestem, więc to... No.
12: Nie ma problemów mieszkaniowych.
19: No, też git.
12: A co studiujesz?
19: Ja informatykę stosowaną.
12: Bo takiej informatyce stosowanej to w Polsce będą perspektywy.
19: No, wydaje mi się, że ja chyba sobie coś czytałem, że... Właśnie w IT to akurat jesteśmy takim jednym z lepszych w Europie, więc a też fajnie wesprzeć jakieś polskie firmy, coś tutaj, no, też dla Polaków wykonać, a nie tam.
12: Nie myślisz o tym, żeby wyjechać gdzieś do Niemiec, do Francji, do Japonii?
19: Nie. Szczerze, ja uważam, że akurat Polska jest jako taką bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie. Nie wiem, idę sobie gdzieś na przykład, nie wiem, w pociągu czy coś, wyjmuję sobie laptopa, nie czuję się, że nie wiem, zaraz ktoś mi go porwie, czy coś takiego ukradnie. No i normalnie też, nie wiem, nie chowam jakoś rzeczy po nie wiadomo gdzie, po jakichś saszetkach czy coś. No więc nie czuję tak luźno. Mogę flagę zrobić.
12: Flagę?
19: Flagę, no. No, to jest jako tako jest coś tam. Siła jest.
1: Jeżeli nie wiecie, jak wygląda ludzka flaga, to sobie koniecznie wygooglujcie. Imponująca ewolucja na drążku. No i tym takim gimnastycznym popisem młodego człowieka kończymy. Co ludzie powiedzą? Wesołych świąt, dużo optymizmu wam życzę. Adam Feder i słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder. Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
3: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
4: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w Łasku. 5 kolejnych supernowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
5: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
6: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co niemiara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
7: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
8: Nasze polskie, szachownica.
9: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
10: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policję policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
0: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
10: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
0: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
11: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
12: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
11: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
12: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
11: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
4: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
11: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
14: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
13: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
15: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu. Mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
16: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
17: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
17: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
18: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
19: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
0: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malube. Patronat medialny nad Disco Ogro ma...

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec i Marcin, którego zgłoszenie wybrałem, którego witam serdecznie.
2: Cześć.
1: No, miało tu miejsce pewne wydarzenie w twoim życiu, które tobą zatrzęsło. Opowiadaj.
2: No to spotkałem się z chłopakiem z zakładu unii instalacji fotowoltaiczną na dachu. No i tak od słowa do słowa mówiliśmy się na kawę, lecz do tego spotkania nie doszło. Ja nie jestem pewien swojej orientacji i chciałbym, żebyś nam to mógł się umówić.
1: Okej, czyli zazwyczaj spotykałeś się z kobietami, tak to rozumiem. A tu nagle facet, który przyszedł założyć ci instalację, zrobił na tobie takie wrażenie, że nie mogłeś się oprzeć, by poznać go bliżej.
2: Dokładnie.
1: Kochany, to ty musisz mi opowiedzieć, jak on ma na imię i jak wygląda.
2: Szaty, niebieskie oczy, 1,90 wzrostu i ma na imię Konrad.
1: 190? Oczy niebieskie. To już sobie go wyobrażam. Skąd wiesz, że on pójdzie na taką kawę? Wyczułeś coś?
2: Czułem coś, no tak po prostu, jakoś tak w sobie.
1: Nie były to czyste uprzejmości? Czujesz, że spoglądaliście...
2: Coś więcej.
1: No właśnie, co miało miejsce podczas tej instalacji fotowoltaicznej? Bo on pewnie nie był sam, więc nie mógł reagować tak, jakbyś chciał.
2: No nie był sam, no bo to byli ekipą, więc to bardziej tak od słowa do słowa. Ciężko to opisać do końca.
1: Wymieniliście się numerami, więc dał ci numer, chcąc najpierw się spotkać, ale potem zrezygnował.
2: No tak jakoś kontakt się urwał, nie urwał, ciężko powiedzieć. Tak, pisałem, dzwoniłem, no byśmy umówieni, ale jakoś tak albo ja nie miałem czasu, albo on i później tak już teraz ciężko było się dogadać.
1: A ile czasu minęło od tej instalacji, czyli od momentu, w którym go zobaczyłeś?
2: Jest tak około miesiąca.
1: Miesiąc oczekiwania na spotkanie mamy.
2: Tak.
1: Co jeszcze mógłbyś powiedzieć? Co on tam pisał? Bo pewnie pytałeś, dlaczego zrezygnował, czemu nie może.
2: Pisał, że tam się boi o opinii ludzi i takie tam.
1: A, no to masz chyba sprawę jasną w temacie Mariolki, no. Ale czy on ci się przyznał do tego, że jest również homoseksualny?
2: Znaczy, czy sam nie wie? Miał, tak go nie ukrywał, ale też nie był do końca pewien.
1: A, czyli to miało miejsce. Po prostu, żeście się sobie spodobali. Ty nie do końca pewny swojej orientacji, on również.
2: Dokładnie.
1: No dobrze, a czy coś więcej wiesz? Może on ma rodzinę?
2: A tego już nie wiem.
1: Tego nie wiesz. No dobrze, a jak jest u ciebie?
2: Nie mam nikogo.
1: Nie masz nikogo. Możesz rozpocząć jakąś przygodę.
2: Raczej też ma, bo on się nie miał na palcu.
1: No, to jeszcze nic nie znaczy. Czyli zadzwonimy do tego byka 90, no i spróbujemy subtelnie namówić go na to spotkanie. A macie daleko do siebie? Jest to możliwe?
2: Jesteście? Nie, nie, nie. Oba jesteśmy w okolicy tutaj Łukowa.
1: No okej, no to ja to zrobię dla ciebie. Konradzie, czas na małą odwagę, bo być może przed tobą nowe rozdanie w życiu. Być może czekałeś na ten telefon. To co, kochamy się z tym Marcinem, który mnie prosi tu o pomoc, czy generalnie nie, bo tchórzymy. Trzymajcie kciuki za Marcina i jego nową przygodę w życiu, a ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Konradzie. Tutaj,
1: dzień dobry.
2: Tutaj niespodzianka. Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
1: A z jakiej to okazji?
2: Aha, widzisz? A była taka jedna, Konradzie. No bo my mamy taki program, Kochaj albo rzucaj. I tu jest sytuacja nierozwiązana.
1: Ja już chyba wiem, o co chodzi.
2: No czas w końcu usiąść przy herbacie, przy kawie, pogadać. Bo może ci się nowa część twojego życia chce rozpocząć, a ty nie masz odwagi sięgnąć po to, co twoje.
1: Może tak troszkę być.
2: No mam bardzo fajny list od Marcina, w którym opisuje, że od czasu montażu u niego instalacji fotowoltaicznej, poznania i spojrzenia na ciebie, no to on generalnie nie może być sobą już, chłopak, no. Sam nie wiedział do niedawna, jakiej jest konkretnie orientacji, więc to nie jest takie łatwe dla niego zaczepiać ciebie. Tu poczuł albo coś podobnego, no albo sympatię z twojej strony.
1: No tak wynikło z naszej rozmowy.
2: Nie byłoby w tym nic złego, gdybyście wy po prostu zaczęli się spotykać, pogadać ze sobą, przyjrzeć się. We wcześniejszych związkach, w których był z kobietami, też zawsze coś tam ryzykował. Nie udawało to się, bądź przez chwilę było tylko fajnie. No jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. To nie ryzykuje, ten nie pije szampana.
1: No ja bardziej czekałem na zaangażowanie z jego strony.
2: A, czyli to, że napisał mi, że sam do końca nie wiedziałem, może przegapiłem ten moment, ale on zaproponował kawę po długiej rozmowie.
1: Tak,
2: a ty
1: tak
2: się wycofałeś, czy on?
1: Ja widziałem to z obojga stron i z mojej, no i ale widziałem po nim, no właśnie do końca nie wiedział. Albo po prostu był bardzo zestresowany.
2: Był. Jak dzwoniłem do niego, to odebrał, odłożył
1: słuchawkę. A to już była rozmowa, tak?
2: Tak, ja już z nim rozmawiałem. On jest na tak. On mnie prosił, żebym ja do ciebie zadzwonił, żebym po prostu... Tak, żebym poprosił, ubłagał cię, Konradzie, o to, żebyś poświęcił mu ten czas, żebyście w końcu tę kawę, to ciacho zrobili, żebyście zaczęli gadać i żeby
1: no
2: się...
1: Minęło dużo czasu.
2: Miesiąc. Wszystko wie.
1: No praktycznie już będzie, bo wszystko już powiedział.
2: Tak, bo on mi wszystko powiedział, że dał ciała, no mówiąc krótko, no że nie zachował się...
1: No ja myślałem,
2: tak...
1: że dał sobie spokój, chłopak.
2: Nie, nie, męczyło go to strasznie. On się trochę tego boi, Konrad, bo to jest nowa rzecz w jego życiu, rozumiesz?
1: Aha.
2: Nie sprawdzi, nie będzie wiedział. No, ale tęskni. Myśli o tobie. Zastanawia
1: no
2: się.
1: To jak to rozwiążemy teraz?
2: No ja ci zadam pytania, a ty mi odpowiesz. Czy jest tu nadzieja na miłość? Czy nie chcesz tego?
1: No, to wszystko się okaże, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no.
2: No to inaczej. Spotkasz się z nim?
1: Spotkam.
2: I to jest właśnie ta odpowiedź, której oczekiwał Marcin. Marcin!
3: Halo?
2: Spotka się z tobą.
1: On rozmawia z nami?
2: Tak, już jest, bo on grzecznie czekał na twoją decyzję. Przyjąłby każdą z godnością.
1: Aha!
2: Taka jest konstrukcja programu.
1: Już jesteśmy na antenie?
2: A jak? Takie rzeczy tylko w Vox FM. Taka sytuacja trafiła mi się pierwszy raz, żeby ktoś do mnie napisał i opisał siebie jako nie do końca jestem pewny swojej orientacji, ale chętnie bym się z Konradem spotkał.
3: Dokładnie.
1: Cześć, Marcin.
2: Ty działaj.
3: Cześć, Konrad. Odzwij się ze mną, Marcin.
1: A dlaczego się nie odzywałeś?
3: A bo nie byłem pewien, nie wiedziałem, czy chcesz.
1: Możemy spróbować, ale potrzebowaliśmy do tego chyba kilku tysięcy widzów słuchających.
3: Chyba tak.
2: Polska jest jak zawsze podzielona. Niektórzy wam kibicują, bo miłość w życiu jest najważniejsza. Warto o nią walczyć w każdej formie, bo lepiej kochać i być kochanym niż całe życie być samemu. To wiedzą ci, którzy są samotni, ale są też tacy, oczywiście, dla których to będzie wielka kontrowersja, że mężczyzna może pokochać mężczyznę.
1: Ja tu jestem bardziej w szoku tej całej sytuacji w tym momencie. Jestem bardzo zszokowany.
2: Niech żyje miłość! Która się tu być może urodzi. Tu nic jeszcze nie wiadomo przecież, Konrad, nie?
1: Tak.
2: No. Marcin, zgubiłeś dziś język? To ty masz
3: no,
2: rozmawiać.
3: No,
2: właśnie słyszę.
1: Ale widzę, jak zawsze, małomówny. Jeszcze brakuje tej otwartości z jego strony.
2: Kuj żelazo, póki gorące. Kibicuję. Gdyby się udało, napiszcie. Gdyby nie, też napisz, Marcin.
3: Dobrze.
2: Cześć, trzymajcie się.
1: Na dzięki, na razie.
2: Na razie, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: FM.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Trasa źle zabezpieczona, brak śladów hamowania. Na początek najnowsze informacje po tragedii na A1. Niemcy oskarżają Moskwę. Chodzi o incydent z dronem w pobliżu lotniska. Czekolada znów podrożeje i o tym powiemy za chwilę.
1: Jest środa, drugi dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dopiero późnym wieczorem udrożniona została autostrada A1 pod Częstochową. To po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby. Ofiary to pracownicy drogowi, wjechała w nich ciężarówka. Według ustaleń portalu BRD24.pl byli źle zabezpieczeni. Samochody ze znakami stały za blisko siebie i nie dawały szans na ocalenie, czytamy w artykule. Według dziennikarzy nie ma również śladów hamowania ciężarówki. O tym, co działo się na trasie, nasza reporterka Natalia Czarnoch.
2: 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
3: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
2: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
4: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
2: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
0: Natalia Czarnoch, dziękujemy. Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. To Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksander Dobrindt. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Minister przekonuje, że na rosyjski ślad wskazują wyniki policyjnego śledztwa, podobieństwa do innych ataków oraz ustalenia wywiadu. Nie postrzegamy Lipska jako pojedynczego wydarzenia, ale raczej postrzegamy je w połączeniu z innymi działaniami hybrydowymi Rosji.
5: Mit weiteren hybriden Aktionen.
0: Jest już reakcja Kremla. Odpowiemy na wszystkie antyrosyjskie działania, skomentowała rzeczniczka MSZ-u Maria Zacharowa. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Chwilę wcześniej port wstrzymał działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.
6: To są wiadomości Vox FM.
0: Czekolada może mocno podrożeć. Ceny kakao w ciągu jednego dnia skoczyły aż o 7%. Powodem jest między innymi El Niño, zjawisko klimatyczne związane z przemieszczeniem się ciepłych mas wody na równikowym Pacyfiku. Tym razem to jedno z najsilniejszych od 75 lat. W Afryce Zachodniej, skąd pochodzi około 70% światowego kakao, oznacza to suszę i niższe plony. Jednocześnie po 2 latach przemysł czekoladowy znów zwiększa popyt, mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
7: Jego ceny notują się wysoko już od dłuższego czasu. W przypadku kakao to jest kwestia też ograniczeń podażowych, problemów na plantacjach, chorób tych drzew kakaowca i to rzutuje właśnie przez ograniczenie podaży na to, że te ceny wzrastają.
0: El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, które pojawia się co kilka lat w równikowej części Pacyfiku. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach. Z uczniami z olsztyńskiej podstawówki nr 10 rozmawiał nasz reporter.
8: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
9: Dobrze, dobrze.
10: Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
9: Nie.
11: Dla mnie tak, ale myślę, że dla niektórych może to być negatywna zmiana.
12: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
0: Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych lub w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
13: Jaka pogoda była wczoraj, to możecie to przyłożyć na dzisiaj, bo też będzie podobnie. 24 stopnie to najwyższa temperatura, 19 najniższa. Oczywiście gdzie najniższa?
1: Na Słowaszczyźnie.
13: Nie.
1: Nad morzem?
13: Dobrze!
1: To jeżeli chodzi o to morze, no to od rana opady deszczu w okolicach Koszalina, a także to już nie nad morzem, we Wrocławiu. Reszta kraju dzisiaj z tymi opadami no będzie miała trochę wspólnego, ale dopiero po południu w centrum i na Mazurach ten deszcz też się pojawi przelotnie.
14: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
13: Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
13: Dzień dobry, 5 po 6.
1: Mamy środę.

0: po godzinie 6. Dzień dobry we środę. Mamy dzisiaj 2 września. Wczoraj był 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego, czyli dzisiaj pierwszy dzień lekcji.
1: Tak, co masz pierwsze?
0: Ja nie idę dzisiaj.
1: Jak to nie idziesz?
0: Ja biorę zwolnienie od mamy.
2: Matce powiem, matka się dowie i wtedy dopiero dowiesz się, co się stanie.
0: No. Rozmawiałam wczoraj ze swoją kuzynką, właśnie zapytałam ją, jak tam, czy się cieszy, no bo wiadomo.
2: Uwielbiam.
0: Każdy się przecież cieszy. Powiedziała mi, że ona dzisiaj nie ma lekcji, bo nie zdążyli przygotować planu i mają dzisiaj dzień zapoznawczy.
2: Super.
0: Prawda? Cudownie.
2: Ja mam taki pomysł, żeby to przenieść do pracy po prostu.
0: Że dzień zapoznawczy,
2: dzień
0: że poniedziałek
2: zapoznawczy.
0: Powinien być dniem zapoznawczym.
2: To dlaczego nie środa, 2 dzień września? Niech to też będzie dzień zapoznawczy.
0: No dobrze, to jest dobry pomysł.
2: Proszę dzisiaj zaapelować do szefa, że szefie, dzisiaj nie pracujemy, dzisiaj będziemy się wspólnie poznawać. To jest i tak przez 8
0: Ale
2: godzin.
0: Czy jakieś ograniczenia, w jaki sposób to poznawanie?
2: Nie, to wolno. Myślę, że znaczy dział HR może, kadry mogą jakieś ograniczenia nałożyć.
0: Coś wymyślić.
2: Znaczy, to też, ale też ograniczenia nałożyć, bo oni później muszą to sprawdzać, czy się nic złego w firmie nie dzieje. Także jeżeli ktoś jest za moją propozycją, to proszę do szefa zgłosić i dajcie później znać na 609 8 6 9 8 6 9, co
0: jak
2: wam
0: poszło?
2: Szef odpowiedział.

0: Kartka odleciała. Kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, drugi dzień września. Imieniny obchodzą dziś Absalon, Adelina, Aleksander, Antonin, Apolinary, Bohdan, Czesław, Dziesław, Dionizy, Eliza, Elpidia, Elpidiusz, Franciszek, Ingryda, Jakub, Jan, Julian, Oliwier, Oktawian, Salomon, Seweryn, Sobiemysł, Stefan, Teodor, Tobiasz, Walenty, Walentyn, Wilhelm, Zenon oraz Sofia.
1: Dzisiaj w Wietnamie święto niepodległości oraz rocznica śmierci Ho Chi Minha, a do tego, jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe święta, to dzisiaj jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Oraz dzień dużego rozmiaru. Nie napisali czego.
0: Rozmiar nie ma znaczenia, to też pamiętajmy. Dobra, to teraz rok 1752. Wielka Brytania i jej kolonie w Ameryce Północnej odeszły od kalendarza juliańskiego na rzecz gregoriańskiego. Na skutek tego po 2 września nastąpił tam 14 września. Sprawdziłam, 14 września to będzie poniedziałek, więc to nie byłby fajny przeskok.
1: Drugi dzień września roku 1974. I wtedy właśnie odbywa się premiera filmu historycznego, który uratował wielu uczniów. Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana.
0: Rok 1900, czyli 126 lat temu, uwaga, aż tak dawno, w pruskich szkołach publicznych wprowadzono przedmiot wychowanie seksualne.
1: Rok 1997, drugi dzień września. Wtedy na świat przychodzi ulubiona piosenkarka waszej córki. Zuzanna Irena Grabowska z domu Jurczak.
0: Czy ona jest z Gen Z?
1: Sanach.
0: Ach, to ta pani, to wszystkiego najlepszego. To ja też o urodzinach. Rok 2001, 25 urodziny dziś obchodzi polski piłkarz. Myślę, że jeden z najbardziej polskich, niedzielnych, Maciej Rosołek.
1: To jeszcze, skoro o urodzinach mowa, rok 1964, drugi dzień września. Wtedy to właśnie, 62 lata temu na świat przychodzi sam Keanu Reeves.
0: Wow, wszystkiego najlepszego.

0: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich budowlańców.
1: I wszystkich tych, którzy marzą,
0: którzy układają
1: o podłogi.
0: To też.
1: Bo to się nie zmieniło. Czas PRL-ów i teraz, to każdy chce mieć kawałek swojego.
2: A jeżeli przejmujecie się tym na przykład, że nie umyliście tej podłogi, to się nie przejmujcie.
1: Bo...
0: O, super, ale
1: ktoś
0: bardzo
1: się wywali
0: dobra rada.
1: Na nim przynajmniej.
2: Ale... Nie, no to nie wywali się właśnie dzięki temu, że nie umyliście. No.
1: A, okej.
2: Okay. To nie jest problem, tak? To
1: tylko nie po
2: sobie
1: mokrym.
2: Dla jutrzejszego siebie po prostu te wszystkie porządki i tak dalej na sobotę. No to idealnie, no.
0: Jutro jeszcze nie jest sobota, naprawdę proszę cię, nie oszukuj.
1: Środa, mały piątek.
2: Tak. Dzisiaj jest środa.
1: Mały piątek. Tak. Można już o sobocie myśleć, planować, organizować się, chłopaki.
0: Czyli Międzynarodowy Dzień Sprzątania. Dobra, nieważne, nie mówmy jeszcze o tym, bo na razie jest tydzień i możemy iść do pracy.
2: Tak.
0: Całą przyjemność tygodnia możemy czerpać.
2: A jeżeli wasi bliscy mają za dużo tej przyjemności, to możemy ją ukrócić. Pierwsza zmiana budzi ludzi. Zgłaszacie ich na voxfm.pl. My przed godziną siódmą jeszcze zadzwonimy do waszych bliskich. No wkręcimy ich.
1: Tak, opisujecie historię. Tak wiarygodnie, że jak my zadzwonimy, to żeby oni nie mieli pytań, że to jest no serio.
0: voxfm.pl i jeszcze 5 stówek do wygrania na prezent marzeń.
3: Pierwsza zmiana
4: od rana z VoxFM.
3: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości VoxFM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Sukces gliwickiej policji. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj, późnym wieczorem. To wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Miliardy euro dla Polski z Unii Europejskiej to po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja zapadła wczoraj podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Zdaniem wiceministra Pawła Zalewskiego Polska dostanie w przyszłym roku 400 milionów euro i do 30 milionów euro z dodatkowej puli. Polak, który zniszczył sanktuarium w Medjugorje, zostaje w areszcie. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Bartłomiej K. miał podpalić ołtarz zewnętrzny w pobliżu kościoła świętego Jakuba oraz zbezcześcić posąg Matki Boskiej, umieszczając na nim napis Diabeł w spódnicy. Osoby, które głosiły objawienia Matki Bożej w Medjugorje, nazwał oszustami. A na koniec jeszcze Portugalia, gdzie znaleziono pozostałość rzymskiego domu z pierwszego wieku. To w miejscowości Horta da Torre na wschodzie kraju. Według naukowców niewielkich rozmiarów budynek wykorzystywany był w czasach osadnictwa rzymskiego jako miejsce organizacji bankietów. Uczestnicy przyjęć biesiadowali tam w pozycji leżącej.
3: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
2: Też byłem na kilku imprezach, które się skończyły w pozycji leżącej.
12: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 23 minuty do godziny 7. Słuchacie Radia Vox FM, to pierwsza zmiana. Dzień dobry. I o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów. Ja mam historię z gazety. Pan chyba, o którym za chwilę będę opowiadać, chyba miał bardzo wiele kochanek.
1: Dawaj, ze szczegółami.
0: Chyba będzie się zaręczał chłopak, bo tuż przed zamknięciem salonu jubilerskiego w Centrum Handlowym w Bydgoszczy
2: pasował.
0: Dziewczyny tam pewnie w salonie już kasę podliczały, a on ukradł, uwaga, 139 pierścionków oraz sygnetów.
1: O, teraz będzie...
0: Po co mu to?
1: No będzie chodził, jeździł, będzie przepraszał te wszystkie dziewczyny.
0: Myślisz?
1: No obdarowując...
0: Czyli romantyk.
3: No skoro go złapali, bo złapali go, tak?
0: Tak.
3: To chłopaków może co najwyżej na tych koladach przepraszać. Rzeczpospolita teraz. Sztuczna inteligencja przebuduje podatki. AI może uderzyć w daniny od pracy, zmuszając Polskę do podwyżki podatków od kapitałów i zysków, uważa większość
1: co?
3: Uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej.
1: Aha, znaczy co, będzie drożej, tylko
3: no,
1: tyle.
3: No, podwyżka podatków od kapitału i zysków. To ci co, ale to dobrze, to ale chodzi o tych, co mają pieniądze.
0: Ale że to AI zaproponuje?
3: Nas nie dotyczy, spokojnie.
1: Ale widzisz, mój dziadek zawsze
3: nie
1: mówił,
3: przejmuj.
1: Wyłączyć ten internet, mówił, wyłącz, to samo zło będzie z tego. Proszę, Terminator, wszystkie filmy science fiction, sztuczna inteligencja, co jeszcze pytam?
0: Ale ja myślę, że jeżeli sztuczna inteligencja każe płacić podatki,
1: tak?
0: To wystarczy jej napisać, że się pomyliła i ona napisze, tak, rzeczywiście, masz rację,
1: aha,
0: przepraszam.
1: Bo ona jest zawsze miła, to prawda.
4: Pierwsza zmiana.
1: Legię wyeliminował.
3: 21 minut zostało do 7.

0: strasznie głośno jest w tych słuchawkach, ojej.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Czarem, wdziękiem i nieukrywaną skromnością oczywiście.
3: 15 minut do godziny 7. Są rodzice, którzy się cieszą z tego, że dzieci wróciły do szkoły, ale są też tacy rodzice, którzy...
0: płaczą?
3: Którym dodało to obowiązków, no bo trzeba przygotować jedzenie dzieciom do szkoły, odwieźć dzieci,
0: obudzić. Ale celu święca środki, nie?
4: No i Czarek jest takim rodzicem, który musi swoje dzieci odwozić do szkoły, tak napisała jego żona Katarzyna.
0: Okej, okay, czyli no odpowiedzialny rodzic.
4: Odpowiedzialny rodzic. Więc jemu doszło obowiązku.
3: Trzeba go obudzić?
4: No trzeba go obudzić, żeby te dzieci dotarły na pierwszą lekcję.
0: Na ósmą to już czas.
4: To ważna sprawa. A trzeba też pamiętać, że są te nowe przepisy. Ten zakaz jedzenia mięsa jest teraz w szkołach przez 3 dni w tygodniu.
0: A no tak.
4: Więc z tym będzie związana ta wkrętka. W takim razie to co?
3: Dzwonimy,
4: nie? Do Czarka.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Filip Kalinowski, komisariat policji w Nasielsku. Czy ja rozmawiam z panem Cezarem?
5: Tak, zgadza się.
6: Panie Cezary, ja przepraszam za telefon poranny, ale dostaliśmy po prostu zgłoszenie, że pan podczas rozpoczęcia roku szkolnego zapowiadał, że będzie przemycał kotlety na teren szkoły i sprzedawał dzieciom w dni bezmięsne. I no, ja muszę to wszystko zweryfikować. Ja bardzo pana przepraszam, wiem, że to głupota pewnie. Dość złośliwie pana zgłosił.
5: No tak, bo to miały być sojowe.
6: Ale, czyli to jednak prawda?
5: No... nie da się ukryć.
6: No, proszę pana, no, jak to, przecież to jest od 1000 do 5000 złotych kary za takie czynności.
5: Z takiego przemytu i tak będę miał więcej, ale to jeszcze dla pana może wystarczyć, także się podzielimy.
6: A pan sobie jaja robi? Przepraszam bardzo, no, ja dzwonię w poważnej sprawie, a pan tutaj się śmieje.
5: No takie życie. Co zrobić?
3: Od razu mandat.
6: Mandat?
0: Wal, od razu zabieraj 500 zł i niech poczuje ból.
4: 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM, ale to już na pewno dobrze. Wiesz, pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: O, dzięki bardzo.
0: Tak było zastanowienie się, kto to, co to jednak.
5: Tak, taki dzwoneczek mały z tyłu głowy.
4: A powiedz, jak tam rozpoczęcie roku szkolnego?
5: No, myślę, że przebiegło dobrze.
0: Kogo żeś się pozbył?
5: Dwójki dzieciaków.
0: Ciężar, nie? Od razu z serca.
4: Słychać, że wyspany, nie?
0: Uff, tak, nie?
5: Po nocy.
4: A, dobra. To w takim razie życzymy miłego dnia. No i te 500 zł na prezent mam dla ciebie.
5: No, dzięki bardzo.
0: Zobaczymy.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: wiemy, co wy tam śpiewacie w tych samochodach, spokojnie, my też poza anteną to samo śpiewamy.
1: Nie będzie inaczej.
2: Dwie minuty do godziny siódmej, za chwilę u nas wiadomości.
3: A po wiadomościach między innymi pojawi się Aztek i Pitbull, Pretty Woman.
1: Okej.
2: Okay. Tak, ale my ładnie też się zagrasz. Pojawimy. Tak?
1: Ale zaraz będzie Disturb. A i to jest moje ulubione. Pominąłeś, to jest niesamowity moment.
2: Jeżeli potrafilibyście nas wesprzeć w pogodzie, bo my się oczywiście na pogodzie nie znamy.
1: Albo finansowo, to też może.
2: 6098 69 69, jak tam pogoda u was, piszcie.
1: Brawo, kredyty!
4: Pierwsza zmiana. Autopromocja. Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama.
13: Podpalenie mogło być dokładnie zaplanowane. To najnowsze informacje po pożarze w Skarżysku Kamiennej. PiS chce powołania specjalnej komisji. Miałaby się zająć aferą Zonda Krypto. Konne wozy tylko na skróconej trasie. O zmianach na Podhalu powiemy na koniec.
0: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich reporter Vox FM Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
14: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
13: Śledztwo w tej sprawie, przypomnijmy, prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ślady na miejscu na zlecenie śledczych zabezpieczali wczoraj policjanci i funkcjonariusze ABW. Szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla prezes PiS, nie byłoby w niej polityków. Prezes PiS przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza.
15: Uważamy, że ta propozycja, którą żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, mających mniej więcej takie uprawnienia, uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową. To jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostały już zaproponowane.
13: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, któremu prokuratura postawiła zarzuty płatnej protekcji oraz działania na rzecz części wierzycieli kosztem innych. Paliwo drożeje, rząd nie odpuszcza i znów pracuje nad pomysłem opodatkowania koncernów paliwowych. Od dziś kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy, bo skończył się pakiet ceny paliw niżej. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Ministerstwo Energii nie zamierza jednak rezygnować z pomysłu. O czym więcej, Mateusz Gołębiewski.
16: Ustawa zakładała, że z podatków budżet zyska około 4 miliardy złotych. Motyka zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
17: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
16: Koniec programu CPN oznacza powrót do 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen na stacjach do nawet około 90 groszy za litr.
13: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Marka Balawajdra będzie dziś Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł klubu Rozwój Plus, były minister spraw zagranicznych. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
18: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
13: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozice z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować elektryczne busy.
19: Panocko, jakie piękne góry są jesienią, hej!
20: Ojej, jak ja to uwielbiam! No to opowiedz, jaka dzisiaj pogoda.
19: 50 złotych, poproszę.
20: Tyle aż nie mam, no proszę cię. Coś za darmo, cokolwiek.
19: Za darmo to nawet mordę dostać nie można teraz, hej!
20: Pogoda jak pogoda, rano jak wyjeżdżałem było ciemno, teraz jest widno. Dziękujemy bardzo za opinię ekspertów na 609-86-9869.
19: Jeżeli chodzi o opady deszczu, to się pojawią przelotnie dzisiaj na północy, a także na południu kraju.
20: Julia Chren,
19: Konrad Piwowarski,
1: Paweł Pawelec, witamy was.
20: Dzień dobry. 5 po 7.
1: Mały piątek, środa.
21: Pierwsza zmiana.

0: 10 minut po godzinie 7, to ja ci bardzo gratuluję. 1-0 dla ciebie.
1: Tak, moi drodzy, tłumacz. Zachorowałem w czasie urlopu, a że byłem ubezpieczony,
2: jak
1: postanowiłem.
2: Zawsze, dodaj, jak zawsze.
1: Nie zawsze, Paweł. Ja nie jestem odpowiedzialną osobą, ale dostałem zwrot kasy z ubezpieczenia za to, że zachorowałem na anginę. Leki za wizytę u lekarza za granicą, super.
2: Powiedział, że nie wszystko, oczywiście.
1: Jest dobrze.
2: Troszkę w plecy, dobra, jest, ale warto było.
0: Trzeba się cieszyć, wypłacili ostatniego dnia, tak?
1: Do ostatniego możliwego.
0: Za duża suma była po prostu dla nich.
2: 400 zł pewnie.
1: 10 minut po godzinie 7, moi drodzy. Jak tam wygląda sytuacja na drogach? Dajcie znać w 6986-9869, bo wiemy, że to już na całego ruszyły te odwożenie dzieci do szkoły. Aha. Wakacje się skończyły. Turnusy też się poskończyły.
2: Dobrze powiedziałeś, bo myślałbym, że chodzi ci o to, czy pada deszcz, śnieg,
1: to też,
2: prawda,
1: można dawać
2: wieje.
0: Nie wszystkie dzieci trzeba odwozić do szkoły, to chciałam powiedzieć, bo niektóre odwożą się same.
2: Jak?
0: Tylko bez sukcesów. 15-latek na trasie S11 w okolicach Kępna poruszał się pożyczonym, no tak myślę, od rodziców Mercedesem Maybachem.
1: Samochód warty ponad 1,5 miliona złotych. No nie wiedzieli, bo oni słodko spali, bo to była 3:40.
2: Ale jaki sumienny już do szkoły jechał, patrz, chciał być pierwszy.
0: Chłopak stracił panowanie nad autem, niestety uderzył w barierę, nic się nie stało.
2: Tak.
0: Oprócz oczywiście szkody.
2: Lampa, maska, zderzak, błotnik.
1: Ubezpieczyciel będzie musiał bankructwo ogłosić.
3: Pierwsza zmiana.
1: A rodzice banknotami będą sobie łzy ocierać.
0: Ale Paweł, to jest moment, żeby się ucieszyć, że ty nie masz Maybacha, bo zobacz, co by się mogło stać.
2: Niby tak, ale nie ma takiego pasa, co by wyedukował. Nie ma.

0: witam, Krzysztof z Warszawy z tej strony. Profilaktycznie wyjechałem 15 minut wcześniej do pracy, ponieważ obawiam się tego największego ruchu, choć jeszcze to nie jest to, bo zapewne w październiku będzie dużo większy, jak jeszcze ruszą studenci.
1: Ale studenci samochodami? No nie wygłupiajmy
2: się. No Maybachem przecież słyszeliśmy.
3: Już 15-latka stać.
1: Masz rację, na dzisiejsza młodzież. Tak, ale dokładnie. Dobrze, że słuchacz wyjechał 15 minut wcześniej do pracy, ale tu za chwilę o tym, bo jeszcze są SMS-y odnośnie ruchu na drogach.
2: Wjazd do Warszawy od Tony Łomianek całkiem spoko. Oczywiście Pułkowa stoi, ale bez tragedii. Napisał też do nas Tomek z Łodzi.
1: O, to jest ważne.
2: Na drodze A2 jest drogo.
3: No. Na drodze A2 jest drogo.
1: Tak, to prawda.
2: A to zaskoczyło.
1: Okay. Zdarzyło mi się jechać tak drogo. Bardzo drogo.
3: Kosztuje się. A, to jest ta, to co chwila trzeba płacić.
1: A stacja paliw jest na przykład. Bo jakieś na stacji paliw.
3: 9:30.
1: Dobra, ale warto wcześniej do roboty wyjechać, bo może coś was ominąć w robocie. Jak nie wyjedziecie wcześniej. Ja
3: ale
1: na przykład.
3: Ale co, podwyżka nie
1: dzisiaj, daj Paweł, słuchaj, dzisiaj rano zszedłem na dół, jak zwykle sobie kawę zrobić, tak?
3: No
1: tak.
3: Okej, dobra.
1: No i ja jak kawę piję, to sobie też wodę piję, żeby
3: uzupełnić bo kawa łączy taki.
1: No dokładnie.
3: Wysikujesz.
1: Odkręcam wodę z kranu, a woda brązowa. Wiecie, co to oznacza?
3: Whisky.
2: Co to oznacza?
1: Dokładnie, no, były chłopaki z miasta wczoraj. Jakaś impreza była.
3: Coś źle podłączyli.
1: A nas nie zaprosili!
4: Pomyśl przez chwilę. Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz?
5: A jeżeli
4: będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, jego mać.
6: Pierwsza zmiana.
1: Do Muzeum Lotnictwa też nas nie zaprosili. No.
2: 20 minut po godzinie 7.
3: Klasyk. Piękne.

0: pozdrawiamy.
1: Już wysoko, tak, fly
2: tych, co
1: high.
2: Lecą do roboty właśnie. To Radio Mox FM, 3 minuty zostały do godziny 7.30.
3: Myślę, że nie wszyscy lecą, niektórzy takim raczej żółwim tempem się poruszają tak. W korku.
1: I słownik języka polskiego nie ma takich wyrazów.
2: Pamiętajcie, spiesz się powoli, zdążysz się spóźnić, ale bez spóźnienia. Melduje się Rysiek Piwek z pytaniem.
4: Co robisz, żołnierz, na urlopie?
3: 609-86-9869, piszcie i dzwońcie.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
19: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Reklama.
3: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
18: Na początek ważna informacja dla kierowców. Zablokowana S7 w kierunku Krakowa. W Łączynie w powiecie jędrzejowskim bus do przewozu osób zderzył się z samochodem dostawczym. Łącznie pojazdami podróżowały 4 osoby. Ratownicy badają 2 pasażerów busa. Na miejscu pracują 3 zastępy Straży Pożarnej. Teraz protest w Ceucie. Kilkaset osób pojawiło się przed siedzibą władz, by zaprotestować przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. To osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej esklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Na środę, Dzień Ceuty, zwołano liczne manifestacje w całym kraju. Kryzys migracyjny doprowadził do kryzysu politycznego w Hiszpanii. W Ceucie według różnych szacunków nadal przebywa od 5 do 8 tysięcy migrantów. Rząd zapewnia, że jego priorytetem jest jak najszybsze zawrócenie ich do Maroka, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany w wielu przypadkach. Hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby Gospodarczej w Szczecinie.
0: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
18: Turyści coraz częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę w Vox FM. Gościem Marka Belawajdra będzie dziś Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł klubu Rozwój Plus, były minister spraw zagranicznych. Początek minuty po ósmej w Vox FM i na voxfm.pl.
13: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linette z Francesco Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. French natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowić 4-4. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczu 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
13: Pierwsza zmiana. Od rana.
1: Ricardo, bardzo prosimy o wtóreczkę.
4: Co robisz, żołnierz, na urlopie?
3: 609 86 96 96.
1: Thank you.

0: A na zegarze 20 minut do godziny 8. Tu pierwsza zmiana w OXFM. No i nasz gość specjalny.
1: Co robi żołnierz na urlopie?
2: No właśnie, tego nie rozumiem.
0: Tankuje, bo zaraz rezerwa.
3: Meldunek żołnierz składa.
2: Wuka łuża się na pogodę.
0: Strzela focha.
3: Spoczywa.
0: Walczy z czasem.
2: Rozrywa się.
3: Bunkruje się na chacie. A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi żołnierz na urlopie? Remont generalny. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
1: Spocznij.

0: jeżeli ktoś się nie zorientował. To Radio Vox FM, 12 minut do 8.
1: Tylko złe odpowiedzi.
2: Szkoła się zaczęła i u nas też. Oceny będziemy wystawiać dzisiaj za te odpowiedzi.
3: To jest moja ulubiona zabawa ze słuchaczami.
0: Ja będę
3: świetni.
0: Same szóstki dawał.
2: Tak? No to super. Widzicie, u nas jest najlepsza szkoła, czy złe, czy dobre odpowiedzi i tak są szóstki. I dzisiaj będziemy pytać w sprawie ważnej, ponieważ jeżeli aktualnie jedziecie sobie ulicą, miastem i mijacie stację benzynową, to oczy wam wypala.
0: Tak.
2: Ponieważ
3: tam jest ile? 7,70?
2: Jeżeli tankujesz diesla, to już 8,5.
3: 8 coś.
4: Ale gaz wciąż w tej samej
0: Dlatego
4: cenie.
0: Mamy bardzo ważne pytanie. Jak być bogatym?
2: Proste.
3: Jak być bogatym?
0: No tak.
3: Mhm. Masz. I co? I tylko złe?
2: Proste.
3: Odpowiedź.
2: Mieć bogatego męża. To jest moja odpowiedź.
3: To jest dobra odpowiedź. To niestety nie.
2: 6098 69 89. Jak być bogatym?
1: Tylko złe odpowiedzi.
0: Czekamy na wasze SMS-y i telefony.
3: Coś ukraść?
0: Polityki w to nie...

0: 4 minuty do godziny 8, tu pierwsza zmiana Vox FM. Pytaliśmy was o to, jak być bogatym, tylko złe odpowiedzi 6098 69 869. Myślę, że to jest dobre miejsce na reklamę mojego kursu bogactwa, ponieważ taki prowadzę, nauczę was, jak być bogatym. Wpłaćcie 10 tysięcy złotych, a dowiecie się, jak być bogatym.
1: Super, ale mam prośbę, ma ktoś pożyczyć 10 tysięcy złotych? 10 złotych.
2: Ktoś napisał, że trzeba dużo czytać książek, wtedy się jest bogatym duchowo.
0: Ale to nie o takie bogactwo chodziło. No, bardzo zła odpowiedź.
2: Miała być zła odpowiedź.
1: Super, masz, no właśnie, tylko złe odpowiedzi. 609-869-869, piszcie i dzwońcie.
0: Wystarczy zacząć ignorować rachunki.
1: O!
0: I wtedy pieniądze nie będą znikać z konta.
2: Tak.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie. A teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Reklama. Jednym z tematów kryptowaluty po wakacjach zbiera się dziś Sejm. Niemcy oskarżają Rosję, Unia solidarna z Berlinem. To po incydencie na lotnisku w Lipsku. A za chwilę też poranna ósma runda. Gościem Szymon Szynkowski-Welsenk.
11: Jest godzina ósma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
10: Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiS. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Rusza dziś o 11. Czym będzie żyła polska polityka przez najbliższe 3 dni? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
12: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiS-ie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
10: Unia Europejska w pełni solidaryzuje się z Niemcami w obliczu hybrydowego ataku Rosji na lotnisko w Lipsku w sierpniu, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt poinformował, że Rosja odpowiada za sierpniowe incydenty z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi rząd w Berlinie ogłosił zamknięcie konsulatu w Rosji w Bonn oraz ośrodka kulturalnego Rosji Dom w Berlinie.
13: Ósma runda.
10: A gościem ósmej rundy dziś Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł klubu Rozwój Plus, były minister spraw zagranicznych. Zaprasza Marek Balawajder. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie pośle. Czy czuje się pan zdrajcą?
15: Absolutnie się nie czuję zdrajcą. Wie pan, dla mnie to jest przykra sytuacja, że po 25 latach w jednej formacji politycznej zostaję z niej wyrzucony. Nigdzie nie
14: peregrynowałem. Jarosław Kaczyński mówi zdrajca, patrząc na Welsenka.
15: Nie słyszałem takich słów od Jarosława Kaczyńskiego, od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Byłem jedną z ostatnich osób, która, a jeżeli nie w ogóle ostatnią, która rozmawiała z panem prezesem przed decyzją o wyrzuceniu nas z Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla mnie trudne, to jest dla mnie przykre, ale w polityce trzeba mieć grubą skórę, idziemy dalej.
14: Panie pośle, w maju pan mówił, że nie wybiera się pan poza PiS, a dzisiaj jest pan poza PiS-em. To kto zmienił zdanie? Szymon Szynkowski-Welsenk czy zmienił Jarosław Kaczyński?
15: Prawo i Sprawiedliwość się niestety, mam wrażenie, zmieniło i podjęło niesłuszną decyzję, osłabiając się o byłego premiera, o grupę sprawnych posłów. Nie wiem, na czym ma zyskać Prawo i Sprawiedliwość tą decyzją, ale tak jak mówię, no zostawiam to już za sobą, minął miesiąc czy będzie
14: dalej. Może być wspólna lista w 27?
15: absolutnie nie można tego wykluczyć, ale dzisiaj budujemy swoją formację polityczną.
14: Kandydatem na premiera w prawicy w 27 roku Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek?
15: Zbyt wcześnie dzisiaj, żeby o tym rozmawiać. Dzisiaj ważny jest program, ważne obszary tematyczne, demografia, migracja, inne elementy.
14: Nie stawia pan na swojego lidera?
15: Myślę, że byłby doskonałym kandydatem na premiera, ale dzisiaj ważniejsze są dyskusje programowe niż personalne.
14: Czy Karol Nawrocki powinien być takim patronem porozumienia PiS, Rozwój Plus, Konfederacja?
15: Ma wspaniały pierwszy rok działalności, wysokie zaufanie społeczne. Myślę, że mógłby być takim patronem w związku z tymi podanymi przede mnie.
14: Takie wycieczki do pałacu się już odbywają? Wycieczki takie polityczne, żeby przekonywać prezydenta do takiego patronatu?
15: Jesteśmy w stałym kontakcie oczywiście z panem prezydentem, natomiast on będzie podejmował decyzję co do tego, czy taki patronat zechce szeroko udzielić. O tym pan prezydent mówił, że na przykład elementy paktu senackiego mogłyby być początkiem tego rodzaju takiego szerokiego parasola.
14: Będziecie mieć swojego kandydata, czy ogłaszacie dzisiaj swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu?
15: Tak, wczoraj decyzje klubu poszły w tym kierunku, że tym kandydatem będzie pan poseł Marcin Horała. Zgłosimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu.
14: Dzisiaj?
15: Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
14: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
15: Najpierw trzeba zgłosić.
14: Z innymi, no tak, ale to...
15: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, od dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
14: Komisja śledcza czy komisja ekspertów? Mówię o Zonda Krypto.
15: No zgłaszamy poważny wniosek o powołanie komisji śledczej, który ma określone ramy prawne. Ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości, ja nie chcę jej z góry odrzucać, no ale ona budzi pewne wątpliwości, jakie tam szczegóły są prawne, jakie są ramy prawne, kto ma powoływać tych ekspertów.
14: Zdążycie z tą komisją, żeby ona zakończyła pracę? Wie pan, że jest tylko rok do końca.
15: Rok to jest bardzo dużo czasu. Oczywiście, że można przeprowadzić dobre prace, wyjaśniając tą aferę. Powołujemy tą komisję, chcemy powołać tą komisję, żeby zbadać okres począwszy od 2019 roku. Więc jest bardzo uczciwe. Także okres rządów Mateusza Morawieckiego i okres rządów Donalda Tuska.
14: No dobrze, a też pytam o to sondowanie. Czy sondowaliście innych politycznych kolegów w Sejmie, żeby taką waszą propozycję poparli?
15: Wiem, że będzie poparcie wymaganej liczby posłów, czyli 45 posłów, czyli więcej niż liczy Rozwój Plus dla tego wniosku, a jak będzie w głosowaniu, o tym będziemy rozmawiać i przekonywać inne kluby parlamentarne.
14: Szymon Szynkowski-Westęg jest naszym gościem. Zostajemy w internecie, na naszych mediach społecznościowych, a słuchaczom Radia Vox w tej chwili dziękujemy i życzymy dobrego dnia.
15: Przyłączam się.
10: Absolutnie nie można tego wykluczyć. Tak o możliwości utworzenia wspólnych list Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością mówił przed chwilą w Vox FM poseł Rozwoju Szymon Szynkowski-Welsenk. Wspólne listy mogłyby powstać już na najbliższe wybory parlamentarne. Jak dodał polityk, kandydatem klubu na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Horała. A dalszą część rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
11: Z rzeczy ważnych, pogoda całkiem niezła.
0: Cieplutko, naprawdę.
2: 24 stopnie Kraków-Rzeszów, tam dzisiaj najcieplej, najchłodniej. Na Pomorzu oczywiście Koszalin, tam zaledwie 19.
11: Ale spokojnie, no będzie też deszczyk przyjemny nad morzem dzisiaj. Na Mazurach też trochę kropnie. We Wrocławiu jakaś burza może się pojawi.
2: No właśnie, bo jak jest chłodno nad morzem, to jest mniejsza temperatura między wodą, a mniejsza różnica temperatur.
0: Tak, gdzieś chłodno może być, musi być, także lepiej nad morzem.
2: Julia Hren.
11: Konrad Piwowarski.
0: Pawelec.
2: Czemu lepiej nad morzem?
0: Bo tam nas nie ma.
11: 6 minut po 8.

0: odpowiedzi.
1: 14 minut po godzinie 8. Jak być bogatym? O to was pytamy i bardzo wzięliście sobie do serca to, że to są tylko złe odpowiedzi. Wystarczy uczciwie i sumiennie pracować. I bardzo zła odpowiedź. Gratulujemy.
2: Żeby być bogatym, wystarczy mieć dwie babcie.
3: Dwie babcie, a to prawda.
1: Bo każda babcia, przemyt, tak zwany przemyt ręczny. Czyli tak.
3: Dobrze nakarmi, dobrze poradzi, już jesteś bogaty.
2: Żeby
3: być bogatym, trzeba pracować jako prowadzący pierwszą zmianę w Vox FM.
1: No tak. Bardzo zła odpowiedź.
3: Tylko
1: zła
3: odpowiedź. Błądzisz, synu.
2: Dzwonicie też do nas na 609-86-9869.
4: Cześć, mam protesty z Krakowa. Jak być bogatym? Proste. Nie mieć faceta i nie mieć dzieci.
3: Serio?
1: Kurczę, tylko dla niektórych już jest za późno, a my tutaj szukamy rozwiązań.
3: Pieniądze wam wydajemy, czy co?
2: A propos...
1: Paweł, nie kłóćmy się, domyśl się, tyle ci powiem.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: Zrób jak uważasz, tak?
2: 609-86-9-869. Jak być bogatym? Dajcie znać, napiszcie, zadzwońcie. Tymczasem w Vox FM Andrea Bocelli, proszę bardzo.

0: bogaty. Przyjąć się do Sejmu, bo tam robię takie wały, że ło.
1: Że ło?
2: Everybody!
1: Ale tego nie ryzykujmy. 21 minut po godzinie 8.
2: Różnie może być, no.
1: Aby być bogatym, wiem jedno. No. Trzeba robić na zwykłym etacie. Szefem lepiej nie być, bo szef tylko do firmy dokłada i trzyma ją, żebyśmy my mieli robotę.
3: Robert bardzo podobnie napisał, żeby być bogatą, wystarczy mieć firmę, dokładać do tego interesu, nie mieć z tego nawet 5 zł i trzymać tylko po to, żeby pracownicy mieli pracę.
2: I nigdy nie być szefem. Tak, bo to szefów zmieniają, a szczególnie prezesów. Trzeba uważać. Tak. Żeby być bogatym, żeby być bogatym, wystarczy mieć co najmniej 4 dzieci. Wtedy czujesz, że żyjesz.
1: O, to jest bogactwo.
3: Duchowe przede wszystkim. Jeszcze Monika. Odnośnie tej firmy, można zostać szefem. Mm-hmm. Tutaj ktoś słusznie zauważył, otworzyć firmę i nie płacić ludziom.
1: O, i to jest bardzo zła odpowiedź. Super, to mi się podoba.
2: To jest do 2-3 miesięcy. Później już jest proces i nagle nie jesteś bogaty.
1: Przemek Złodzi napisał nam i to myślę, że ja się z tym utożsamiam. Jak być bogatym? Zbierać puszki i butelki.
2: Tak, moja córka tak robi.
3: To jeszcze
2: ale ma hajsu?
4: No u mnie to już jest, jak to się mówi, po ptokach, bo teraz sobie tak myślę, że w podstawówce mogłem nie zdawać, no i co roku mogłem chodzić do komunii, wtedy bym zbierał koperty i bym był bogaty, no. I dalej bym chodził do podstawówki. Pozdrawiam.
2: Też bym nie pomyślałem.
4: Jest 8-letni Grzegorz.
3: To nie ty, Grzegorz, byłbyś bogaty, tylko twoi rodzice.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Dwie minuty do godziny 8.30. Jak być bogatym? O to was pytamy. 6098698.
1: Wystarczy zostać patologiem influencerem, ktoś napisał.
2: O, to prawda. No, to trzeba mieć odwagę.
1: Ale nie mówmy o tej polityce. Zostawmy tę politykę w spokoju.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana. Vox FM. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Reklama.
2: Minęła już 8.30. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
0: Na początek tragiczny pożar w Pabianicach. Jedna osoba nie żyje. Ogień wybuchł w nocy w komórkach lokatorskich przy wspólnej i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Po ugaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono zwęglone ciało.
15: Najprawdopodobniej był to mężczyzna, który pomieszkiwał w tych komórkach. Prawdopodobną przyczyną tego pożaru było zapruszenie ognia przez tego mężczyznę.
0: Mówił Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Pożar opanowano. Na miejscu pracowały 4 zastępy. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping. Takie trójstronne spotkanie może się odbyć już w listopadzie, informuje Juri Uszakow, doradca rosyjskiego prezydenta do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera przekazał, że do rozmów mogłoby dojść podczas najbliższego forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach. Biały Dom nie odniósł się na razie do tych informacji. Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów na prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. 6 najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na se.pl. Pierwszy.

0: odpowiedzi.
1: 20 minut do godziny 9. Słuchacie pierwszej zmiany Vox FM i napisał do nas Bartek w kwestii złych odpowiedzi, jak być bogatym. Ja tylko powiem, że człowiek ma sporo parzystych organów i części ciała.
2: To prawda.
3: Tylko gdzie to sprzedać?
2: Na przykład lewa, prawa strona serca.
3: Nie, to jest jeden
1: organ. Nie, to
3: organ.
1: Całe, od razu.
3: Serca nie sprzedasz. Nerka. O, no.
2: Nerka.
3: Cześć, Tomek, nie róbcie tego, to żarty są. Wątroby nie możesz, poza tym nikt by nie kupił od ciebie.
1: Tomek też napisał, przez 40 lat pracy wynosi się z zakładu po jednej śrubce, nakrętce czy wkręcie, bo oczywiście się przyda. Po 40 latach okazuje się, że na nic się to nie przyda, ale sprzedajesz na złom, trafiasz na dobrą cenę, jesteś ustawiony do końca życia.
3: To jest genialny pomysł.
2: Ja tak zbieram butelki.
3: A to dlatego te mikrofony nam odlatują, tak? Śrubki też wytyczyć w pracy, tak? Ja wymyśliłem, moi drodzy. Wymyśliłem, jak być bogatym, trzeba remont dachu zrobić.
1: A czemu remont dachu?
3: U mojej babci ksiądz od kilku lat zbiera na remont dachu i nie chcecie wiedzieć, jakim samochodem jeździ.
0: Tylko złe odpowiedzi.

0: pracy.
1: No i skończył się weekend.
0: The Weekend konkretnie, bo weekend to jeszcze przed nami.
1: Tak, ale też już za nami. Vox FM, rytmy hitów, 13 minut zostało do godziny 9. My od poniedziałku z powrotem wkręcamy ludzi, prawda?
2: Budząc ich, tak.
0: Przed godziną 7, a wy możecie ich zgłaszać na voxfm.pl. Pierwsza zmiana budzi ludzi. I co ale, w związku z tym?
1: Zapraszamy serdecznie, wchodźcie. Jutro kogoś na pewno też będziemy wkręcać.
2: Tak, ale przypominam, to nie my. My jesteśmy tylko rękoma waszych pomysłów. To tak bym powiedział. Tak. Bo to wy wymyślacie rzeczy i dajecie nam ofiary.
1: No właśnie, my chyba staliśmy się ofiarą. Ja mam wrażenie, że nas wkręcają.
2: Ktoś zrobił nam
0: krzywdę.
1: Wsiadłem do windy w pracy. Mhm. Wsiadłem do windy, jest kartka w windzie.
0: Tak.
1: Szanowni, tak, w windzie zdarza się zacinać. Aha. W razie takiej sytuacji pomaga reset na poziomie zero. Pierwszy telefon ratunkowy to do Grzesia. Mhm. I to jest numer do Grzesia.
2: To znamy Grzesia.
1: Drugi, jak Grześka nie ma w pracy.
2: No tak, bo to tak się może zdarzyć.
1: To recepcja. Tam wisi klucz do poziomu zero, gdzie w skrzynce restartuje się dźwig.
0: Czyli jeżeli winda się zacięła, to po prostu trzeba z niej wyjść i pójść po klucz.
1: Prosta sprawa.
3: Pierwsza zmiana.
1: Czego nie rozumiesz?
2: Tymi linami prądowymi?
1: U mnie działa.

0: Ależ my jesteśmy zrelaksowani, przygotowani na to, co po godzinie 9, a to oczywiście program Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak, proszę sobie zaplanować przerwę, bo w Vox FM będzie Pawelec walczył o miłość.
2: Ja już mam na imię, moja Danusia się na mnie śmiertelnie obraziła.
0: Bo?
2: Za moją interwencję, na to, co pisał do niej jakiś obcy typ, inny facet na TikToku. Facet wyraźnie ją podrywał na moich oczach, wręcz ordynarnie dodam. Wykorzystywał jej materiały, ściągał, umieszczał u siebie, wyglądało to tak, jakby oni byli razem.
0: Czyli będzie trochę zazdrości. To wszystko po godzinie 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Reklama. Wybuch na dworcu kolejowym w Niemczech, są ranni. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, jeszcze dziś zgłosi go Klub Rozwój Plus. Podlaski czek turystyczny po raz kolejny hitem. Chętnych na odwiedzenie regionu nie brakowało.
10: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
9: Na początek nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana, ustalają to służby. Na miejscu już spore utrudnienia w ruchu, a policja apeluje do mieszkańców o omijanie okolic głównego dworca kolejowego. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła na dzisiejszym posiedzeniu zgłosi Klub Rozwój Plus, tworzony przez dawnych polityków PiS z Mateuszem Morawieckim na czele. Te informacje potwierdził w porannej ósmej rundzie Vox FM poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
11: Wczoraj decyzje klubu poszły w tym kierunku, że tym kandydatem będzie pan poseł Marcin Horała. Zgłosimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
12: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
11: Z innymi, trzeba zgłosić.
12: Z innymi, no tak, ale to...
11: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, od dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
9: Z Szymonem Szymkowskim Welsenkiem rozmawiał Marek Balawajder. Polityk nie wykluczył również wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Dzisiejsza ósma runda, do zobaczenia i posłuchania na vox.fm.pl. Sam zgłosił się na policję. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia, to w Tarnobrzegu. Po incydencie mężczyzna wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. 56-latek pojawił się na komisariacie dziś w nocy.
13: Na szczelną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
9: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. Na 25 minut jazdy samochodem, 5 minut spędzamy patrząc się na znaki drogowe. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Przedsiębiorczości, radary, mandaty i dżungla znaków. Zdaniem autorów w Polsce stawia się za dużo znaków. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
14: Znaki drogowe w Polsce mają bardziej rozpraszać niż pomagać, twierdzą autorzy raportu. To ich zdaniem może prowadzić do większej liczby wypadków.
15: Wychodzimy na podstawie naszych badań z jednoznaczną tezą. Nie każdy wypadek, którego przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwom, wynika ze złej woli kierowcy.
14: Mówi Wojciech Wyszomierski z Warsaw Enterprise Institute. Znaki też nie zawsze stoją tam, gdzie powinny, dodaje Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli.
16: Pomimo upływu blisko 25 lat od zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 4 z 18 skontrolowanych samorządów funkcjonowały rozwiązania sprzeczne z przepisami tej ustawy.
14: Za zarządzanie ruchem i montaż znaków w Polsce odpowiada aż 331 różnych podmiotów.
9: Kontrola NIK-u wykazała prawie 1200 niewłaściwie ustawionych znaków drogowych. Podlaski czek turystyczny po raz kolejny hitem. Chętnych na 300 zł dofinansowania do pobytu w północno-wschodniej Polsce było bardzo dużo. Czeki rozeszły się błyskawicznie. W tym roku pulę ponad 6600 podzielono na trzy grupy.
4: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund. Kolejną grupą byli seniorzy. Generowanie czeków w tej grupie trwało 33 minuty.
9: Pozostałą pulę czeków zgarnęły duże rodziny, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej. A kto chce jechać na Podlasie?
4: Najwięcej czeków wygenerowali województwo mazowieckie, również mieszkańcy województwa podlaskiego. Trzecią grupą są to mieszkańcy lubelskiego, łódzkiego i śląskiego.
9: Suma wygenerowanych czeków wyniosła 2 miliony złotych. Kolejny nabór 1 października.
17: Jaka pogoda na Podlasiu, bo tam chcą jechać wszyscy, nie oszukujmy się.
10: Dla mnie się podoba.
17: 23 stopnie dzisiaj w Białymstoku i mogą się pojawić tam opady deszczu. Zresztą jak w całej Polsce,
10: no, ale
17: może
10: Suwałki,
17: dziś coś popadać.
10: Suwałki tak nie najlepiej, 20 stopni i deszcz.
17: Czy ty chcesz powiedzieć, że Suwałki to jest Podlasie?
10: Województwo, zgadza się, tak? Wiem, że region,
17: Suwałki
10: nie do końca.
17: Suwałki to jest Suwalszczyzna i już normalnie gul mi staje w gardle.
10: To ja jeszcze chciałem pozdrowić wszystkich Ślązaków z Sosnowca.
17: Nie rób tego. Julia Chren.
10: Konrad Piwowarski, przepraszam.
17: Za chwilę Kochaj albo rzucaj i Paweł Pawelec.
10: 5 minut po 9:00.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Właśnie. Że wszystko już wiecie, bo się wygadałem. Jacek będzie ponownie walczył o serce Danuty, ponieważ bardzo ją zbeształ za to, jak przyjmowała na portalach internetowych różnych, no jakby to powiedzieć, ich jej...
0: Na TikToku to już mówiłeś.
1: No tak, wyznawców, miłośników.
0: Ona jakąś religię otworzyła?
2: Przepraszam, ale jak ona miała kontrolować ludzi, którzy komentują?
1: Podobała się.
0: No mogła
1: krótko,
0: nie dodawać filmików na TikToka, to by jej nikt tych filmików nie komentował.
1: Jacek napisał, że tamten gościu, co ściągał jej zdjęcia i filmiki, umieszczał u siebie na profilu, pisał do niej: moje słoneczko, kocham cię, a ona się śmiała. No, a ja dostawałem szału. No, Pawelec, dziwisz mi się? Byliśmy półtora roku razem, były zaręczyny, przyjęła pierścionek, a wyprowadziła się, gdy wyjechałem.
0: Dobra, Paweł, bo już 15 po 9, dzwoń.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Jacek prosi o pomoc Pawelca, a sprawa dotyczy Danuty. Opowiadaj, cześć chłopaku.
4: No, obraziła się na mnie, bo jakiś pan tam wypisywał bzdury u niej na profilu, gdzie my tam prowadzimy taki program sobie na TikToku, prowadziliśmy z naszymi pieskami. Mm-hmm. I po prostu grzecznie tylko napisałem temu panu, żeby nie wypisywał bzdur, bo sobie tego nie życzę, bo ośmiesza mnie i moją panią. Oczywiście ten pan na prywatną wiadomość napisał do mojej pani i moja pani Danusia się po prostu obraziła i kiedy byłem w sanatorium akurat, no to już po prostu wyjechała sobie, zostawiła ten ostatni dzień przed wyjazdem, zostawiła pieska, bo mamy dwa pieski. Jak przyjechałem w sanatorium, to dom już był pusty bez niej.
1: Mhm. Czyli ty byłeś w sanatorium, ona była w domu, ktoś zaczepiał i pisał do niej na TikToku, oceniając jej filmiki. Ty byłeś chyba trochę zazdrosny, pozwoliłeś sobie na krytykę tego gościa i to ją tak zdenerwowało, że się wyprowadziła?
4: Tak.
1: Słabe to.
4: Poważnie. No, ale że dzwoniłem, że swoją zazdrością doprowadziłem do tego, tak mi powiedział.
1: A co tam pisałeś temu gościowi?
4: Że ma usunąć wszystkie treści wiadomości, które tam pisał tam kochanie, serduszko moje i tam na swoim profilu pościągał nawet te filmiki, zdjęcia na swój profil, tak jak po prostu oni by byli parą, tak to zrobił.
1: A mówiłeś o tym Danucie, że idzie chłopak grubo?
4: Mówiłem.
1: Że to wygląda nieciekawie dla ciebie, jej faceta?
4: No.
1: I co ona na to?
4: Powiedziała, że nie powinien pisać, powinien jej powiedzieć, nie pisać samemu.
1: A to prawda. Powinieneś dać sygnał, że jest ktoś taki, co się przykleja do tego związku i sobie robi być może jaja.
4: No ale doprowadził do tego, że
1: on czy ty,
4: tak,
1: jak myślisz?
4: Trwały, gdzie po naszych zaręczynach, po wszystkim praktycznie można by powiedzieć, że się rozpadł.
1: A ile lat byliście w związku?
4: Półtora roku. No ale to tak zgrane wszystko z rodziną, wszystko z naszymi pieskami, wszystko. No plany były na święta, na wszystko. Co zrobimy,
1: Jacek,
4: co, jak będzie.
1: Ja wiem, Jacek, tylko ty mi... Ja nie wierzę w to, żeby związek półtora roczny z zaręczynami został zakończony przez twoją troskę o ten związek. Ty musiałeś zrobić coś takiego, gdzie ona otworzyła oczy i pomyślała...
4: Za bardzo jestem zazdrosny, no.
1: Czyli generalnie gonisz wszystko i wszystkich.
4: No bo...
1: A teraz mnie, obcego faceta, prosisz, żebym do twojej kobiety zadzwonił. Nie jesteś zazdrosny?
4: Nie.
1: Jak to się stało? Jacek, że nie jesteś. Czyli jesteś chorobliwie zazdrosny. Trzymasz ją w klatce, tak?
4: No przesadziłem po prostu.
1: Czyli to był kolejny raz, a już taki spektakularny, ponieważ go było widać. Na profilu było widać, co robisz. To. I ona powiedziała: dosyć, jak ma tak wyglądać mój związek z niejakim Jackiem, to ja dziękuję, nie?
4: Nie, już nic nie zrobię, nic wbrew jej woli. Jak zdecyduję się, to będę szedł normalnie ścieżką jej drogi.
1: Źle reagujesz na atrakcyjność Danuty. Podoba się i koniec.
4: No, nic nie skuram.
1: I ciesz się, że to twoja kobita.
4: Tak, cieszę się to bardzo.
1: A ty gonisz, walczysz, jakby dać karabin, to byś zastrzelił, no.
4: No nie, dosłownie, nie.
1: Ona się może czuć przerażona. Danuto, kochaj ty tego wariata zazdrośnika, który już będzie się chyba studził zimną wodą. Nie rzucaj tej sprawy, nie oddawaj pierścionka zaręczynowego. Dzwonię do Danuty.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: No
0: dobra,
1: ja myślę,
0: dobra.
1: No myślę, że on zdobędzie sympatię słuchaczy naszych, kochany. No, facet mu się wtrążalał, no.
0: On był w sanatorium, wszyscy wiemy, dlaczego to rozstanie.
2: 669-869, a wy co uważacie? Czy Jacek przekona swoją panią do powrotu?
1: Jacek?

0: nadzieję, że ten utwór nie opisuje przygód Jacka w sanatorium.
1: Nie, no bo Jacek nie ma dziewczyny już.
2: Danuszka! No. Daj mu szansę! No pieski właśnie. Też pewnie tęsknią.
1: No, pewnie,
0: no tak, pieski tęsknią za swoją panią. Ten pan może jej nie przekona, ale nasz Pawelec przekona na pewno.
1: Dziękuję! Ja naprawdę będę, no,
0: jest
1: obiecuję.
0: Jest wsparcie w narodzie.
1: Ja ale mam dosyć porażek.
2: Paula karci trochę Jacka. Oj, Jacku, ty zazdrośniku.
1: Oj,
2: i tak właśnie psują się relacje przez niezdrowe emocje, uczucia. Danka, daj zakochanemu szansę jednak.
1: Zrobił jedną bardzo złą rzecz. Po prostu wlazł na jej profil i pisał za nią.
0: To odpisywał.
1: I blokował
0: ale
1: ludzi.
0: Dziwisz się. No jeżeli piszą do niej kochanie, słoneczko, no to dziwisz się, że chłopak
1: zazdrosny. Pierścionek zainwestował, a kto wie, może z diamentem, no zaręczynowy, a tu mu koleś sprzed nosa kobite chce ciachnąć.
0: Ja myślę, że tutaj jest nadzieja, tu po prostu była chyba za duża kłótnia.
1: Tak, dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
1: Dzień dobry, do Danuty.
4: Dzień dobry.
1: Pani Danusiu, Pawelec z tej strony, prezenter Radia Vox FM.
4: O, bardzo mi miło.
1: Mi również. Czy możemy przejść na ty?
4: Możemy, jak najbardziej.
1: To ja jestem Paweł, witam cię, Danusiu. Mamy taki program, pomagamy ludziom, którzy się pomylą, co do uczuć.
4: Aha, rozumiem wszystko.
1: I Jacenty do mnie napisał, że jego zazdrość, ciągłe telefony, obawa i pilnowanie cię jak wilczurek doprowadziły do rezygnacji z miłości. A to przecież...
4: No niestety tak.
1: A tu zaręczyny były, pierścionek dany.
4: No trudno, każdy z nas ma jakąś swoją wolność. Nie można zamknąć osoby w klatce, wtrącać w jej życie, blokować, pisać, przeszedł sam siebie.
1: Teraz już wie dokładnie, co on zrobił. Zadałem mu pytanie, czy Danuta dawała ci sygnały, że nie jesteś najważniejszy na świecie? Ależ nie, absolutnie, odpowiedział. Czy Danuta na oczach twych zaczepiała innych mężczyzn tak jak ciebie? Nie, absolutnie nie. My byliśmy przykładową parą. Co z tobą, chłopie, jest nie tak, że jakikolwiek koleś, twoim zdaniem, jest ważniejszy niż ty?
4: Na TikToku wpisał, jeden pan, no ładna jesteś, a on...
1: No, dodał, moje słoneczko, kocham cię.
4: O, jeszcze, no, ale ja mu tłumaczyłam, więc słuchaj, ja z tym człowiekiem nie zamieniłam słowa. Każdy może napisać, nie ubliżył mi. Powinieneś się cieszyć, że się komuś jeszcze podobam, że ktoś się tam we mnie kocha, ale ty mnie masz na co dzień.
1: Brawo.
4: Z tobą jem obiad, z tobą śpię, z tobą wychodzę na spacery i to powinno być najważniejsze. To jest osoba niepełnosprawna, no może ma tyle radości w sobie, że tam do kobiety coś napisze. Niech się cieszy chłopisko z tego. Nie, Jacek oczywiście poza moimi oczami do niego napisał. Mój mąż straszył mnie, że TikTok mnie zablokuje, że on to załatwi. Ciśnienie mi poszło
1: tak.
4: Bardzo wysoko, ciągłe telefony, ciągle Messenger, ciągle to, ciągle tamto, ograniczenie mi czasu wolnego.
1: Danuta, tak on ciągło. Po prostu
4: jak
1: tęskni.
4: Jak nie telefon, to Messenger,
1: tak,
4: to
1: wiesz.
4: WhatsApp, na wszystkie strony takie ograniczenie.
1: On nie dawał sobie rady z tęsknotą.
4: Tak. W ogóle jest osobą bardzo taką zaborczą, jakąś taką...
1: Przyznał mi.
4: Nie wiem, no po prostu mnie to strasznie zmęczyło.
1: Danuta, czy jesteś w stanie przyjąć przeprosiny, które Jacek mi tu pięknie wypisał?
4: Doszłam do takiego wniosku, że ja niestety wybrałam spokój.
1: Ale to co, już spokój rezygnujesz z Jacka?
4: Ciśnienie 180, ja się czułam bardzo źle, to nie ma sensu.
1: Podjęłaś taką decyzję nieodwołalną?
4: Tak, podjęłam, tak.
1: Czy ty jesteś w stanie mu wybaczyć?
4: Tylko przyjaciółmi.
1: Czyli nie będzie nic z kochania?
4: Nie.
1: Z tego ślubu nic nie będzie?
4: Nie będzie.
5: No nie!
1: Jacek, zmordowałeś uczucie i wiarę w to, że związek z tobą mógłby być fajny.
6: Przepraszam już to po tysiące razy.
1: Ty musisz, Jacek, tylko bytnością obok przekonać, że da się z tobą żyć spokojnie, bez 180 na 140.
6: Danusia, naprawdę wybacz mi, przepraszam.
4: Jacku, ile razy ja ci wybaczałam?
6: Po raz ostatni.
4: Ile razy ja nie blokowałeś znajomych na Facebooku, na Messengerze? brałeś mój telefon, ja ci to wszystko wybaczałam.
1: Po co to robisz?
6: Ja zazdrościsz, teraz nie zrobię nic, koniec, nic z tych rzeczy. Danusia, przepraszam naprawdę, nic nie zrobiłaś, przepraszam cię za wszystko.
4: Ja wiem, że ja byłam uczciwa i jestem do tej pory, ale niestety razem już nie będziemy.
1: Dzisiaj nie załatwisz niczego, o nic nie proś. To jest za wysoki szczyt, ty go dzisiaj nie zdobędziesz. Tylko będąc jej przyjacielem, aspirującym kiedyś do bycia partnerem, możesz przekonać, że ona może się przy tobie nie denerwować, że ona zacznie mieć znaki zapytania, czy nie pomyliła się, ale znając to, co do tej pory zrobiłeś, to ty nie dasz rady.
6: Danusia, ja cię bardzo przepraszam.
4: Ja przyjmuję twoje przeprosiny, ale to nie znaczy, że ja wszystko zapomniałam i od razu zmienię się.
6: A ja nie mówię, oczywiście, że ty mam zapomnieć. Danusia, ja chcę, żeby to wszystko z biegiem czasu wróciło na normalny tor. Nie zrobię, żeby cokolwiek poszło źle w twoim kierunku. Przysięgam to z ręką na sercu, naprawdę.
4: Za dużo słów.
1: Tak jest, za mało czynów. Dziękuję Danusia. Bardzo serdecznie, Danuta. To było bardzo fajne.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie ma tego znowu złego. Emocjonalny odcinek.
1: No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zobaczcie, oni wrócą do siebie.
0: Myślisz?
1: Oczywiście.
2: voxfm.pl. Tam możecie się zgłaszać, jeżeli macie jakiś problem w swoim związku. A kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro.

0: potańcować, pomachać, pomachać kuperkiem na parkiecie?
1: Się.
0: Takie pytanie
1: o poranku. Tym bardziej.
0: Somebody dance with me, DJ Bobo, takie pytanie zadaje.
1: To zapraszamy was, drodzy państwo, do wspólnego tańcowania. Jest 21 minut przed godziną 10. Klaudia Wasiluk.
0: Arek Sikora, dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Tak sobie teraz czytam.
1: O, tańcowanie to się idealnie wpisuje w takie rzeczy. Możesz też pozyskać, potańczyć z kimś, kto na przykład potrafi i pozory mogą ładnie
0: dokładnie,
1: zmylić.
0: Dokładnie, dokładnie. Tylko, że te pozyskiwania mi troszeczkę średnio pasuje. Ja bardziej taki utracjusz jestem, wiesz? Bardziej w wydawanie jestem dobry. O!
1: Ale to też znaczy, że masz talent.
0: Do zakupów jest talent. No. A wy jakie macie talenty? Dajcie znać. 609-86-9869. Dzień dobry.
2: Autopromocja. W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Władimir Retunski brutalnie zabił i okaleczył co najmniej 8 dziewcząt i młodych kobiet. Posłuchajcie historii maniaka z Poworina.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Reklama.
11: Vox FM.

0: Tak zwane masujące dźwięki, penetrujące, nawet bym powiedział. What the feeling?
1: Ale ci ta wyobraźnia galopuje
0: Global
1: dzisiaj?
0: DJs. Ja tylko
1: a
0: mówię,
1: mamy dopiero 10 do 10.
0: Wyobrażacie sobie wy. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy wspaniałe święto, bo dzisiaj jest Dzień Pozyskiwania Talentów, Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No i z tej okazji pytamy naszych słuchaczy, jakie talenty udało się im już pozyskać.
1: 6098 69 869. Tomek napisał, że on ma talent do rozpoznawania miast, z których pochodzi konkretna rejestracja. Czyli na przykład widzisz BIA i już widzisz, że to jest Białystok.
0: I Akalice!
1: Akalice!
0: Tak, bo to i A,
1: to najważniejsze.
0: BIA, Białystok i Akalice.
1: Ale to jest mega talent, naprawdę.
0: Mąż mówi, że mam talent focha. Nikt się tak nie obraża, ktoś pisze.
1: No,
0: też jest dobre,
1: też
0: nie?
1: Jest dobre.
0: Że tam wiesz.
1: Chociaż ja wiem, czy tu gratulować. Dajcie spokój z tymi fochami, trzeba machnąć ręką i tyle.
0: Mężowi na pewno trzeba gratulować, bo wytrzymuje.
1: Powiedziałabym coś, ale nie powiem.

0: Klasik Sławomir zabiorę przed godziną 10. Jeszcze tak was zabraliśmy w takie muzyczne mandry.
1: No. O 10 u nas rozpoczynamy kiermasz wiadomości.
0: O, dobrze powiedziane. Patrzę, co tutaj Marta Kiermasz przyniesie. Problem studentów będzie w wiadomościach. Studenci podobno nie mają gdzie mieszkać.
1: O, i o tym wszystkim usłyszymy za moment. Punktualnie o 10 w wiadomościach Fox FM. Koniecznie bądźcie z nami.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Reklama.
9: Podejrzewany o brutalne zabójstwo w rękach policji. Na początek przełom w sprawie zbrodni z Kędzierzyna Koźla. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Jest porozumienie. W wiadomościach też problem studentów. Jak wynika z raportu, nie mają gdzie mieszkać.
0: Na zegarach 10:00 czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszam Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
9: Mężczyzna, który ma mieć związek z morderstwem kobiety w Kędzierzynie Koźlu, zatrzymany. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Ustalenia śledczych mamy poznać na konferencji prasowej przed południem, czyli za godzinę. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec, Przechodzień. Mieszkała niedaleko. Prokuratura od początku nie miała wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Sprawca zadał ofierze rany tłuczone w okolice głowy i jedną ostrym narzędziem w okolicy biodra. Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych w wypadku autokaru w Egipcie byli Polacy, przekazał nam przed chwilą rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Według komunikatów egipskich służb zginęło w nim 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
10: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el-Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
9: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze krajowej nr 42 Starachowice-Ostrowiec. Czołowo zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Nie żyje 23-letni kierowca tego pierwszego. Do tragedii doszło w miejscowości Styków.
11: Kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia ten 23-latek poniósł śmierć na miejscu.
9: Powiedział nam Paweł Kusiak ze starachowickiej policji. Droga jest całkowicie zablokowana.
11: Wyznaczone zostały również objazdy przez pobliskie miejscowości.
9: Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się sposobowi likwidacji zakładu i planowanemu zwolnieniu dyrektora.
12: Strony doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna.
13: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić.
14: Czyli rozumiem, że nikt nie straci pracy, że żadna firma zewnętrzna nie wejdzie do kopalni, żeby za was wykonywać pracę.
13: Szanowny panie, tak jak tutaj było w porozumieniu z zarządem, akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia, to pracownicy podpisali. Są zadowoleni, tak mogę powiedzieć.
9: Mówili Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG i Damian Hacaś z Sierpnia 80. Na Śląsku jednak cały czas wrze. Na piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii w Katowicach. Studenci nie mają gdzie mieszkać, tak wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Sytuacja na rynku mieszkaniowym dla osób wybierających się na uczelnie jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
8: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
4: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
15: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
4: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
9: W tym roku w Polsce studia rozpocznie blisko 500 osób.
0: Ja wiem, że to może nierozsądne, ale ja jeszcze na krótko chodzę.
1: Na krótko?
0: No, króciak, tak, oczywiście. 14 stopni teraz w Kłodzku, ale...
1: Ale 25 na przykład w Rzeszowie, więc chyba tam akurat króciaki jak najbardziej wskazane. Tak, no może tak. Pod parasolem, bo tutaj też może pojawić się deszcz. Deszcz popada dzisiaj również w Suwałkach, w Białymstoku, w Lublinie, w Olsztynie i w Gdańsku. O. Generalnie to popada prawie w całym kraju, może łatwiej powiedzieć, gdzie nie popada. A nie popada na przykład w Szczecinie i w Gorzowie.
0: Jutro popada w Szczecinie i w Gorzowie i tak będzie padało aż do niedzieli, tak jak patrzę. I temperatury takie 25, 26 do 27 w piątek. To najcieplejszy dzień tego tygodnia.
1: Jakoś przetrwamy, co Marta? Te upały. Ale spokojnie, już mamy jesień wczoraj. Już
16: to się kończy? Kiedy?
0: Biomet korzystny mamy. Przecież Biomet jest super. Cała Polska na zielono.
1: Ej, proszę bardzo. No. I tak można zaczynać. 5 po 10, dzień dobry. Arek Sikora
0: i Klaudia Wasiluk.

0: kalendarzu jest nadal lato. Meteorologicznie już może jesień, ale mimo wszystko summer cały czas i Calvin Harris w Vox FM 16 minut po godzinie 10.
1: W kalendarzu mamy dzisiaj też święto, Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, no i piszecie nam o swoich talentach na 609 886 9869.
0: Sporo takich pozyskaliśmy, to prawda, no. Dziękujemy za wszystkie.
1: My też mamy talent, bo możemy kliknąć tutaj w przycisk i to jest taki talent, że jak klikasz w przycisk, to dzwonisz do kogoś.
0: Konkretnie dzwonimy do Karoliny, bo pochwaliła nam się swoim talentem.
1: No,
0: talent niemały, my o nim usłyszeliśmy i chcemy, żebyście wy również o tym usłyszeli. Tylko Karolina, musisz odebrać od nas telefon. Tak, to twój dzwoni.
1: No, sięgnij w kieszeń.
0: A może wiesz tam w torebce, trzeba znaleźć, przekopać się przez
1: do mnie dzwonił, gdzie ten telefon? Zawsze siedzę w telefonie.
0: Karola, to twój.
1: A jak dzwonią, to akurat gdzieś,
0: no właśnie,
1: leży, właśnie, gdzieś tam. Halo, dzień dobry.
2: Użytkownik, do którego dzwonisz.
1: Użytkownik.
0: Nie tym razem
1: tak,
0: użytkownik.
1: Tak się nie robi.
0: Próbujemy jeszcze raz.
1: Ja to właśnie...
0: Drugi i ostatni.
1: Zaraz się okaże, że wcale nie mamy talentu do dzwonienia do ludzi. I będzie, no...
0: Karola, dawaj.
1: Miej talent do odebrania telefonu.
0: Podobno jak teraz zaczarujemy mikrofon, to odbierze.
1: Nie, to tak jest... Na pewno.
0: Patrz. Słuchaj.
1: No nic takiego się nie wydarzyło.
0: Nie zadziałało.
1: No właśnie.
0: No trudno. Nie tym razem, Karolina. Ale talentu oczywiście gratulujemy.
1: Tak, na pocieszenie wysyłamy paczuszkę z gadżetami od Vox FM i powiemy tylko tak. Karolina, słuchajcie, robi gadżety takie fajne, diamenty z drewna.
0: Drewno zamienia w diamenty, dokładnie.
1: Jak nam napisała, ratuje drewno przed tym, żeby je ktoś tam spalił i zniszczył. Po prostu przerabia je na coś pięknego. Karolinka, gratulujemy. Ale naklikałem ty.
0: No ale masz talent, zobacz. Ale a weź naklika. Tak bez talentu zrób. To trzeba mieć talent, żeby tak kliknąć raz i cztery razy usłyszeć. 18 po 10 Sandra,
1: ja
0: Everlasting
1: jak ja to
0: Love.
1: Zrobiłem.
0: No widzisz, brawo!
1: Ja spację z enterem pomyliłem.
0: No. Jest okej.
1: Okay. Trzeba mieć talent. Dawajcie jeszcze na 609 886 9869. Do czego macie talent?

0: Wiktoria Kida, oj dziewczyno. Oj dziewczyno, masz ty kawał talentu do śpiewania.
1: Tak, tak to można powiedzieć do Wiktorii Kidy, tak. A z kolei do Jany Jabłuszyńskiej można by było powiedzieć: oj dziewczyno, masz ty kawał talentu do robienia promocji albo antypromocji, no ale to nie nam oceniać.
0: Wczoraj o tym mówiliśmy, nigdy w życiu kultowy film sprzed lat no, doczekał się drugiej części, na którą czekamy w sumie. On się doczekał, my jeszcze się nie doczekaliśmy, bo trwają prace nad nim.
1: Pytanie, czy się doczekamy. Oczywiście mocno trzymamy kciuki, bardzo byśmy chcieli, ale mam wrażenie, że to trochę galopuje w zupełnie innym kierunku niż wszyscy by chcieli.
0: Co ty mówisz?
1: Bo tu się robi jedna wielka drama.
0: Ja w ogóle jestem nie w temacie, to nie moja bajka, ploteczki, plotunie, to proszę bardzo,
1: mamy specjalistkę. Joanna Jabłuszyńska, czyli aktorka, która grała Tosię w pierwszej części, bardzo chciałaby zagrać Tosię również w drugiej części. I tu w zasadzie można by było postawić kropkę, ale Joanna Jabłuszyńska kropki nie stawia. Niestety nie. Ona już nawet, słuchaj, udostępnia prywatne korespondencje, na przykład z autorką książki Katarzyną Grocholą. Tutaj to już wszystko idzie trochę bardzo za daleko. Już głos zabiera również Dorota Siolongowska, która to jakby jest prawdziwą Tosią w prawdziwym życiu, a nie w tym fikcyjnym życiu. Więc tutaj się dzieją bardzo duże rzeczy. Można by było się zagłębiać.
0: Ja się pogubiłem.
1: Chodzi o film, a wygląda na to, że chodzi o jeden wielki serial.
0: On się z tego zrobił.
2: Autopromocja. Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: to
6: wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Mięsa, za to piją coraz mniej alkoholu.
1: O, i tu jeszcze większe zdziwienie.
0: Zdziwienie, nie ma co się dziwić. Wakacje się skończyły, tankowanie coraz droższe, tańsze. Te tankowanie, jak się okazuje, również. No. Becky G. Majores teraz i 14 minut do 11.

0: What the Fall.
1: Ale nas to ładnie buja. Michael Schultz, Rehab, to wszystko w Vox FM. Dwie minuty nam zostały do 11.
0: O, nie tylko od bujania jesteśmy. My tutaj bujamy, a o 11 przyjdzie Marta Kiermasz i sprowadzi nas na ziemię.
1: Tak.
0: I powie o poważnych rzeczach. O poważnych rzeczach będzie mówiła.
1: Wiadomości Vox FM przed nami punktualnie o 11, a potem dalej będziemy bujać.
0: A później tak.
1: I robić wam dzień dobry.
0: No dokładnie.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99. W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: Eksplodował granat. Na początek najnowsze informacje po niebezpiecznym incydencie na dworcu w Niemczech. Kierowca już po przesłuchaniu po wypadku na A1 może usłyszeć zarzuty. Zamiast zasiąść w szkolnych ławkach, ruszą w rejs po Bałtyku. Młodzi żeglarze wkrótce rozpoczną swoją pierwszą morską przygodę.
0: 11 na zegarach, a my rozpoczynamy wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek wyjaśnianie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej w tym mieście. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii na południu Niemiec, około 50 km od Monachium. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa.
13: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
12: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że podejrzany kolejny przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Dworzec został właśnie ponownie otwarty. W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Zginęły 4 osoby. Ze szczegółami nasz śląski reporter Przemek Kopiejka.
14: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
12: Wczoraj pojawiły się wstępne informacje od służb. Wynika z nich, że kierowca ciężarówki miał w ogóle nie hamować. Dziś ekspercki portal BRD24.pl dotarł do filmu, który ma pokazywać, że na niecałą godzinę przed wypadkiem pracownicy znajdowali się na jezdni źle zabezpieczeni. Samochody ze znakami stały za blisko siebie i nie dawały szans na ocalenie, oceniają autorzy. Katastrofa w Turcji. Zdarzyły się tam dwa statki handlowe. Do wypadku doszło w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Z jednym ze statków nie ma kontaktu. Trwa akcja ratunkowa. Obie jednostki płynęły pod turecką banderą. Wszystkie dzieci, którym podano przez pomyłkę środek do dezynfekcji do inhalatora, opuściły już szpital, potwierdzają placówki w Świnoujściu i Goleniowie. 12 najmłodszych trafiło tam wcześniej z objawami zatrucia.
11: Ten stan zdrowia był dobry, on nie był niczym zagrożony, więc następnego dnia te dzieci zostały wypisane ze szpitala i wróciły do domów.
12: Mówił Wojciech Włodarski, prezes szpitala w Świnoujściu. Niewykluczone, że w tej sprawie ruszy prokuratorskie śledztwo. Do zatrucia doszło w ostatni weekend. Ktoś z ośrodka rehabilitacyjnego przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał dzieciom środek do dezynfekcji. Zamiast zasiąść w szkolnych ławkach, ruszą w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl już za 2 dni stanie na pokładzie pełnomorskiego jachtu. Podczas wyprawy dzieci będą uczyć się sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
15: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
12: Mówiła Agnieszka Kowaliw ze stowarzyszenia. Podczas wyprawy młodzi żeglarze odwiedzą także nadmorskie porty i muzea, między innymi w Gdyni, Gdańsku i Sobieszowie. Rejs potrwa od 4 do 12 września. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Za godzinę przywita się z Wami już Dawid Osysko.
0: Co w pogodzie?
1: Najcieplej w Przemyślu, 21 stopni już w tym momencie i to Przemyśl właśnie wygrywa prognozę pogody na ten moment.
0: Rzeczywiście,
1: w Koszalinie najchłodniej, tam 15,5 stopnia teraz, ale to wszystko się może zmienić. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie 25 stopni zobaczymy w Rzeszowie. Najchłodniej 18 stopni w Suwałkach i to tutaj może popadać. Popada również w Białymstoku, w Lublinie, w Gdańsku, w Olsztynie.
0: Olsztyn, Suwałki, Białystok. Nocą kierowcy uważajcie na gęste mgły, mogą mocno ograniczać widzialność. Poza tym na termometrach nawet do 14 stopni w nocy, a mówię o nocy nie bez przyczyny, no bo początek września, powroty z urlopów.
1: A o północy budzą się demony.
0: Powroty najlepszych programów Radia Vox FM. Zło dzisiaj w nocy.
12: Tak, dzisiaj zło. Zaczynamy kolejny sezon, odcinki już co tydzień, tak jak to było przed wakacjami. Dzisiaj zabieram do Rosji, opowiem o Władimirze Retuńskim, mordercy, który zabił wiele młodych dziewcząt, a mimo to dzisiaj jest na wolności. Posłuchajcie, jak to się stało, jak do tego doszło.
0: Zachęcamy, zapraszamy o północy na Vox FM, a o godzinie 18, dobrze mówię?
12: Tak jest.
0: Na YouTubie zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Polecamy.
1: Tymczasem mamy 5 minut po godzinie 11, to teraz polecamy zostać z nami.
0: To poczekaj, to ja zmienię podkład. O, i na tym teraz mówimy.
1: O północy bądźcie, 18 bądźcie, teraz również bądźcie. Za moment zapraszamy na śniadanie według naukowców. Takie najlepsze. Będzie kawa, będą jajka, co jeszcze lubicie, bądźcie koniecznie z nami. Arek Sikora?
0: Klaudia Wasiluk, 5 minut po 11, to będzie być może już drugie wasze śniadanie, ale na pewno smaczne. Gramy.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: które można by było włożyć do worka z napisem poprawiacze humoru. A
1: nie
0: to
1: włożysz.
0: Jest jeden z nich.
1: Nie włożysz do worka, bo to duża góra śpiewa. Gdzie dużą górę zmieścisz do worka?
0: No, Big Mountain,
1: i że ja ci
0: baby,
1: wszystko muszę tłumaczyć, Klaudia.
0: Dobra, opowiedz mi lepiej o tych jajkach.
1: Właśnie, ile jajek może zjeść dorosły człowiek dziennie?
0: Ile chce. Dziękuję, dobranoc.
1: A właśnie, naukowcy mają odmienne zdanie na ten temat.
0: Słucham naukowców.
1: Dla większości zdrowych osób rozsądną ilością jest, uwaga, jedno jajko dziennie.
0: Nie, no gdzie? Jedno się w ogóle
1: jajko.
0: Nawet nie najesz.
1: Czyli około 7 sztuk tygodniowo. Badania obejmujące duże grupy uczestników wskazują, że takie spożycie nie wiąże się ze wzrostem ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o cholesterol zawarty w żółtku i tak dalej. Nie oznacza to jednak, jak czytam dalej, że zjedzenie od czasu do czasu jajecznicy z 2 lub 3 jajek jest niebezpieczne. Liczy się, uwaga, średnia z całego tygodnia. Czyli 7...
0: Dzisiaj zjem 3, to muszę sobie tak policzyć,
1: że
0: żeby maksymalnie do niedzieli
1: to,
0: zjeść 7.
1: Tak. No, dokładnie.
0: Naukowcy,
1: no.
0: Przemyślcie jeszcze te badania, proponuję. Ja z kolei mam newsa o kawie, ale to zostawię na później.
1: A czemu?
0: No bo
1: dawaj.
0: Co będziemy się wysprzęglać
1: dawaj.
0: Tak od razu.
1: No, dawaj teraz.
0: Teraz?
1: Dawaj teraz.
0: W sumie do kawy, do jajecznicy
1: dawaj,
0: też
1: dawaj, pewnie.
0: Kawusie.
1: Jak śniadanie, to śniadanie.
0: Ile maksymalnie kaw możesz wypić jednego dnia?
1: 2.
0: No, według naukowców maksymalnie 5 nawet, ale nawet... musisz się ograniczyć tak do godziny 12.
1: Że
0: tylko wtedy one dobrze działają.
1: 5 kaw można wypić?
0: No, umiarkowane spożycie kawy, tak od 3 do 5 filiżanek dziennie, czytam, że przynosi korzyści
1: filiżanek.
0: Zdrowotne i może zmniejszać ryzyko niektórych chorób.
1: Nikt nie określił rozmiaru filiżanki.
0: Jajka też nie.

0: Digi. Cały czas na szczycie bestlisty. Miejsce drugie ostatniego notowania.
1: Co ty mówisz?
0: Ale naprawdę, no zerknij sobie.
1: Fox FM.pl, zakładka bestlista,
0: no, popatrz,
1: sprawdzę.
0: No zobacz.
1: A fakty, nie, no nie kłamie ten nareczek. Miejsce drugie, jak nic. Ale może to być na przykład miejsce pierwsze.
0: Albo dwudzieste.
1: Pierwsze. Nie, dwudzieste pierwsze to nie.
0: Nie ma
1: do
0: takiego.
1: Macie szansę.
0: Fox FM.pl, zakładka bestlista albo nasza apka na waszych smartfonach. Głosujcie do piątku, bo w piątek najnowsze notowanie, czyli wyniki waszego głosowania.
1: Na Digi między innymi.
0: Też będzie, na pewno. Godzina 17, Krzysiek Skrzypkowski wszystko prezentuje, więc wtedy słuchacie, a teraz, no co, bierzecie telefony i głosujecie.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze? Gdzie pójdziemy na kolację?
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Reklama. Vox FM. Vox FM. FM.

0: Oczy szafirowe, czyli co, że takie błyszczące, tak?
1: To jest jakiś taki odcień niebieskiego.
0: Ale to szafir to kamień szlachetny, błyszczący, czyli. Wiesz, kiedy się oczy błyszczą?
1: No.
0: Zazwyczaj w sobotę wieczorem.
1: Dlaczego? Że tak zaryzykuję pytaniem?
0: Rzeczywiście zaryzykowałaś pytanie.
1: Może nie odpowiadaj.
0: Ja w ogóle może już włączę. Co to masa greja Heaven?
1: A bo jesteś wtedy w niebie.
0: Gramy Heaven, proszę bardzo.

0: Co
1: machasz? Chciałam ci powiedzieć, że to Magic in the Air za nami i że przed nami, to już ci zostawiam kwestię.
0: Przed nami wiadomości Radia Vox FM. Słuchajcie, spotkania Magdaleny Fręch, Magdy przed nami. Kamil Majszak też ma grać, o tym powiemy w wiadomościach sportowych po 12.
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: To on mógł zamordować kobietę w Kędzierzynie Koźlu. 19-latek w rękach policji. Obrońcy mieszkańców protestują w Poznaniu. Kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Pomogli seniorce uciec przed pożarem. Za chwilę o akcji sąsiadów spod Bełchatowa.
10: Na zegarze 12:00, to czas na wiadomości Vox FM. W studiu witamy Dawida Osysko.
9: Dzień dobry.
10: I zaczynamy.
9: Zatrzymano go obok miejsca zbrodni. W rękach policji jest 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało 49-latki. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną śmierci były najprawdopodobniej rozległe rany głowy. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, jak doszło do zatrzymania?
11: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał za sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
12: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
11: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie.
12: To zdarzenie nie zakończyło się śmiercią, natomiast stan zdrowia pokrzywdzonego wciąż jest ciężki.
11: Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
9: Mateusz Łystun, dziękuję. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejna eksmisja na likwidowanym osiedlu maltańskim. Zleciła to kuria, która ten teren sprzedała deweloperowi. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejscu sięgnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
13: Raz, dwa, trzy, cztery. Są kurią do cholery.
14: Eksminowanie ludzi na ulicę. W kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata. To jest skandal. I to jest wielka hańba na nas wszystkich.
13: Antaryzm nie zostaje.
9: Ten teren, przypomnijmy, kościół sprzedał deweloperowi. Miał przyjechać do pracy, ale zamiast niej trafił do aresztu. Na drogowym przejściu granicznym w Gronowie funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 41-letniego Ukraińca poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był jednym z pracowników zewnętrznej firmy z Pomorza, która miała wykonywać pracę na terenie przejścia.
15: Polski wymiar sprawiedliwości ścigał 41-latka za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i miał on do odbycia karę pozbawienia 13 miesięcy. Mężczyzna nie zdążył rozpocząć prac, bo został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kilka godzin później trafił do aresztu śledczego w Elblągu.
9: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Mężczyzna najbliższe 13 miesięcy spędzi w więzieniu. Dwie osoby zostały lekko ranne w eksplozji, do której doszło w środę nad ranem na terenie dworca kolejowego w Augsburgu na południu Niemiec. Poszkodowani to dwoje przechodniów w wieku 17 i 18 lat. Według lokalnych mediów są narodowości ukraińskiej. Podczas przeszukania dworca znaleziono podejrzany przedmiot, ale okazał się nieszkodliwy. Według mediów policja bada wątek przestępczości zorganizowanej. Tacy sąsiedzi to prawdziwy skarb. Panowie Piotr Kardas i Rafał Porospęcki spod Bełchatowa uratowali życie 92-letniej kobiety. Pomogli starszej pani w ewakuacji z płonącego budynku.
16: Trzeba było działać szybko. Pan był jako pierwszy w tym domu.
17: Pierwszy, no. Piotr Kardas. Biegłem do tego domu, no nie znając rozkładu pomieszczeń. Po prostu intuicyjnie to poszło, że znalazłem tą babcię i po prostu powiedziałem, że pali się dom i wychodzimy.
18: Jestem bardzo szczęśliwa, że uratowali moją mamę. Lidia Witkowska, jestem córką uratowanej. To jest jedyna osoba, która po prostu trzyma mnie przy życiu. Także bardzo, bardzo dziękuję sąsiadom za pomoc.
9: Do dramatycznych chwil doszło kilka tygodni temu w Domiechowicach.
19: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koronią Kielce. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z Pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin przegrała z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2-3. Sporo grania szykuje się w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania storpedowało opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Frank i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść także Kamil Majchrzak. Nasz tenisista w drugiej rundzie zagra z Valentinem Wascherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Sheltonem.
10: Tej nocy, uwaga na mgły, mogą się pojawić m.in. w Lublinie, w Suwałkach, w Olsztynie, a także w Toruniu.
20: Będą, to prawda.
10: Na termometrach od 9 stopni tej nocy w Zakopanem, przez 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku, maksymalnie 14 stopni wskażą termometry w Zielonej Górze i we Wrocławiu.
21: Zanim noc, to 26 stopni w Rzeszowie.
10: Piękny
21: wynik. No właśnie. I najmniej 18 w Suwałkach. I trochę opadów deszczu.
10: Poza tym
21: jeszcze mamy lato, przypominamy.
9: Brzmi to jak wczoraj. Rzeszów, Suwałki.
21: No co nie? Tak.
9: Gdzie
21: tak.
9: Te przechwałki?
10: Ale się wkręciło.
21: Rymowanki.
10: Na poza anteniu tak zwanym tutaj urządziliśmy sobie małe rapowanie z Dawidem Osysko.
21: Dokładnie.
10: Na rapowanie również zapraszamy za godzinę, ale na wiadomości Vox FM przede wszystkim o 13.
20: Coś jeszcze chcemy dodać to?
10: Tak.
20: No to co?
10: Że to my. Arek Sikora?
20: Klaudia Wasiluk.
9: Dawid Osysko, zapraszam za godzinę.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrolit 6-7.
10: Coś jeszcze chcemy dodać?
20: Za godzinę, Dawid Osysko, jeśli się nie mylę.
10: Chodźcie, gramy.

0: Okazuje się, że wśród naszych słuchaczy, no to są talenty, jeżeli chodzi o rapowanie, rymowanie.
1: Tak, nie tylko Dawid Osysko, tak. Który chwilę temu nam to zaprezentował, nie zaczęło tylko Arkadiusz się, tak. Sikora.
0: Zaczęło się od za godzinę i pisze Marcin, za godzinę może wreszcie z łóżka spłynę i ja bym to pokontynuował. Ja bym to pokontynuował. 609-8698-69. Otwieramy linię.
1: Otwieramy.
0: Kto ma ochotę porapować, proszę bardzo, dzwońcie, my odbieramy i oddajemy wam antenę. Proszę bardzo.
1: 609-869-869 to jest numer do nas do studia, możecie dzwonić.
0: Ja już odblokowałem.
1: Teraz a potem rapujemy.
0: Czekam, aż coś tutaj się pojawi. No właśnie. Bo to nie tak, że za darmo na występ wpadacie do nas. Mamy jak najbardziej honorarium. Mamy honorarium. 609-869-869. Nikt nie dzwoni jeszcze, wiesz?
1: Wszystko przygotowane, słuchajcie.
0: Czekaj, ktoś jest. O, jednak nie. 609-869-869. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
1: Cześć.
0: Kto po drugiej stronie?
2: Cześć, Łukasz z tej strony.
1: Cześć,
0: Łukasz, masz ochotę porapować trochę?
2: No, można coś spróbować.
0: To zaczynamy. Początek jest za godzinę i lecisz dalej. Poczekaj, ci włączę tylko beat hip-hopowy. O, proszę bardzo, to jest nasz beat hip-hopowy i lecisz, Łukasz. Za godzinę.
2: Za godzinę, może dwie. No? Albo i nie, w weekend na rollercoasterach pobujam się.
0: O! Skąd wiesz?
1: Zobacz jaki.
0: Łukasz,
1: jeszcze
0: skąd
1: nie
0: wiesz?
1: Nie powiedzieliśmy, co mamy. Ale słychać, że nas stale
2: nie wiedziałem.
1: Super.
0: No to nie, to słuchaj, za takie rymy mamy zaproszenie. Poczwórne do Energylandii, Łukasz, proszę bardzo. Zadowolony?
2: No oczywiście, że tak.
0: Warto było zadzwonić i popisać się talentem raperskim?
2: Zdecydowanie tak, chociaż talentu nie mam, ale jakoś wyszło.
0: A powiedz, masz już pomysł, kogo zabierzesz ze sobą?
2: Żonę zabiorę na pewno.
0: Aha.
2: I córeczki, myślę.
0: No to dobrze, no to co? No to pozdrawiamy. Jeszcze powiedz, jak mają na imię?
2: Wiktoria i Kornelcia.
0: I żona jak ma na imię?
2: Roxana.
0: No i wędruję do was. Poczwórne zaproszenie do Energylandii. Bawcie się dobrze!
2: Dzięki.
1: I właśnie tak robimy wam dzień dobry.
0: No, dokładnie.
3: Yes! It is not that funny.
4: That's not that funny.

0: Elton John, Dua Lipa i Zimne Serduszka. Na 21 minut przed godziną 13. Tak wam zagraliśmy w Vox FM. Ale jeżeli chodzi o hity, to mamy ich więcej. Andy Dust z Harrisem, z Zokarią na horyzoncie. Piersi Bałkanica, September, Cry For You. O, to wszystko za moment w Voxie. Bądźcie blisko radia i słuchajcie uważnie.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz jak do...

0: Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Ale to jest duma, co?
1: Tak, niegdyś Abba i Zok, a teraz Harris z Andy Dustem i Zokaria.
0: No duma, bo to nasz Harris i naszego Harrisa również możecie posłuchać. Piątki po 19 serdecznie zapraszamy.
1: Harris, jesteś swój chłop!
0: Swój chłop, nasz chłop!
1: Nasz chłop, żartowałem, nasz chłop! No.
0: A tutaj kiedyś Kiss, a teraz Zwina i Le Pedre.
1: I was made, gramy.

0: świata szczyt, zdobyć dokładnie świata szczyt. Sienicki, Arek Braxton, Marek Kościkiewicz jeszcze przed 13 w Vox FM.
1: To za nami, a przed nami punktualnie o 13 wiadomości Vox FM. Dawid Osysko pojawi się w studiu. Obiecywał, że będzie znowu rapował po wiadomości.
0: O, ja cię kręcę. No dobra.
1: Jesteśmy na to gotowi?
0: Nie jesteśmy, ale to nic.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Część mieszkańców nie chce opuścić domów na początek eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Tragedia w łódzkim Unikowie, nie żyje kobieta, która z dziećmi przechodziła przez jezdnię. Mundury, oficerskie swetry czy kompasy w sobotę w Lublinie, do kupienia sprzęt z Demobilu.
1: Jest 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
16: Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkańców osiedla maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz tam się dzieje?
17: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też w osiedlu. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
16: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zginęła, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem w Łódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła 32-latkę.
18: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
16: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Andrzej Poczobut w Watykanie spotkał się z papieżem. Rozmowa dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi z Leonem XIV trwała kilka minut. Do spotkania doszło po papieskiej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Podczas wizyty w Rzymie Andrzej Poczobut ma się także spotkać m.in. z szefem dyplomacji Watykanu, arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem. Andrzej Poczobut w kwietniu został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad 5 latach. Ostry dyżur na chirurgii dziecięcej w Płocku wciąż zawieszony. Rodzice swojej pociechy muszą wozić do innych szpitali oddalonych nawet o 100 kilometrów. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja szybko się nie zmieni.
3: No niestety robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć kadrę lekarską. Natomiast na tą chwilę nie udało się tego zrobić. Nadal mamy bardzo duży niedobór lekarzy. W związku z tym też zostały podjęte decyzje o przedłużeniu zawieszenia ostrego dyżuru do końca października. My się kontaktujemy z lekarzami, natomiast do tej pory żaden lekarz nie skorzystał z naszej oferty.
16: Mówi dr Michał Kurnatowski, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa. Oddział został zawieszony w połowie lipca. Żeby wznowić pracę ostrego dyżuru na chirurgii dziecięcej, potrzeba co najmniej 4 lekarzy. Można kupić wojskowy sprzęt z demobilu w atrakcyjnych cenach. Na zakupy zaprasza lubelski sklep Agencji Mienia Wojskowego. A co znajduje się w ofercie?
12: No jeżeli chodzi o tą ofertę, to chociażby mundury, kultowe noże, wzór z 1969 roku, ale też wełniane swetry oficerskie, czy oryginalne kompasy artyleryjskie. Można kupić również łopaty saperskie. Te na pewno też się przydadzą na biwakach, czy też na pracach w ogrodzie.
16: Mówi Grzegorz Kapusta, wicedyrektor w lubelskim oddziale Agencji. Sobotnia akcja w lubelskim sklepie przy Łęczyńskiej potrwa od 10 do 15. Zyski trafią na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
1: Kiedy ja mówię po, wy mówicie goda.
0: Pogoda.
1: Pogoda. Reszta wasza.
0: Jeśli mowa o pogodzie, dzisiaj cała Polska w deszczowej wodzie. O!
13: Wodzie!
0: Wodzie!
1: Teraz Dawid.
0: I co?
1: Trochę dzisiaj trochę popada. Trochę po...
0: Pada.
16: Yo,
0: po...
16: man.
1: Dobra, kończmy to, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jaka będzie pogoda dzisiaj, to drodzy Państwo, deszcz faktycznie będzie. Miejscami przelotny od 25 stopni maksymalnie dzisiaj w Rzeszowie, najmniej 18 w Suwałkach.
0: O, że najcieplej w Rzeszowie, to wam Klaudia powie.
1: I już wystarczy. I stawiamy kropeczkę.
0: Więcej dzisiaj pogody nie robimy. To już tak na pocieszenie wam powiem.
16: Panowie, panie, muszę poćwiczyć to rapowanie.
0: O!
1: Da, ale
0: nic nie musisz. Dobrze było. Było okej.
1: Prawie 5 minut po godzinie 13. Ozone i Dragon Stadin Tej. O, oni to zrobią trochę dużo lepiej. Rapować nie będą, ale na pewno ładnie zagrają.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: going to Ibiza.
1: Wiesz co, bo to trzeba skontrastować. Był nasz rap na początek godziny.
2: No, na rapem bym tego nie nazwała, ale coś było.
1: To skontrolujmy to może tym, co? Może...
2: O, jak przyjemnie dla odmiany.
1: Przyjemnie dla odmiany.
2: Bardzo.
1: To jest, słuchajcie, kos śpiewający. Podobno najpiękniejszy ptasi śpiew, jaki tylko istnieje.
2: Naukowcy z Niemiec zbadali, dlaczego śpiew niektórych ptaków odbieramy jako wyjątkowo przyjemny, a innych niekoniecznie. I okazuje się właśnie, że ten kosa to jest po prostu miód dla naszych uszu.
1: Że te właśnie ćwierkanie takie, dosyć wysokie, nie za głośne, że to one sprawia, że czujemy się dobrze, po prostu dobrze.
2: Tak. No. Z drugiej strony nie ma akurat naszego rapu, jest coś podobno jeszcze gorszego, to jest głos sowy barnówki.
1: Że sowa barnówka, nie zrobimy wam tego.
2: Nie, na nasze wszystkie, całe szczęście. Nie
1: zrobimy wam tego. Przetrwaliście nasz rap, wystarczy.

0: To jest tak podniosła atmosfera w tym numerze, że już czujesz, że już wakacje dawno się skończyły. Że już 2 września w kalendarzu, już czujesz nawet zapach świeżutkich nowych kapci kupionych.
1: Kasztanów!
0: Kasztanów
1: tak.
0: I otwierasz piórnik i tam zapach tych wszystkich nowiutkich, jeszcze nieostrzonych ołóweczków.
1: No tak. W zeszycie zaraz wysuszone liście.
0: A no co, jesień przyszła.
1: Ta podniosła atmosfera to Alan Walker i Ava Max Fate. Na miejscu 12 ostatniego notowania bestlisty. Zróbcie coś z tym na voxfm.pl.
0: Albo w naszej radiowej aplikacji.
1: Właśnie tam. A później słuchajcie, w piątek o 17.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Blair

0: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy.
3: Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Reklama. Box.

0: Urewa, urewa, do usłyszenia, powiedzieć trzeba.
1: O! Jeszcze mi piłką rzucił w łeb.
0: Jest, to się
1: udało. Dziękujemy bardzo.
0: Klaudia Wasiluk, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną środę.
1: Zapraszamy na czwartek od 9.30 z hakiem. Jesteśmy z wami.
0: Tymczasem życzymy udanej reszty środy. Zapraszamy na program To jest dzień z Kamilem Rutkowskim od godziny 14.
1: A o 14 wcześniej punktualnie wiadomości Vox FM z Dawidem Osysko.
0: Wszystkiego dobrego, buziaki, pa, pa.
1: Do jutra.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox FM.
5: To jest dzień.
3: Codziennie od

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
14: Trzy osoby zatrzymane. Kolejne działania służb w sprawie zonda krypto. Policja, komornik i protestujący. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu doszła do skutku. Od jutra nowe zasady dla młodych kierowców. Za chwilę o tym, co się zmieni.
15: I o tym wszystkim informuje już teraz Dawid Osysko. Na zegarach punktualnie godzina 14. To czas na wiadomości Vox FM.
14: Na początek kolejne działania w sprawie zonda krypto. Policja i CBA zatrzymały na polecenie prokuratury trzy osoby. Zabezpieczyli luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach. Tam mają usłyszeć zarzuty. Równolegle funkcjonariusze od zwalczania cyberprzestępczości są w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i UOKiK-u. Zabezpieczają tam dokumentację. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji. Po eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
16: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
14: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Odpowiada także na zarzuty, że mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne. Nagrania zostaną przeanalizowane. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Marszałek Sejmu odpowiada prezydentowi na słowa o parlamentarnej zamrażarce. Karol Nawrocki twierdzi, że jego projekty ustaw są wstrzymywane przy Wiejskiej. Jego zdaniem tylko jeden z 23 projektów został rozpatrzony. Albo pan jest wprowadzony w błąd przez swoje otoczenie, albo pan po prostu kłamie, zarzuca prezydentowi Włodzimierz Czarzasty.
17: Cztery projekty zostały rozpatrzone, panie prezydencie, nie jeden projekt. Jeden został kierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, 9 jest w komisjach. 3 są buble prawne nieskierowane pod obrady.
14: Włodzimierz Czarzasty tłumaczył, że Sejm nie będzie rozpatrywał prezydenckiego projektu Polski Safe. Według marszałka jest niezgodny z konstytucją i uzyskał negatywną opinię Europejskiego Banku Centralnego. Z kolei wśród rozpatrzonych projektów są prezydencka ustawa łańcuchowa czy ustawa o ochronie polskiej wsi. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawrzyk.
18: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego obawia się 16-letni Szymon.
19: Ogranicza nas to troszkę i sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
18: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
20: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
18: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
14: A zebranie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
21: Sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Ten hałas, który mamy w tej chwili, zgenerowany przez śmigło,
22: będzie na pasji wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
23: No, ja na przykład skończyłem szkolenie na tego elektryka. Mogę powiedzieć, na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru z tego śmigła.
24: Samolot, maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina.
14: Zdaniem ekspertów elektryfikacja lotnictwa przestaje być koncepcją przyszłości, a staje się rzeczywistością również w polskim systemie edukacji.
15: Niech ktoś to powie tym na kolei. 4 minuty po godzinie 14. Proszę Państwa, pogodowo trochę dobrych, trochę złych wiadomości, jak to ostatnio zresztą bywa. Jeżeli chodzi o najbliższe popołudnie, to tak, całkiem słonecznie, chociaż burzowo w okolicach Wrocławia i Opola, a deszczowo w Rzeszowie, w Lublinie oraz w Suwałkach, ale temperaturowo całkiem nieźle, bo 22-21 stopni to będzie niemal norma dla wszystkich. Także sympatycznie całkiem i na termometrach te wartości będą bardzo podobne do tych odczuwalnych. Tej nocy 13-14 stopni, więc znów nie jest źle. Deszcz na południu, na północy... Na północy nie. 4,5 minutki. Po godzinie 14, jak wspomniałem, mamy środę, czyli mały piątek. Jak to szybko leci. Ledwo był poniedziałek, a tu już za chwilkę znowu witamy się z weekendem, a tymczasem ja witam się z wami, bo chciałbym wam powiedzieć, że skoro mamy popołudnie, to program To Jest Dzień do waszej dyspozycji. Bierzcie i róbcie z nim co tylko chcecie. Kamil Rutkowski razem z wami do 17, a ze mną jako argumenty muzyczne Modern Talking i Bartek Wrona o jednej na milion za chwilę. Wszystkim słoneczne. Dzień dobry. We'll be right back.

0: Tu jest klasyka, lepsza wrona w garści niż Just Five na dachu. Jedna na milion. Taka chwila się zdarza, kiedy człowiek w środę się orientuje, że tydzień pracujący ma prawie z głowy. I to jest właśnie ta chwila. Dzień dobry, raz jeszcze wszystkim, 11 minut. Mamy po godzinie 14, korzystajcie z pogody póki jest, bo lada moment będzie tylko cieplej i tylko lepiej. Wiecie, że upały podobno wracają do Polski mniej więcej w połowie września, na chwilę chociaż, ale będą? Widzicie? Jednym słowem, opłaca się czasami zostać w pracy troszkę dłużej, posiedzieć i kiedy wszyscy wrócili, mają teraz takie matko jedyna, ja znowu kilka miesięcy będę w robocie siedział, żeby do urlopu doczekać, to wy robicie tararira, tararara, idziecie sobie w świat. Właśnie tak to ma wyglądać. Co my tam dzisiaj mamy? Co tam można poświętować, żeby się jednak nie smucić? Dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru. Nic w tym. Nie namówicie mnie na to. Nie będzie komentarza. Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów mamy do tego. A czego nie umiecie? O, to jest pytanie. Czego nie umiesz? Jeden z drugim. 609-869-869. Ja wam powiem, czego ja nie umiem.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale to za chwilę. Bo najpierw piosenka numer jeden w ostatnim wydaniu Bez Listy. I nie dziwię się. Rano, rano, rano.

0: Tak brzmi kontrola lotów, ale w muzycznej wersji. ATC, My Heart Beats Like a Drum, Vox FM. Od tej porze, czyli 18 minut po godzinie 14, zaglądamy troszeczkę do gazetek, tak przy drugiej albo trzeciej kawce, w zależności od tego, o której kto dzisiaj wstał. Jeżeli przed szóstą, to witam w klubie. Sympatycznie się spędza tak dzień, a człowiek już z pracy powinien wychodzić, prawda? No nieważne. W każdym razie tak przeglądam, patrzę, co tu się dzieje. Nic się nie dzieje w ogóle. Co tu chodzi? No piszą o jakichś takich głupotkach tutaj, ale jedna rzecz mnie zainteresowała. Kojarzycie tę Pumę, która grasowała w okolicach niedaleko Polanowa w zachodnie pomorskim? Postawiła na nogi podobno wszystkie okoliczne służby. Udało się znaleźć tę Pumę, namierzyć. Nikomu nic nie zrobiła, łącznie ze służbami. No i tak, najpierw trzeba ją było przewieźć, tę Pumę oczywiście, na kwarantannę do poznańskiego zoo, a później, jak czytam, oddaliśmy ją Belgom. Ale dlaczego? W ogóle nie wiem. Po prostu oddaliśmy Belgom. Złapana w lesie Puma została przetransportowana do Belgii. Ale to co, za frytki, czy co?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ja na przykład za belgijskimi nie przepadam, wolę polskie. Biało-czerwone. Smalasty doda, nim zajdzie słońce. Rihanna, Don't Stop the Music za chwilę. Okej. Okay.

0: Dzisiaj na pewno w Radiu Vox FM. Fastboy Music Sounds oczywiście 27,5 minuty po 14 już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

dojrzałe, tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne, opakowanie 500 gramów, jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Gwarantuję, że za chwilę będziecie bardzo dobrze poinformowani, bo na zegarach 14.30 Dawid Osysko już teraz ma dla Was najświeższą porcję wiadomości.
11: Trzy osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto są przewożone do prokuratury w Katowicach. Tam zostaną przesłuchane i usłyszą zarzuty, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, w czasie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię i znaczną ilość gotówki. Funkcjonariusze zabezpieczają także dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i UOKiK-u. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wczorajszym wypadku na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
12: Do sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe na prawym pasie.
11: Informuje Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac. Nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrożone jest karą 8 lat więzienia. Wtargnięcie do Ceuty tysięcy migrantów było celową akcją Maroka, by zdestabilizować Hiszpanię. Raport, w którym znalazły się takie sugestie, miał od hiszpańskiej policji otrzymać Sąd Krajowy w Madrycie. Hiszpańskie MSW domaga się wyjaśnień w tej sprawie, przekazuje portal El Español.
10: A tymczasem po angielsku. Millennium.

Każdy zna kogoś takiego, kto na takim afterparty mówi: ty weź się uspokój trochę, ale nie daj życiu się, brzmi dobrze. 21 minut, mamy do godziny 15. Nie wiem, czy widzieliście, dzisiaj jest już troszeczkę nowości a propos tej pogody, o której wam zacząłem mówić, bo widzę, że was to bardzo zainteresowało. No podobno idą upały. Na południu Europy, one są już widoczne, a do Polski tak wiecie, tak nas troszeczkę lizną, ale od połowy września, no podobno opalać się będzie można. To taka propozycja dla tych, którzy byli w tym roku 4 tygodnie nad Bałtykiem i akurat tego nie uświadczyli. Kungs, Theophilus, London Galaxy, Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Tak, to było złośliwe, przepraszam.

0: co to jest za facet, to po prostu głowa mała. To jest Chris Cross Amsterdam z Luizą Sonsą, czyli troszeczkę brazylijskiego słońca połączonego z jednak mimo wszystko holenderską, łańską troszeczkę fantazją, mimo że holenderską. 4 minuty mamy do 15, nawet zaraz będą 3. A dzisiaj dzień pozyskiwania talentów. Czego nie umiecie? Ktoś pisze, ja nie umiem nic nie umieć. O rany. No to o tej porze to brzmi zbyt filozoficznie jak dla mnie. A czego prowadzący nie umie? Proszę powiedzieć, bo obiecał. Dopytuje ktoś, kto się nie podpisuje, nie dziwię się. No dobra, powiem, ale to dopiero po wiadomościach. Teraz wiecie, muszę pomyśleć, co wam zdradzić z mojego życiorysu. Wiadomości o 15 już za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach.

0: plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.
2: W Katowicach będą przesłuchiwani i usłyszą zarzuty, a chodzi o 3 osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Jego los nadal jest nieznany, to 3. doba poszukiwań filmowca Witolda Płóciennika. Do szkół wracają rozmowy na korytarzach. Widać już pierwszy efekt zakazu używania komórek.
3: I o tym wszystkim usłyszycie właśnie teraz. W Vox FM czas na wiadomości, na zegarach punktualnie 15. Zaprasza Dawid Osysko.
2: Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie tej giełdy kryptowalut i wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
4: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
2: Komentuje pytano tę sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka. W działaniach zabezpieczono luksusowe auta, zegarki, biżuterię, a także znaczną ilość gotówki. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. A więcej szczegółów powinniśmy poznać za chwilę od ministra Waldemara Żurka. Do akcji dołączyli żołnierze ze specjalistycznym sprzętem. To 3. dzień poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. W poszukiwaniach w Lubniewicach uczestniczą psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów, a także ratowników na łodziach.
5: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów leśnych oraz przybrzeżnych. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
2: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Poszukiwania prowadzone są od poniedziałku, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu operatora. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubniewicach. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką prowadzącą wokół jeziora. Burza w Szczecinku z powodu biletów. Komunikacją miejską w tym mieście zajmie się komisja rewizyjna, a to efekt doniesień naszej reporterki Natalii Błachowskiej, która ujawniła nieprawidłowości w dokumentacji.
6: Do Szczecinka po 7 latach wróciły bilety za przejazdy autobusami. Komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po mojej interwencji. Komisja rewizyjna powołała już zespół kontrolny.
7: Wezmą pod uwagę sygnały o pewnych nieprawidłowościach natury prawnej i organizacyjnej.
6: Powiedział mi przewodniczący komisji Maciej Batura, nie znamy jeszcze terminu kontroli.
2: Przypomnijmy, od 2019 roku do lipca tego roku mieszkańcy Szczecinka i turyści mogli korzystać z autobusów miejskich za darmo. Skończyło się sprzewijanie TikToka na lekcjach i przerwach. Wraz z początkiem roku szkolnego wszedł w życie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
8: Bardzo dobrze.
9: Jest okej. Okay.
10: Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami i w ogóle.
11: Porozmawiać z nimi.
10: Tak, tak.
11: Bo wcześniej bywało z tym różnie, jak miał się telefon w dłoni.
10: No.
11: Mam takie wrażenie, że od kiedy ten zakaz wszedł w życie, to zmieniła się rzeczywistość na szkolnym korytarzu.
12: Prawda. Bardzo dużo dzieci zwykle, nie wiem, czy grało w gry, czy siedziało, scrollowało TikToka czy inne portale społecznościowe.
11: A teraz
12: rozmawiają.
2: Z uczniami ze szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania.
3: Niech zgadnę rozmowy, zapewne dotyczą tego, co zobaczą w telefonie po wyjściu ze szkoły. 3,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, tej nocy deszczowo na południu kraju. Opole, Katowice, Kielce, Lublin, Kraków, Zakopane i Rzeszów tam wszędzie popada. Na pozostałym obszarze będzie sucho. 12-13 stopni na termometrach i tyle będzie wynosiła temperatura odczuwalna. Tego popołudnia, no jak to po południu, prawda? Trochę deszczu, trochę słońca, żartuję. Więcej słońca, bo deszcz tylko w Olsztynie, Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie. Burzowo w Opolu i we Wrocławiu. 22 stopnie, 21 to będzie norma. Fajnie. Cieszymy się. 4 minutki po godzinie 15, środa minie tydzień zginie, a o tej porze można powiedzieć, że do piątku mamy bliżej niż dalej. Doczekaliśmy się tego fajnego momentu, pracując od samego poniedziałku, od samego rana. No to robimy poker face i próbujemy dotrwać. To oczywiście dla tych, którzy jeszcze w pracy, a ci, którzy po pracy, powiem wam tak. Uważajcie na siebie, nie róbcie głupstw i róbcie głośniej. Dzień dobry.

0: MIG oczywiście na pokaz, 11 minut po godzinie 15. Mam dla was newsa, wyobraźcie sobie, że komuś się w ogóle chciało, wziął i policzył, którego dnia w Polsce rodzi się najwięcej dzieci. Okazuje się, że jest taki jeden dzień, nie macie pojęcia. W ogóle wrzesień, który akurat mamy, jest rekordowy, jeżeli chodzi o urodzenia, a już 9 września to przechodzi wszelkie pojęcie. Najwięcej urodzeń odnotowuje się właśnie 9 września. Najwięcej Polaków wtedy przychodzi na świat. Kolejne miejsca to 19 września, 12 września, czyli za każdym razem to jest wrzesień. 385 tysięcy dzieci przychodzi na świat każdego roku, a 9 września, no nie wiem dokładnie ile, ale no w tysiącach. Idzie to absolutnie w tysiące. Policzyłem. 9 września, 9 miesięcy odjąć, to jest styczeń. 9 miesięcy do tyłu to jest styczeń. Może długie noce, krótkie dnie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Mówi do was człowiek grudniowy, więc jakby wam to powiedzieć, jestem kryty. Alvaro Soler, La Cintura, to a propos tych długich, krótkich dni. No teraz zaświeci słońce w waszych głośnikach. Junior Caldera za chwilę. Tu Vox FM, tu program To Jest Dzień. Lecimy.

0: Can't Fight the Feeling, Junior Caldera, Sofilis Backstore o tej porze, czyli 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy Was na horoskop, a w zasadzie na woksoskop. Marcin Chrzaniuk w studiu, jak zwykle załatwiłem.
1: Ale że ja znowu?
0: Tak, poczekaj.
1: No nie, a i znowu nie słyszę podkładu.
0: Dobra, dzisiaj wybieramy pannę. Co tam u panny?
1: Panna była wczoraj.
0: Nie było.
1: Była.
0: Wczoraj był byk, strzelec i...
1: Rak i panna.
0: I rak. Nie było wczoraj panny.
1: Był, bo panna to
0: nie
1: nasz
0: było.
1: Szef.
0: Nie było. Ja bym pamiętał. Akurat szef... jeżeli chodzi o pannę, doskonale bym pamiętał.
1: I nasz szef musi się uporać ze wszystkimi sprawami, bo jego szef będzie chciał zobaczyć efekty.
0: To jest, widzisz, i to już wiem, że to jest nieprawda. Nasz szef nie ma szefa, człowieku. To jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. To jest szef wszystkich szefów. Nie wiem, ale tak mi się wydaje.
1: No
0: i co w miłości?
1: Żeby siedział dzisiaj w domu, bo druga połówka pragnie spędzić z nim wieczór.
0: Jeżeli chodzi o... No albo dobra, no dobra, to bardzo fajnie. To daj jeszcze, bo tutaj wszyscy proszą, nie wiem dlaczego, koziorożca.
1: Koziorożec?
0: Padły takie propozycje. Co
1: postaraj się bardziej angażować w pracę grupy, bo od tego całe zespołu... Co? Bo od tego całego zależy... Kurde.
0: Co się stało?
1: A, bo od tego całego zespołu zależy sukces.
0: Gdybyś
1: to pisał.
0: Wiesz, że gdybyś tego nie doczytał do końca, to wszyscy by pomyśleli, że chodzi o grupę przestępczą.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale nasz szef, ponieważ jest panną, to panną życzymy samych dobrych kawalerów. Jesteśmy 609-2-8-6-9 i czekamy. Britney Spears, You Drive Me Crazy, z Colim za chwilę, z Enkiem Martyniukiem. Gramy.

0: Perfect Strangers, Jonas Blue i JP Cooper. Nie dopytujcie o swoje horoskopy, woksoskopy, bo i tak ich nie przeczytam, bo to nie ma sensu. No chyba, że jutro, ale proponujcie, jak chcecie swoje znaki 609-2x8-69. Za dwie minuty wiadomości, także sportowe.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Oj, teraz będzie słychać. 15.30 na zegarze, Dawid Osysko ponownie w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Słuchamy, bo najświeższe wydanie już teraz przed wami.
16: Nie jest potrzebna komisja do zbadania sprawy Zonda Krypto, ocenił rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, trudno by osoby bezpośrednio zamieszane w ten proceder były sędziami we własnej sprawie. Podkreślił, że powinny stanąć przed prokuraturą i się wytłumaczyć. Komisję śledczą w sprawie Zonda Krypto proponował m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński. Niemieccy śledczy zidentyfikowali dwóch podejrzanych w sprawie próby ataku dronami na ukraiński samolot transportowy w Lipsku. Taką informację przekazują niemieckie media. Obaj mają powiązania z Rosją. Pierwszy to mężczyzna urodzony w Rosji, ma łotewski paszport. Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi, ale posiada rosyjski paszport. I jeszcze rekord, którym chwalą się drogowcy z Małopolski. W lipcu i sierpniu tunelem na Zakopiance przejechało niemal 2 300 000 samochodów. To o prawie 8% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dzienny rekord padł 9 sierpnia. Tunelem przejechało prawie 55 000 pojazdów.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Niespodziankę będzie chciał sprawić także Znicz Pruszków, który podejmie Krakowie. A wczoraj niespodzianek nie brakowało. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Po wczorajszych opadach deszczu na US Open dziś można spodziewać się dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść także Kamil Majchrzak. Nasz tenisista w drugiej rundzie zagra z Valentinem Wascherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Sheltonem. Międzynarodowa Federacja Narciarska przedłużyła na kolejny sezon warunki startów narciarzy i snowboardzistów z Rosji i Białorusi. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako sportowcy neutralni, bez symboli tożsamości narodowej.
0: A propos narodowości, to nic, że ze Szwecji. Takie ćwiczonko Ace of Base Beautiful Life, no to gramy.

tytuł na D, a DJ Ilham to śpiewa. Nie powiem tego tytułu, bo zawsze się mylę i nie umiem. Proszę wodnika, panna była też wczoraj, będzie jutro, obiecuję. Ale a propos września i tego, że we wrześniu rodzi się najwięcej dzieci, ktoś pisze, to dlatego, że w Sylwestra są zajścia. No, byłem kiedyś na takim Sylwestrze i rzeczywiście doszło do pewnego rodzaju zajścia, ale... Nie z moim udziałem, chociaż coś w tym może być, bo kolega do dzisiaj od alimentów opędzić się nie może, zresztą dobrze go znacie. Lizard Boniem i Daddy Cool, Longy Junior, tańcz, tańcz, tańcz i już za chwilę.

Ta Bonita. 11 minut do godziny 16, to żeby jakoś tak się dobujać do końca. Pewnie, że zagramy i oczywiście, że w rytmie hitów. Wiem, że czekacie, bo 16 zbliża się. A skoro czekacie, to się doczekaliście. Aloki, Jennifer Lopez. Proszę bardzo.

0: Gdyby komuś z was teraz przyszło do głowy, żeby biec w deszczu i naśladować It's Raining Men Jerry Halliwell, to obawiam się, a w zasadzie jestem nawet prawie pewny, że w Polsce takiego miejsca raczej nie znajdziecie. Dobre prognozy pogody przed nami, o nich więcej już za chwilę, czyli po wiadomościach Vox FM o 16, a te za zaledwie 2 minuty. Muzycznie Ava Max i Stachurski z Essą czekają.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
8: Nowe działania w sprawie zonda krypto, szczegóły zdradził minister sprawiedliwości. Brał udział w bójce na stacji paliw, komendant miejski z Jeleniej Góry odwołany, pomagając uległ ciężkiemu wypadkowi na kolei. Dominik Hołuj wrócił do szkoły.
0: Punktualnie 16 na zegarze, już nas zastała. Czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
8: Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery zonda krypto, ale także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak o zatrzymanych dziś trzech kolejnych osobach mówi prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej dosłownie kilka minut temu konferencji ministra Żurka był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszałeś?
9: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
8: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka doszło w marcu 2022 roku. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Zarejestrowano szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że w bójce brało udział trzech funkcjonariuszy, a wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry.
10: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
8: Informuje Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone. Ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. Szkoła zamknięta i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów. To efekt pęknięć w budynku placówki we Wrzesinie w województwie warmińsko-mazurskim. Nadzór budowlany zdecydował o wstrzymaniu użytkowania szkoły. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają uczyć się zdalnie, informuje wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.
11: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
8: Trwa także organizacja transportu dla dzieci, które po powrocie do nauki stacjonarnej będą uczęszczać do szkoły w Jonkowie. Po dramatycznym wypadku wrócił do nauki, przed nim przygotowania do matury i trudna rehabilitacja. Dominik Hołuj już w szkolnej ławce w pierwszym liceum w Radomiu. Nastolatek stracił nogi i część dłoni, gdy pomagając kobiecie z wózkiem został wciągnięty pod pociąg. Jak mówi tata Dominika, Dariusz Hołuj, obecnie przygotowywane są protezy.
12: Budowane są protezy prawej dłoni i prawej nogi.
3: z lewą nogą na razie musimy troszkę poczekać. Pierwsze przymiarki już dłoni były, tam dłoń jest zbudowana. Za kilka dni czekają nas następne przymiarki.
8: Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym ranny został Dominik. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu Kolei Mazowieckich.
0: Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj, do usłyszenia.
8: Bardzo dziękuję.
0: Jutro wychodzisz na bardzo fajne słoneczko, tego ci trochę zazdrościmy.
8: Ale przyjdzie tutaj Małgorzata Łukowska.
0: Czyli nasze takie redakcyjne słoneczko, tak można powiedzieć. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Dzisiaj deszczowo, tego popołudnia, ale tylko w Lublinie oraz w Rzeszowie. Za to we Wrocławiu i w Opolu do tego mogą pojawić się burze, ale podobno mają być to suche burze. 21-22 stopnie na termometrach. Tej nocy chłodniej, 12-13 stopni, ale wciąż dość ciepło, zwłaszcza po tym, co mieliśmy w minione już wakacje, prawda? Kiedy te noce, bardzo, bardzo nie przypominały letnich nocy. 4 minuty po 16, 4 po 4 w tej godzinie wielkie sprawdzanie. Środa na tak, środa na nie, telefony w dłoń, ale...
12: To jest dzień z Fox FM.
0: Ale, zanim to Iwa Maxi Stachurski.

0: Oczywiście jest. Czyli witaj moja iskierko, me serduszko kochane. Witam, witam. 10 minut po godzinie 16. Wszystkie iskierki, mam nadzieję, już w dobrych nastrojach. Zwłaszcza ci, którzy są po środowej pracy i widzą już na horyzoncie zbliżający się piątek, zbliżający się weekend. Jednym słowem, będzie można odfajkować pierwszy tydzień września w pracy jako bardzo udany, a w każdym razie odrobiony. 609-2x869, SMS-ki od was. Witam, z tej strony Michał. Słucham radia Orząt Pole i tak odnośnie tych dzieci urodzonych we wrześniu, bo mówiłem, że rekordy we wrześniu, to wydaje mi się, że poczęły się w grudniu, a nie jak redaktor powiedział w styczniu, no chyba, że się mylę, pozdrawiam. Czekaj, no policzmy, no wrzesień, że w grudniu, czyli tak styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Masz rację, to są grudniowe dzieci, czyli jak rozumiem prezent na święta.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale żeby nawiązać do tego, co robisz, no każdy orze tak jak może. Andrea Bocelli z Davidem Guettą to trochę wspomnienie piłkarskich emocji, za chwilę Lumix, Scare Me.

0: Ileż to potańcówek człowiekowi się kojarzy z takimi rzeczami. To jest Scare Me Lumix, Gabry Ponte oczywiście, a tymczasem Borem Lasem tak się zupełnie złożyło przypadkiem, że jest pytanie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata? Pytanie!
0: Znak zapytania. Odpowiedzi pod numerem 609-2x869. Otwieramy linię i zapraszam do wydzwaniania na żywo. Prosto na antenę. Tutaj się wdzwaniacie i mówicie: środa na tak, proszę pana, bo to wszystko mi się dzisiaj udaje. Albo mówicie: o panie, idź pan z tą środą, środa na nie. Środa na tak, środa na nie. 609-869-869. Numer prosto do studia to jest 609 Vox Vox. Gdyby ktoś potrzebował jeszcze podpowiedzi, chociaż nie wiem, czy podpowiedziałem, bo myślę, że zwłaszcza młodsza część widowni nie do końca rozumie tego rodzaju skojarzenia, zapytajcie starszych, uwierzcie, że warto. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Halo. Cześć, Marcin, z tej strony.
0: Cześć, Marcinku. Co tam u ciebie dobrego? Środa na tak, środa na nie?
4: Środa zajebiście na tak.
0: Dawaj, dlaczego?
4: No, poczułem właśnie urlop.
0: Zacząłeś urlop. No to nie, no kochany, no to nie. Ja z tobą nie pogadam, bo myśmy właśnie skończyli urlopy i my nawet nie chcemy wiedzieć w takim razie, co u ciebie. Ale zdrówka życzymy. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
5: Siemaneczko.
0: Cześć.
5: Dawid z tej strony.
0: Cześć, Dawidku. Co tam dobrego? Środa tak czy nie?
5: No środa niestety na nie.
0: No, tak słyszę po głosie, że coś tam nie poszło. Co się wydarzyło?
5: No rusztowanie było za śliskie i się leciało jak błocian.
0: Ile metrów?
5: Tylko dwa.
0: Rekord w Białymstoku jest podobno 11. Niektórzy mówią, że dalej leci. Wszystkiego dobrego w takim razie życzymy. Uważaj na siebie, tak na wszelki wypadek. Kogo witamy? Tutaj się nie dogadamy. To się nie ma co rozłączać, to trzeba od razu mówić. I oto tak wiecie, na pełnej. 609-2x869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Adam z tej strony.
0: Cześć Adaśku, środa tak czy nie u ciebie?
6: No, środa dzień na tak. Jutro mam rozmowę z dyrektorem o zmianę pracy. Może będzie lepiej.
0: Ale co, masz jakąś tam pozycję negocjacyjną całkiem dobrą?
6: Całkiem dobrą, bo nie mają takiego operatora, jakim ja jestem.
0: A, ta firma bez ciebie nie istnieje. Znam, ale wiesz, jak cię załatwią takim tekstem, to później, że się tak wyrażę, ta pozycja negocjacyjna trochę spada. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, kto jest z nami?
7: Robert, witam.
0: A, witamy Roberta. Czy Robert ma środę na tak, czy ma na nie?
7: Na tak.
0: A dlaczego?
7: A jutro...
0: Co jutro?
7: Dziś już po pracy, jutro oddaję krew, uwagi wolne, weekend długi.
0: Proszę państwa, honorowy krwiodawca nie w kij dmuchał. Bardzo, bardzo doceniamy. Więcej takich ludzi potrzebujemy, świat byłby piękniejszy. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Halo, cześć, Mariola.
0: Cześć, Mariola. Mariola, wydajesz się zaskoczona. Masz środę na tak, czy na nie?
8: Zaskoczona jestem. No nie wiem, czy na tak, czy na nie, ponieważ córka chodzi do przedszkola takiego, no, gdzie są też siostry zakonne.
0: Tak.
8: I dzisiaj obiecała na pierwszy dzień, że siostrze zakonnej zaśpiewa: hej, wymasuj mnie, Romanie, masuj moje uda. Aż się boję, co będzie.
0: Ale nie wymasowała, tylko wyśpiewała, czy nie?
8: Podobno zaśpiewała. Za chwilę ją odbiorę.
0: Słuchaj, może być już tak, że jutro już nie będziesz musiała prowadzić córki do przedszkola.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Mariola, a jak ma córka na imię? Powiedz jeszcze tylko nam wszystkim.
8: Julia.
0: Julka! Jeżeli ty to wyśpiewałaś, to mama dostaje 500 zł na prezent marzeń. Mam nadzieję, że coś ci tam z tego skapnie, dobra?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
14: Na zegarach wybiła 16:30, a w studiu pojawiła się Małgorzata Łukowska. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: I zapraszamy na wiadomości.
15: Zaczynamy od pożaru przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. Około godziny 15:00 ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku. Jak przekazał nam rzecznik łódzkich strażaków Jędrzej Pawlak, na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Nad okolicą unosi się gęsty dym, czarny, widać go z okolicy kilku kilometrów. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani z budynku, nie ma osób poszkodowanych. Akcja gaśnicza cały czas trwa. W wiadomościach teraz Bydgoszcz. Chwila nieuwagi i pięciolatek wsiadł do tramwaju. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach pięciolatka w żółtej koszulce. Mówi Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
16: Sporo stresu przeżyli rodzice pięcioletniego chłopca, który oddalił się nim niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
15: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama pięciolatka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Walka o miejsce w drugiej turze dopiero się zaczyna. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. Punktualnie o 17:00 rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej informacji na superekspres.pl.
14: Ja się domyślam, na co idą ostatnie chwile, że takim spotkaniem twarzą w twarz. No zęby myjesz.

Lea was prosi. Szukaj, szukaj. No to kto szuka, ten znajdzie. 609 2 razy 869. A u mnie dzień dzisiaj bardzo na tak. Moje dziecko po pierwszym dniu w szkole, takim pełnoprawnym, pisze Justynka, przyszło i powiedziało: mamo, jest super, jutro również chcę iść. Uf. Justynka zastanawiała się nad planem B, co by było, gdyby powiedziała, że nie chce jutro iść, i co dalej?

0: To jest taka trochę obietnica, że to będzie zwariowana noc, ale to tak naprawdę zależy wyłącznie od was. I możecie dać głośniej, bo daj to głośniej. 8 minut do 17.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Pewnie, że to jest dzień. Eli Oaks, Lavinia Reasons, JJ Steel już za chwilkę. Środa, 2 września, 8 minut do 17. Za 7 minut wiadomości. This is

0: Ja się boję, że jak to się zacznie jeszcze bardziej rozkręcać, to się nigdy nie skręci. A trzeba skręcać, bo za 3 minuty godzina 17. Michał Trawka przyszedł do studia. Ale,
1: czekaj, co my będziemy skręcać?
0: Głośność.
1: A,
0: wolumę.
1: Okay. Dobra.
0: Ale po 17 znowu odpalamy.
1: Dobra.
0: Michał Trawka, proszę Państwa, zaprasza na jaki program?
1: Na pełnej.
0: Na pełnej.
1: Vox
0: FM. No to jedziemy w takim razie.
2: Vox FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
7: Znajdź to na amazon.pl. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Reklama. Premier apeluje o przyjęcie ustawy w sprawie kryptoaktywów. Wcześniej zawetował ją prezydent. Są zarzuty dla 17-latka podejrzanego o śmiertelne pobicie kibica w Nowej Hucie. Wciąż ważą się losy mieszkańców z rozpadającej się kamienicy w Szczecinie.
0: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
9: Premier łączy regulację rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich ataków sabotażu. Apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. W piątek w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Wszystko wskazuje jednak na to, że to głosowanie nie pójdzie po myśli rządowej koalicji, a ustawy o rynku kryptoaktywów nadal nie będzie w polskim prawie. Więcej o tym prosto z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
10: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
11: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
10: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
12: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
13: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
10: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta. weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
9: Dodajmy, że dziś zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed zonda krypto. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
14: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
9: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawalaniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej na dziś sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się też rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkanie przy ulicy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
15: Jeżeli nastąpi obsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany wnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
9: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
16: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
9: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. 6 kandydatów na prezydenta Krakowa mierzy się właśnie z pytaniami podczas debaty Superekspresu. To przed wyborami na prezydenta miasta, które zaplanowano na 27 września. Dyskusję na żywo możecie zobaczyć na YouTube'owym profilu Superekspresu.
17: I takie niespodzianki pogodowe to ja lubię. Bo wczoraj mówiłem o tym, że dzisiaj może padać deszcz, a proszę bardzo, deszczu nie ma. Mało tego, świeci słońce, bardzo ładna pogoda, ciepło, przyjemnie. No to tak mogłoby zostać, prawda? Do końca tygodnia. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, to według mapy pogodowej jest to Rzeszów. 25 stopni, najchłodniej w Suwałkach, tam zaledwie 15. Ale ten deszcz, on dzisiejszej nocy może faktycznie się pojawić. Pojawić oczywiście w całym kraju się może, ale to nie znaczy, że się pojawi. Bo jak już sami dobrze wiemy, no pogoda zmienną jest. Z Box FM. 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach. Dzień dobry, kłaniam się, Michał Drawka. Zapraszam.

Jano Silva, Unchained Melody w Vox FM. 11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Kto właśnie wraca z pracy, no to serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy. Natomiast umówmy się, czasami te powroty bywają trudne, zważywszy na fakt, że zdarza się stanie w korkach. Ale stanie w korkach nie musi być złe, pod warunkiem, że jesteście z nami, czyli z Vox FM. W tej godzinie, dosłownie za kilka chwil, będę miał dla was niespodziankę. Niespodziankę, którą kojarzycie na pewno, którą dobrze znacie. Może już wam coś powinno świtać w tym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje, ale szczegółów nie zdradzam, zostańcie z nami, wszystkiego się dowiecie. No!

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Jest w końcu, no trochę nie słyszeliśmy się z ciocią Madzią, ale postanowiła wrócić z wakacji, z wakacyjnego urlopu, no i od razu z zagadką. Ale co to za zagadka? No to poznajmy ją może.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Witam po krótkiej wakacyjnej przerwie. Czas na nową zagadkę. Uwaga, wchodzisz do ciemnego pokoju, masz jedną zapałkę. W pokoju jest świeca, kominek i lampa naftowa. Co zapalasz jako pierwsze?
1: Okej, i to jest pytanie do Was. Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało, 609-869-869. Pod ten numer można wysyłać swoje głosówki i swoje wiadomości.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Top Girls i Zakochana, 27 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. A ja przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo, oto Jona.
1: Chodzisz do ciemnego pokoju, masz jedną zapałkę. W pokoju jest świeca, kominek i lampa naftowa. Co zapalasz jako pierwsze?
0: Jeśli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało, 609 869 869. Tutaj czekam na wasze odpowiedzi.
2: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak? W jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
3: Kto?
6: Wiem.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Reklama.
5: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Jedna osoba została ranna, 126 ewakuowało się samemu. To po pożarze na dachu remontowanego budynku na łódzkim Widzewie, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej.
7: Pożarem objęte było około 1000 metrów kwadratowych dachu, a do jego pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych. Łącznie na miejscu działało 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 31 strażaków.
6: Obecnie trwa dogaszanie pożaru, a badaniem jego przyczyn zajmie się policja. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa ambasadora Niemiec. To po oskarżeniach w sprawie incydentu z dronem na lotnisku w Lipsku. Niemcy ogłosiły wczoraj, że odpowiedzialni za zamieszanie z początku sierpnia są Rosjanie. W konsekwencji ogłoszono zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka promującego rosyjską kulturę w Berlinie. Dziś do sprawy odniósł się Władimir Putin, który stwierdził, że Niemcy sfabrykowały dowody, a Rosja nie ma nic wspólnego z dronem na lotnisku w Lipsku. Dodał, że kroki podjęte przez rząd w Berlinie są poważnym błędem. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano dziś w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić blisko godzinę, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 decybeli, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach, ma służyć do szkolenia uczniów.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek, bo już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. A w dzisiejszych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Pierwszy gwizdek o 20.30. Mecze Magdaleny Frech i Magdy Linet przerwane przez deszcz. Rywalizacje w ramach pierwszej rundy US Open dokończą jutro. A dziś późnym wieczorem zaplanowano spotkania Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Panowie zagrają mecze w ramach drugiej rundy.
8: Wchodzisz do ciemnego pokoju. Masz jedną zapałkę. W pokoju jest świeca, kominek i lampa naftowa. Co zapalasz jako pierwsze?
5: To pytanie do Was, na które trzeba odpowiedzieć. 609-8698-69, jeżeli znacie odpowiedź na dzisiejszą zagadkę Cioci Madzi, no to śmiało, bo za chwilę rozwiązanie.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Pierwsza po wakacyjnej przerwie. Ale zanim rozwiązanie dzisiejszej zagadki, to może najpierw ją sobie przypomnijmy. Proszę bardzo, oto Jona.
2: Wchodzisz do ciemnego pokoju. Masz jedną zapałkę. W pokoju jest świeca, kominek i lampa naftowa. Co zapalasz jako pierwsze?
1: Ktoś napisał światło. No banalne, proste, oczywiste. No i nie sposób się nie zgodzić. Ale jest odpowiedź, która bardzo często się pojawia w waszych odpowiedziach, w waszych wiadomościach. Jest to zapałka po prostu. No i sprawdzamy, czy chodziło o zapałkę?
2: Poprawna odpowiedź to... zapałkę.
1: Zapałka, bardzo dobrze, proszę bardzo, czyli jednak jesteście w formie, wakacje was nie wybiły z tego rytmu rozumowania, logiki i pozytywnego myślenia. Bardzo dobrze, ja jestem pod wrażeniem, bardzo się cieszę, także wielkie brawa dla was, brawo, brawo, brawo, brawo. Jak na początek, to uważam, że było całkiem nieźle.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: A kolejna zagadka już jutro po godzinie 17.

0: Maroon 5, Move Like Jagger. No, jeżeli ktoś umie się tak poruszać jak Mick Jagger, no to umówmy się. No, myślę, można niejedną pannę poderwać. Zbliżamy się do godziny 18 na naszych radiowych zegarach. Ona już wybije, dokładnie za 13 minut. Wtedy też najświeższe wiadomości. Dostałem też wiadomość od was, to znaczy od jednego z was, słuchacza bądź słuchaczki, tego dokładnie nie wiem, nie udało mi się tego ustalić. Natomiast odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Zapałka. No fajnie, tylko że rozwiązanie zagadki już było jakieś kilka minut temu.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: No to jakiś taki żartowniś mi się trafił tutaj, proszę bardzo.

0: Żartownicie, słuchajcie. Dobra, wystarczy tego. Nagle teraz pełno wiadomości, kolejnych wiadomości odnośnie dzisiejszej zagadki, a w zasadzie odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. No wiemy już wszyscy, że odpowiedź to była zapałka i dobra, zamknijmy już ten temat, a nie wy mi wysyłacie jeszcze, że zapałka. Pałka, zapałka, dwa kije. Kiedyś była chyba taka jakaś wyliczanka czy coś takiego. No tak mi się coś kojarzy. 3 minuty do 18, wtedy też najświeższe wiadomości. Bądźcie z nami.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o

0: awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: Wczoraj doprowadził do śmiertelnego wypadku na A1. Dziś 32-latek usłyszał zarzuty. I jest ciąg dalszy głośnej eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. A na koniec powiem o programie dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski.
13: 18 na naszych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Zimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
14: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
12: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć jeszcze jutro. Marszałek Sejmu odpowiada prezydentowi na słowa o parlamentarnej zamrażarce. Karol Nawrocki twierdzi, że jego projekty ustaw są wstrzymywane przy Wiejskiej. Jego zdaniem tylko jeden z 23 projektów został rozpatrzony. Albo pan jest wprowadzany w błąd przez swoje otoczenie, albo pan po prostu kłamie, zarzuca prezydentowi Włodzimierz Czarzasty.
15: 4 projekty zostały rozpatrzone, panie prezydencie, nie jeden projekt. Jeden został kierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, 9 jest w komisjach. 3 są buble prawne nieskierowane pod obrady.
12: Włodzimierz Czarzasty tłumaczył, że Sejm nie będzie rozpatrywał prezydenckiego projektu Polski Sejf, bo ustawa według marszałka jest niezgodna z konstytucją i zyskała negatywną opinię Europejskiego Banku Centralnego. Z kolei wśród rozpatrzonych projektów są prezydencka ustawa łańcuchowa czy ustawa o ochronie polskiej wsi. Kolejna eksmisja na osiedlu Maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedną z lokatorek, która nie chciała opuścić swojego domu, była pani Sandra. Dziś doszło do siłowego wejścia w asyście policji. O szczegółach nasz reporter Ari Habir.
16: Atmosfera była niezwykle napięta. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
17: Parę osób zostało typowo pod
6: poturbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
16: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
11: Mam informacje o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
16: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
12: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich korzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10 rano. A czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
17: Mieszkając tutaj na Warmii Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
18: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
19: Jedno z lepszych, jakie może być.
18: Zdecydowanie.
6: Jest pięknie. Sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
18: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w górę.
12: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. A w Podkarpackiem program startuje 14 września.
13: Sprawdzamy zatem, co przyniosą nam najbliższe dni, bo dzisiaj to jest ładnie i ładnie raczej już będzie. Jeżeli nie pada u was, to raczej nie będzie. Słowo raczej jest tutaj bardzo kluczowe. To może noc. Noc deszczowo tylko na południu kraju, czyli nie najgorzej i nawet ciepło, 13-14 stopni. Jutrzejszy dzień w całej Polsce powinno padać. Tak mi mówi mapa pogodowa i tak mi mówi tutaj mój mały pomocnik. Ale no nie wiem, czy faktycznie będzie deszcz. Umówmy się, no dzisiaj też miało padać i nie padało, więc zakładam, że będzie ładnie.
7: Na pełnej z Vox FM.

0: David Guetta i Alok, Run Run River w Vox FM w rytmie hitów gramy. A propos hitów, to jest numer jeden naszej bestlisty i przypominamy, że na tego hiciora można cały czas głosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie, tam są plusy, minusy, to oczywiście do waszej dyspozycji. A jak już tam będziecie, to proponuję też zjechać nieco niżej, tam z kolei znajdziecie propozycje do bestlisty. I już za chwilę taka propozycja, Rider i Wyluzuj Mała. Jak się spodoba, no to to samo. Wchodzimy, głosujemy.
1: Na pełnej z Vox FM.

O, i się zagapiłem. No ale tak to bywa. 23 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. To był Calvin Harris i My Way, czyli moja droga. Jeżeli ktoś jest w tym momencie na drodze, wraca z punktu A do punktu B, B, czyli nazywane inaczej domem, no to wytrwałości, cierpliwości i bezpiecznej drogi życzymy, bo jeżeli stoicie w korkach, to umówmy się, no może być już tak delikatnie to ciśnienie lekko podniesione. Tak przeglądam internety, trochę sobie też postanowiłem policzyć i uwaga, 296 dni. Tylko tyle. Albo aż tyle. Nie no, zakładajmy, że tylko tyle. Tylko tyle dni zostało do kolejnych wakacji.

0: YMCA, Village People, Vox FM, 26 minut do 19. Tak patrzę, rozglądam się w tych internetach. Dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. No nie wiem dokładnie, czego to ma dotyczyć, no ale jeżeli coś macie dużego, na przykład, nie wiem, duży rozmiar stopy, no to możecie świętować, prawda? Jeżeli macie dużo włosów na głowie, to też? No nie wiem, może też. A jeżeli macie coś innego dużego, no to też można świętować, nie wiem. No każdy coś, myślę, znajdzie. Coś tam na pewno jest do odhaczenia, że tak powiem. Ale mamy też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No i każdy ma jakiś talent, prawda? Mniejszy, większy, ale zawsze jakiś talent jest. Jaki wy macie talent, to dajcie znać. 609-8698-69. Może się okazać zaraz, że no tutaj mamy do czynienia naprawdę z wybitnymi jednostkami.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To jest, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama.

0: Ale Farben, René Miller i Body Talk w Vox FM. Wracamy do tego, co dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych, czyli po pierwsze dzień dużego rozmiaru, no i piszecie, między innymi napisał Robert, że duże to jest jego lewe ucho, prawe mniejsze. No i tak właśnie, pozdrawia. No my też pozdrawiamy, no tak bywa. Nie tylko ucho może być mniejsze, są też inne rzeczy, które też mogą być mniejsze, na przykład palec. No, tylko popatrzcie na swoje dłonie. Ten najmniejszy jest najmniejszy, a ten największy zawsze będzie największy. Ale napisała też do nas Karolina odnośnie ukrytych talentów, bo dzisiaj też taki dzień mamy w kalendarzu świąt nietypowych. Cześć, ja mam ukryty talent. Jest tak dobrze ukryty, że jeszcze go nie znalazłam.
1: Na pełnej!
2: Vox FM.
0: No to może wszystko przed tobą.

0: Dwie minuty. Do godziny 19. A jak 19? To rzecz jasna najświeższe wiadomości w Vox FM. Z kraju, ze świata. Również wiadomości pogodowe. Zostańcie z nami. A w kolejnej godzinie będę miał dla was taką małą ciekawostkę.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
5: Reklama.
6: 3 osoby zamieszane w sprawie zonda krypto zatrzymane przez służby. Komendant policji, który brał udział w bójce, odwołany ze stanowiska. Najważniejsze, by nie lekceważyć niepokojących objawów. Ruszyła antynowotworowa kampania Złota Wstążka.
7: Godzina 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Jestem poszkodowany, mówił dziennikarzom przed wejściem do siedziby prokuratury krajowej w Katowicach Rafał Zaorski. Ten inwestor giełdowy to jedna z 3 osób zatrzymanych dziś w sprawie zonda krypto. Zaorski miał mieć związek z Sylwestrem Słuszkiem i jego giełdą BitBay, która później została przekształcona w zonda krypto. Jak powiedział dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, śledztwa w sprawie zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Słuszka zostały połączone. Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że Słuszek nie żyje.
8: Mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Słuszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
6: W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki, dodaje minister sprawiedliwości.
8: Priorytetem działania prokuratury w tej sprawie jest to, żeby zabezpieczyć jak największą liczbę środków, które mogą pochodzić z przestępstw. Ma to w przyszłości na celu także spowodować realne zaspokojenie wszystkich osób, które straciły te środki wraz z upadkiem tej giełdy.
6: Dodajmy, że funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli dziś do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u, gdzie zabezpieczali dokumentację. Komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariusze. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry.
9: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
6: Mówił Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. Kranówka w Braniewie zanieczyszczona. W wodociągu wykryto bakterie grupy coli. Miejscowy sanepid wydał ważne zalecenia dla mieszkańców. Z wody można korzystać tylko po przygotowaniu. Na razie nie wiadomo, skąd niebezpieczne bakterie pojawiły się w wodzie. Ich obecność wykryta została podczas rutynowej kontroli stacji uzdatniania wody w podbraniewskich Rogitach, mówi prezes braniewskich wodociągów Bartłomiej Fita.
10: Ta stacja uzdatniania jest szczelna i my nic tam żeśmy ostatnio nie robili, także nic nie było otwierane, także no jest dziwne to dla nas.
6: Wodociąg, na którym wykryto obecność groźnych bakterii, zapetruje nie tylko Braniewo, ale też kilka pobliskich miejscowości w gminie. Jutro pobrane będą kolejne próbki do badań. Wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szanse dziecka na skuteczne leczenie. Ruszyła ogólnopolska kampania Złota Wstążka. Chodzi o to, by zwrócić uwagę rodziców na niepokojące objawy u najmłodszych. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, a jego symbolem jest właśnie Złota Wstążka. Organizatorzy kampanii apelują, by być onkoczujnym, mówi Jolanta Sękowska z Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.
12: Czyli każda zmiana u dziecka musi być sprawdzona. Pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka.
11: Pan Wiesław i jego żona zauważyli u córki niepokojące objawy. Rodzice zareagowali natychmiast.
13: No, u Karolinki pojawiły się śniaczki na nóżkach. Okazało się niski poziom płytek krwi. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku.
11: Kampania Złota Wstążka potrwa przez cały wrzesień.
6: Jej przesłanie jest proste. Lepiej zbadać dziecko 10 razy za dużo niż o raz za mało. A w Polsce każdego dnia około 3 rodzin dowiaduje się, że ich dziecko ma nowotwór. Zakończyła się debata z kandydatami na prezydenta Krakowa. Retransmisję z tego wydarzenia możecie obejrzeć na kanale YouTube'a Super Expressu. A przypomnę, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września.
7: Noc. Noc będzie mglista i deszczowa. Mglista w całym kraju, deszczowa głównie na południu i na południowym wschodzie, a jutrzejszy dzień, co nam przyniesie? Jeszcze więcej deszczu, ale przynajmniej będzie ciepło, 24-25 stopni, za to w piątek też będzie deszcz, a w sobotę też będzie padać, ale ciepło dalej, 24 stopnie. Tylko pamiętajcie, to jest orientacyjna pogoda. Tutaj się wszystko może zmienić. Dzisiaj też miał padać deszcz, a proszę bardzo, ładną pogodę mieliśmy, naprawdę.
0: Na pełnej z Vox FM.
7: 5 minut po godzinie 19. Dobry wieczór, kłaniam się, Michał Trawka. Zapraszam.

0: ciągle wciąż.
1: Macie może problemy ze snem albo problem z tym, żeby zasnąć? No to mam coś dla was, rozwiązanie, być może komuś pomoże. Naukowcy twierdzą, że czytanie książek tuż przed snem, jak się położymy do łóżka, no to pozwala nam to szybciej zasnąć. Może tam przeczytamy dosłownie kilka stron i faktycznie no, stajemy się senni, odkładamy książkę i śpimy. Nie wiem, czy to z książką faktycznie działa, nigdy tego nie sprawdzałem, ale mam też coś jeszcze. Ja to zawsze stosuję i u mnie działa za każdym razem. Jak nie chce mi się spać, to znaczy jestem na tyle zmęczony, że nie mogę zasnąć, albo coś tam się wydarzyło w ciągu dnia i wiecie, no taki człowiek jest rozchwiany, no to wtedy odpalam sobie takie coś, uwaga, i wtedy zasypiam od razu.
2: X minus 4 równa się 1. Czyli co nam przeszkadza? Oczywiście przeszkadza nam to minus 4. Już z lekcji pamiętasz, co powinniśmy zrobić. Musimy.
3: Na pełnej z Vox FM.
1: To zawsze działa. X minus 4 równania. Ja zasypiam. Tak jak na lekcji.

Wysokie loty, fly high, Tobi Romeo. No z nami tylko takie, umówmy się, inaczej być nie może. Tutaj Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. A propos hitów, za chwilę propozycja. Propozycja do bestlisty, na którą można głosować. Zenek Martyniuk, statek bez morza. Nie wiem dokładnie, jaki to statek, ale za kilka chwil wszyscy wspólnie się przekonamy.

0: Dwójeczka naszej best listy, czyli Digi Digi w Vox FM. Tak troszeczkę posmutniałem, wiecie? Bo przeglądam sobie listy najbogatszych Polaków i dochodzę do wniosku, że no niektórzy to mają pieniądze. I trochę się rozczarowałem, że mnie tam jeszcze nie ma. Przez chwilę tak zachodziłem w głowę. Dlaczego? Co poszło nie tak? Dlaczego? Chociaż w pierwszej dziesiątce, żebym się znalazł. No ale później zweryfikowałem to. To znaczy sprawdziłem stan swojego konta. I teraz rozumiem, dlaczego mnie tam nie ma.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Pozdrawiamy wszystkie rude. No ale żeby zaraz się nikt nie czuł pokrzywdzony, to pozdrawiamy też oczywiście blondynki, brunetki, wszystkie rzecz jasna dziewczynki. Kwadrans do 20, do najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze trochę pogramy. Pogramy w rytmie hitów oczywiście. Pitbull, Bon Jovi, Now or Never, Łzy i Agnieszka, no i Thomas Gray. Już teraz. Niebo. Będzie niebiańsko zapewne.

0: Morandi Angels w Vox FM. Za kilka chwil godzina 20 na naszych radiowych zegarach, czyli to czas najświeższych, najciekawszych pewnie też informacji, oczywiście z kraju i ze świata, ale również też informacji sportowych ze świata sportu. No i pogodę sprawdzimy, co tam przed nami. Ale już mogę zdradzić, że będzie padał deszcz.
1: Reklama. Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Reklama.
7: Podejrzane pakunki na warszawskiej Pradze. Na miejscu jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Zaatakował nie tylko w Kędzierzynie Koźlu. 19-latek próbował zabić też w Opolu. Podkarpacie wesprze finansowo poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech.
0: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Na początek Warszawa i służby postawione na nogi. Wszystko przez podejrzane pakunki znalezione w okolicy Dworca Wschodniego. Na miejscu m.in. pirotechnicy i policjanci, którzy zabezpieczają okolice dworca. Wszystko przez 5 paczek, które patrol Straży Miejskiej odnalazł na przystanku autobusowym. Z jednej z nich wystawały kable. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który zna szczegóły.
8: Na pierwszy rzut oka pakunki mogły wyglądać podejrzanie, stąd stanowcza reakcja służb. Okazało się, że w paczkach pozostawionych bez opieki były płaskie baterie, które nie stanowiły zagrożenia dla nikogo. Ktoś musiał najwidoczniej zapomnieć paczki, którą być może odebrał ze sklepu elektronicznego. Wezwani na miejsce pirotechnicy zabezpieczyli teren. Na miejscu pojawiła się też specjalna ciężarówka saperów, ale jak Państwo zapewne słyszą w tle, ruch w okolicy Dworca Wschodniego, chodzi o część od strony lubelskiej, został właśnie przywrócony.
7: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Ofiarę wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu miał dokonać napaści także w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, groź mu dożywocie.
9: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
7: Mówi Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
9: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
7: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci były najprawdopodobniej rozległe rany głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze dziś wystąpić o areszt dla 19-latka. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzeżowa, Dukli, Brzozowa, Czódca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butolewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
10: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czódca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
7: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Smartfony lądują do plecaka, szafek w szatniach albo do specjalnych skrzynek w klasach. Ostatnie rozwiązanie wprowadziła jedna ze szkół w Bełchatowie. To w ramach zakazu używania telefonów w szkołach.
11: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców, żeby przechowywać w niej właśnie telefony z napisem Phones Box. Beata Stanisławska, nauczycielka języka angielskiego. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
12: To jest dobry pomysł, ale no później każdy zwykle się rzuca na te telefony i nie wiem, no grzebie, czy komuś spadnie, czy coś. Ja osobiście zostawiam zawsze w plecaku albo mam w kieszeni.
13: Skrzynki są jednak trochę niepotrzebne. Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
7: Rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Skrzynki czy szafki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Motor wyrzucił Legię z Pucharu Polski. Klub z Lublina zwyciężył 3-0 w pierwszej rundzie rozgrywek na własnym stadionie. Nie siadamy na laurach, tylko przygotowujemy się do kolejnego już ekstraklasowego meczu z Legią, mówi trener Motoru Mariusz Misiura.
14: Gratuluję drużynie, dziękuję kibicom za fantastyczne widowisko. My jakby nie popadamy w żaden zachwyt, musimy się teraz mocno zregenerować, musimy się bardzo dobrze przygotować do rewanżu, do meczu ligowego z tym samym przeciwnikiem, bo na pewno mecz będzie trudny.
7: A kolejny mecz Motor Legia już w ekstraklasie, w tę sobotę w Lublinie o 20.15. Kamil Majszak zmierzy się dziś na kortach z Valentinem Wekerotem z Monako. To w ramach drugiej rundy turnieju US Open rozgrywanego w Nowym Jorku. Panowie wyjdą na kort około godziny 22.50 czasu polskiego. A przed polskimi siatkarkami mecz o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwone zmierzą się z Holenderkami. Pierwszy gwizdek punktualnie o 15.00.
0: Padać będzie na pewno. No to jest sformułowanie, które trzeba zapamiętać. To znaczy, z tym na pewno to może jednak faktycznie przesadziłem, bo dzisiaj też miał być deszcz, a deszczu nie było, przynajmniej w centralnej Polsce. 22 stopnie, teraz to najcieplejszy punkt na mapie Polski. Jest nim Racibórz, najchłodniej jest w Łodawie, tam zaledwie 15. Ale wrócę do tego deszczu jeszcze. On faktycznie w nocy może się pojawić na południu naszego kraju, a jutro w całej Polsce. 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Michał Trawka, dobry wieczór.
1: Z Vox

0: wczoraj pierwszy dzień września, czyli rozpoczęcie roku szkolnego. Dzisiaj drugi dzień września, czyli uczniowie poszli już do szkół, zasiedli w szkolnych ławkach i tak też do szkoły poszedł syn pani Małgorzaty Rozenek i pana Radosława Majdana, Henio, który poszedł do szkoły, uwaga, z plecakiem za bagatela 1000 zł. No to tak, po prostu taki tam mały plecaczek, żeby sobie zeszyciki ponosić. Ale nie o to chodzi. To ile ten plecak kosztował, to jest najmniejsza wartość tej wiadomości. Znacznie ważniejszy jest fakt, co jest wyhaftowane na tym plecaku, a tam jest kulturalnie, elegancko wyhaftowany napis. A w zasadzie, litery. JP. Czyli zakładam, że Henio to taki prawilniak, prawda? No bo wszyscy doskonale wiemy, co znaczy skrót JP.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

Topic, Breaking Me, Vox FM w rytmie hitów. 25 minut po 20 na zegarach. Akurat tego numeru w naszej bestliście nie znajdziecie, ale znajdziecie masę innych ciekawych, na które warto głosować. Zachęcam, żeby wchodzić, wspierać swoich ulubieńców, swoich faworytów. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. No a jak zjedziecie nieco niżej, to też natraficie na propozycje do bestlisty i na te również można głosować. A każde najświeższe notowanie w piątek po godzinie 17, więc jest jeszcze chwila. Jest moment, żeby wejść i właśnie te plusiki naciskać. No,

0: Damn.
1: Różne, naprawdę różne można mieć zwierzątka. No ktoś może mieć kotka, świnkę, nawet morską, konika, kucyka. Jak się postaracie, to i cielaka zmieścicie na balkonie, to taka lama komu tam będzie przeszkadzać. Aren't you a little sis Nora, Lama in my living room. Tak wam właśnie gramy w Vox FM. Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 21, a ta wybije już punktualnie za 25 minut.
2: To promocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Władimir Retunski brutalnie zabił i okaleczył co najmniej 8 dziewcząt i młodych kobiet. Posłuchajcie historii maniaka z Poworina.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

Ależ to jest ładne połączenie Andrea Bocelli i David Guetta w Vox FM. Kwadransy do 21. Teraz takie pytanie. 3, 4, 5, 10, 15. Ile tysięcy powinniśmy mieć odłożone na czarną godzinę? A w ogóle może nie tysiące, a setki na przykład. Tutaj naukowcy, eksperci dają jasny sygnał, że uwaga, rezerwa powinna pokrywać od 3 do 6 miesięcy podstawowych wydatków. Czyli gdyby się coś wydarzyło, odpukać w niemalowane, odpukałem, to chyba była malowana akurat, no to powinniśmy być przygotowani na to, żeby pokrywać bieżące wydatki z naszych oszczędności i to nam powinno wystarczyć na przynajmniej 3 miesiące. Okej, dobra. Problem, jaki ja od razu widzę w tym wszystkim, to jest to, jak odłożyć pieniądze.

0: Jeśli ktoś ma właśnie ten stan, to albo miał dobry weekend, albo miał po prostu dzisiaj zły dzień. To znaczy wczoraj, bo to... No, stan na 3 litery, wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? No właśnie. Niemniej, nieważne co robicie, nieważne gdzie jesteście, Vox FM cały czas będzie z wami. Za kilka chwil godzina 21 i czas najświeższych wiadomości. No a po wiadomościach będziemy grać w rytmie hitów. Tymczasem ja mówię już do usłyszenia. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro. Michał Drawka, miłego.
1: Reklama. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Premier apeluje do prezydenta w sprawie weta dotyczącego kryptowalut. Jest zielone światło dla stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Kilkaset niewybuchów na polu pod Płońskiem. O nietypowym znalezisku powiemy już za chwilę. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptowalut. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które w piątek spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Donald Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
7: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
6: Tymczasem w Sejmie awantura o aferę zonda krypto i wzajemne oskarżania koalicji rządowej z politykami Prawa i Sprawiedliwości o odpowiedzialność za brak regulacji dla branży kryptowalut.
8: Kasa od branży dla Ziobro, spotkanie na Ibizie posła PiS, poprawki korzystne dla branży, poprawki nie przechodzą, weto prezydenta.
9: Krypto. Afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
10: Odświeżam wam pamięć, bo afera zonda krypto to afera dokładnie Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
11: Mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża.
6: Mówili Zbigniew Konwiński i Konrad Fryszak z Koalicji Obywatelskiej oraz były poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. A Sejm będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta już w piątek. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to przyjęta dziś autopoprawka do nowelizacji. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać takiego najmu w swoich nieruchomościach. Mieszkańcy oraz zarządcy będą też mogli wnioskować o kontrolę obiektów w związku z naruszeniem porządku i bezpieczeństwa. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Autopoprawka przywraca też samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Rada Gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
13: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
12: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
6: Wcześniej jednak muszą przejść przez ścieżkę legislacyjną. Na swoim polu znalazł kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
14: Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczyli aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
6: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Po zmroku na górskie wędrówki raczej się nie wybierajcie, apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Mimo że pogoda jeszcze dopisuje, to dzień staje się coraz krótszy. Trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu wycieczek, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19:30, tego dnia nam rzeczywiście ubyło. Jak chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka, ale starajmy się szanować te przepisy Parku Narodowego, poruszać się w tych wyznaczonych ramach od świtu do zmierzchu.
6: Poruszanie się po zmroku jest w górach zabronione ze względu na ochronę przyrody. Noc zarezerwowana jest dla tatrzańskich dzikich zwierząt, by mogły one swobodnie przemieszczać się po terenie parku, gdzie w ciągu dnia jest zazwyczaj dużo ludzi. Dzisiejszej nocy będą mgły, to w północno-wschodniej części kraju. Pojawi się też deszcz, to z kolei na południu i w centralnej Polsce. A jeśli chodzi o termometry, to pokazują nam od 8 stopni zaledwie w Świętokrzyskiem do 13 na plusie w przeważającej części kraju. Jutro z kolei będzie wszędzie deszcz, no i duża rozpiętość temperaturowa od 18 stopni zaledwie na Pomorzu do nawet 26-7 na Podkarpaciu.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu. Miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barę z prokuratury okręgowej w Opolu i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Wilnowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
7: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
8: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
9: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
10: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
11: Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi i 5-latek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach 5-latka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
12: Sporo stresu przeżyli rodzice 5-letniego chłopca, który oddalił się nim niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama 5-latka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 decybeli, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? Oto mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
13: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
14: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani, jest ładnie.
15: Jedno z lepszych, jakie może być.
14: Zdecydowanie.
16: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
14: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minutę po godzinie ósmej na antenie Vox FM gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.
1: Był początek lipca 1991 roku. W pobliżu rzeki w obwodzie Woroneskim w Rosji pojawili się tego dnia wędkarze. Połów ryb przerwało jednak makabryczne odkrycie. Na jednym z brzegów zauważyli bowiem odcięte kobiece piersi. Przerażeni natychmiast powiadomili służby, które już po chwili pojawiły się na miejscu. Rozpoczęto przeszukiwanie terenu, bo mundurowi podejrzewali, że gdzieś w pobliżu znajdują się ludzkie zwłoki. I mieli rację. Na drugi dzień wyłowiono okaleczone ciało. Należało do młodej kobiety. Ręce były związane do tyłu. Brzuch został rozpruty, a piersi odcięte. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią kobieta została też zgwałcona. Później sprawca ją udusił i dźgnął nożem. Milicjanci szybko ustalili tożsamość ofiary. Była nią zaledwie 16-letnia Rimma Grigoriewa, mieszkanka Poworina, małego miasta w obwodzie Woroneskim. Dziewczyna zaginęła dwa dni przed tym, jak odnaleziono w rzece jej ciało. 4 lipca o godzinie 20 Rimma została sama w domu. Jej matka poszła do pracy na nocną zmianę. Kobieta pożegnała córkę i zamknęła za sobą drzwi. Kiedy wróciła do domu, nastolatki już nie było. Pod jej nieobecność morderca wtargnął do domu i uprowadził jej córkę. Obrażenia, które sprawca zadał Grigoriewej, szybko zwróciły uwagę mundurowych. Rana na brzuchu nie była przypadkowa. Kształtem przypominała literę T. Rimma nie była pierwszą ofiarą, którą w ten sposób okaleczono. A do tajemniczych zaginięć i zabójstw dochodziło już wcześniej. W miejscowości Poworino żyje około 17 tysięcy osób. Mieszkańcy, przyzwyczajeni do spokojnego życia, przeżyli wstrząs, gdy na początku lat 90. z ulic tego spokojnego miasta zaczęły znikać nastolatki i młode kobiety. Tragiczna seria rozpoczęła się 14 czerwca 1990 roku. Około godziny 16 20-letnia Jekaterina Pastuszkowa wyszła z kawiarni Jubilejnoje, w której pracowała. Była tam kelnerką. Po zakończeniu zmiany udała się w okolice skrzyżowania ulic Transportowej i Żukowej. Chciała złapać stopa. Chwilę później podjechała do niej ciężarówka. Za kółkiem siedział mężczyzna. Zgodził się podrzucić młodą kobietę, ale gdy ta tylko wsiadła do pojazdu, kierowca natychmiast wywiózł ją w zupełnie inne miejsce. Zamiast do domu, Katia trafiła do lasu. Tam mężczyzna ją związał, a następnie zgwałcił. Kobieta błagała go, by nie robił jej krzywdy. I choć napastnik obiecał, że nie odbierze jej życia, to chwilę później Pastuszkowa została uduszona. Ciało morderca zakopał w lesie w pobliżu torów kolejowych. O zniknięciu Kati służby wówczas nie wiedziały, bo kobieta nie utrzymywała bliskich relacji ze swoją rodziną. Jej zaginięcie zauważono dopiero kilka miesięcy później. Na odnalezienie ciała trzeba było jednak poczekać kilka lat. W tym samym roku, 7 grudnia, 16-letnia Tatiana Głuchowska skończyła pracę w sklepie w Poworinie. Tego dnia otrzymała wypłatę w wysokości 50 rubli. Dziewczyna po wyjściu ze sklepu chciała wrócić do domu, do pobliskiej wsi Peski. Znajduje się około 12 kilometrów na wschód od Poworina. Zazwyczaj dziewczyna wsiadała do miejskiego autobusu, ale tym razem nie skorzystała z tego środka transportu. Powiedziała znajomym, że ktoś ją podwiezie. Przed wyjściem z pracy nastolatka zrobiła zakupy i zdążyła zadzwonić do rodziców, mówiąc, że będzie w domu za godzinę. Ale tak się nie stało. Czas mijał, a Głuchowska nie wracała. Wreszcie zaniepokojeni rodzice powiadomili milicjantów. Tatiana pracowała w największym sklepie spożywczym w mieście. Znajdował się w zatłoczonej okolicy, w której pojawiali się nie tylko mieszkańcy, ale również przyjezdni. Mundurowi początkowo założyli, że dziewczyna po prostu uciekła z nowo poznanym chłopakiem, ale ten trop szybko okazał się fałszywy. Przesłuchania świadków, znajomych i rodziny wykluczyły te teorie. Jakikolwiek ślad po nastolatce urwał się w okolicach sklepu. Prawda o tym, co spotkało Tatianę, została ujawniona kilka miesięcy później. W kwietniu w rzece Hopper, kilkanaście kilometrów od Poworina, odnaleziono półnagie ciało nastolatki. Woda ujawniła je w trakcie powodzi. Zwłoki zostały okaleczone. Brzuch dziewczyny rozpruto w kształt litery T. Rozcięcie miało długość 22 centymetrów. Sekcja zwłok wykazała, że ofiara została zgwałcona, a przyczyną śmierci było uduszenie. Zanim zginęła, została też związana. Nie miała więc żadnych szans na obronę. W lipcu 91 roku odnaleziono ciało 16-letniej Rimy, która również miała wyciętą literę T na brzuchu. Dlatego też śledczy podejrzewali, że w okolicy Poworina działał seryjny morderca. Ujęcie go okazało się jednak niezwykle trudnym zadaniem, tym bardziej, że nie wszyscy mundurowi wierzyli w istnienie maniaka. Dopiero w 1996 roku zawiązano specjalną grupę dochodzeniową, która miała go namierzyć. Zanim jednak to nastąpiło, morderca zdążył dopuścić się kolejnej zbrodni. Po trzech atakach na początku lat 90. zabójstwa w Poworinie niespodziewanie ucichły. To uśpiło czujność śledczych, którzy sądzili, że czarna seria właśnie się zakończyła. Tyle tylko, że w kolejnych latach dochodziło do podobnych zbrodni, ale w innych regionach. Niewykluczone więc, że zabójca na jakiś czas zmienił obszar swoich działań. W 1995 roku boleśnie przypomniał o swoim istnieniu mieszkańcom obwodu woroneskiego, którzy musieli zaakceptować brutalną prawdę. Maniak powrócił. 19 maja dwie czternastolatki, Ludmiła Fiodorowna i Olga Podzorowa, jechały na swoich rowerach w stronę wsi Samodurówka. Po jakimś czasie zsiadły ze swoich jednośladów i zaczęły je pchać. Idące wzdłuż drogi nastolatki widzieli świadkowie. Później zarówno Ludmiła, jak i Olga zniknęły. Poszukiwania dziewczynek trwały dwa dni. 21 maja odnaleziono porzucone rowery. Jeden z nich był uszkodzony. To mogło wyjaśniać, dlaczego obie nastolatki pchały rowery zamiast na nich jechać. Jednoślady znaleziono w lesie Otrok. Milicjanci zdecydowali się na dokładne przeszukanie terenu. Ich uwagę zwróciła rozkopana ziemia. Gdy zaczęli ją usuwać, zauważyli zmasakrowane ciała Ludmiły i Olgi. Morderca wrzucił je do płytkiego grobu, przysypał ziemią oraz liśćmi. Obie dziewczynki miały związane ręce, a na ich klatkach piersiowych widoczne były rany kłute. Sekcja zwłok wykazała, że jedna z nastolatek została też zgwałcona. Tak brutalne zabójstwo dzieci wstrząsnęło nie tylko opinią publiczną, ale również milicjantami. Nim mieszkańcy obwodu wołgogradzkiego zdołali dojść do siebie po makabrycznym odkryciu, morderca znów uderzył. 24 maja 1996 roku 23-letnia, choć niektóre źródła podają, że 20-letnia, Oksana Jurina, pochodząca ze wsi Dwojnowski, dotarła do Nowonikołajewskiego, niedaleko Poworina. Miała tam umówione spotkanie, na które się spóźniła. Postanowiła więc wrócić do domu, korzystając z autostopa. Oksana była nauczycielką. Widziano ją po raz ostatni około godziny 10:00. Później kobieta zniknęła. Nim mieszkańcy obwodu wołgogradzkiego zdołali dojść do siebie po makabrycznym odkryciu, morderca znów uderzył. 24 maja 1996 roku 23-letnia, choć niektóre źródła podają, że 20-letnia, Olga Jurina, pochodząca ze wsi Dwojnowski, dotarła do Nowonikołajewskiego niedaleko Poworina. Miała tam umówione spotkanie, na które się spóźniła. Postanowiła więc wrócić do domu, korzystając z autostopa. Olga była nauczycielką. Widziano ją po raz ostatni około godziny 10. Później kobieta zniknęła.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Podobny los spotkał 21-letnią studentkę moskiewskiej szkoły budowlanej, Oksanę Iwakinę. Młoda kobieta 17 lipca 1996 roku przyjechała z Moskwy do Nowonikołajewskiego koło Powolina. Gdy tylko wysiadła z pociągu, postanowiła złapać stopa. Nie mogła skorzystać z autobusu, bo miała ze sobą psa, szczeniaka, rottweilera. Przewożenie zwierząt w autobusach było wówczas zabronione. Zadzwoniła do swojej matki, informując ją, że jest na dworcu. Przekazała też, że swój bagaż już umieściła w autobusie, ale sama dotrze, korzystając z pomocy innych kierowców. Torbę odebrała później matka kobiety, ale córki już nie zobaczyła. Za to łapiącą stopa Oksanę zauważył mężczyzna w Ładzie. Podjechał do niej i zabrał ją ze sobą, ale zamiast we wskazane miejsce, zawiózł ją do lasu, w którym niecały miesiąc wcześniej brutalnie zamordował Olgę Jurinę. Teraz taki sam los miał spotkać również Oksanę. Młoda kobieta została związana, a następnie zgwałcona i uduszona. Jej ciało, podobnie jak poprzednie ofiary, mężczyzna zakopał w płytkim grobie. Szczeniak również zniknął. Do ostatniej znanej zbrodni mordercy z Powolina doszło 6 listopada 1996 roku. Niedaleko wsi Grinabowski 18-letnia studentka Oksana Rednewa zatrzymała przejeżdżający obok samochód. Siedzącego za kierownicą mężczyznę poprosiła o podrzucenie w okolice rejonu Nowochoperskiego. Ale nieznajomy miał zupełnie inne plany. Po przejechaniu zaledwie pół kilometra zjechał do lasu i zatrzymał auto. Wtedy rzucił się na 18-latkę, związał ją, a następnie zgwałcił. Zacisnął na jej szyi linę, podduszając ofiarę. Na tym jednak nie zakończył swoich tortur. Nieprzytomną Oksanę przeciągnął w głąb lasu, gdzie dopełnił swojego makabrycznego dzieła, zadając dziewczynie liczne ciosy nożem. 18-latka zmarła. Po śmierci maniak odciął ofierze jedną pierś. Okaleczone ciało Oksany mężczyzna porzucił przy szosie i przykrył gałęziami. 6 dni później odnalazł je traktorzysta, który przejeżdżał obok. Przy nastolatce leżała odcięta pierś. Lokalni milicjanci nie byli w stanie poradzić sobie ze skalą zbrodni, dlatego z Woronerza wysłano specjalną grupę śledczą, która miała zawiązać zespół i wesprzeć pozostałych funkcjonariuszy. Pomóc miał również psychiatra Aleksandr Sedniew, który przygotował psychologiczny profil sprawcy. Według niego mężczyzna był dość przystojny i wiedział, w jaki sposób rozmawiać z kobietami. Wzbudzał w nich zaufanie i potrafił je podrywać. Poruszał się ciężarówką, dzięki czemu był w stanie uprowadzić 2 dziewczynki z rowerami. Zdaniem specjalisty, zabójca mieszkał lub pracował w okolicy i doskonale znał teren, po którym się poruszał. Chciał, by ofiary były mu podległe. Dążył do tego, by nad nimi górować. To on miał być panem życia i śmierci. Zabijał nie tylko dlatego, że chciał ukryć gwałt i pozbyć się świadka. Zależało mu na samym akcie odebrania ludzkiego życia. Był sadystą, który lubił znęcać się nad ciałami ofiar. Z miejsc zbrodni zabierał pamiątki, głównie biżuterię ofiar. Być może część sprzedawał, by mieć pieniądze. Psychiatra uznał, że morderca był już w przeszłości karany. Na co dzień w jego życiu osobistym dominowały kobiety, albo matka, albo żona. Milicjanci, czytając te opinie, nie mogli nawet przypuszczać, jak bardzo będzie ona odpowiadać rzeczywistości. Przełom w śledztwie nastąpił kilka miesięcy później. Funkcjonariusze zaczęli bowiem sprawdzać, co stało się ze szczeniakiem, którego miała ze sobą jedna z ofiar. Posiadanie rottweilera w tamtym czasie w Rosji nie było czymś powszechnym. Takie psy były rzadkością i z pewnością od razu rzuciłyby się w oczy. Zakładając, że, tak jak stwierdził psychiatra, zabójca był związany z okolicą Poworina, zaczęto sprawdzać wszystkich właścicieli rottweilerów w tym regionie. Pod lupę wzięto aż 3 obwody – Woroneski, Wołgogradzki i Samarski. Krok po kroku ustalano pochodzenie każdego zgłoszonego szczeniaka. W ten sposób milicjanci dotarli do Jewginija Galina. 12 lutego 1997 roku młody mężczyzna został zatrzymany. Milicjanci dopytywali go, skąd miał psa, ale ten nieustannie powtarzał, że znalazł szczeniaka na drodze. Funkcjonariusze podejrzewali, że mężczyzna kłamał. Przetrzymywali go na komisariacie aż 3 dni, gdy wreszcie, 15 lutego, niespodziewanie w budynku pojawił się ojczym zatrzymanego. Nazywał się Władimir Nikołajewicz Retuński i swoim wyznaniem całkowicie zaskoczył śledczych. Retuński nie chciał, by jego pasierb trafił za kratki, dlatego zdecydował się wyznać milicjantom prawdę. Powiedział, że to on dał mężczyźnie szczeniaka, wcześniej zabijając jego właścicielkę. Twierdził jednak, że do zbrodni doszło przypadkowo. Jak mówił, w dniu zaginięcia podwoził ją swoim samochodem. Gdy niechcący dotknął ją łokciem w klatkę piersiową, kobieta zaczęła go obrażać, z kolei szczeniak go ugryzł. Władimir, jak przekonywał, nie potrafił zapanować nad gniewem i uderzył Oksanę. Dalej sprawy potoczyły się już błyskawicznie. Będący w furii Retuński zabił kobietę, a ciała się pozbył. Jak jednak przekonywał, zrobiło mu się żal szczeniaka, dlatego zabrał go do domu. Na miejscu ogarnął go jednak strach, że ktoś dowie się o psie i w ten sposób zostanie powiązany z zabójstwem studentki. Dlatego porzucił zwierzę przy drodze, ale ku swojemu zaskoczeniu wkrótce potem zobaczył, jak do domu z tym samym psem wchodzi jego pasierb. Retuński miał wówczas powiedzieć:
2: to mój szczeniak, znalazłem go, ale możesz go sobie zatrzymać.
1: Po zatrzymaniu pasierba żona Retuńskiego powiedziała mu, by zgłosił się na milicję i powiedział, że to był jego pies. W przeciwnym razie zagroziła, że sama pojedzie na komisariat. W końcu mężczyzna uległ partnerce i opowiedział mundurowym o tym, skąd rottweiler wziął się w jego domu. W trakcie przesłuchania Władimir zapewniał, że nie pamiętał, gdzie ukrył ciało Iwakiny. Śledczy byli przekonani, że kłamał, dlatego naciskali, by powiedział prawdę. W końcu udało im się nakłonić go, by zdradził lokalizację. Niechętnie, ale przyznał, że ciało zakopał w pobliskim lesie. Cały czas próbował jednak omijać ten temat, dlatego mundurowi szybko doszli do wniosku, że mężczyzna jeszcze coś ukrywał. Rozmowa o lesie ewidentnie wywoływała w nim przerażenie. Warto tu wspomnieć, że Retuński już wcześniej był na celowniku służb. Po zabójstwie 16-letniej Rimy stał się jednym z podejrzanych po tym, gdy w jego samochodzie znaleziono łopatę oraz linę. Odkryto również, że usunął klamkę z drzwi pojazdu, co natychmiast stało się podejrzane. Ale ówczesna żona zapewniła mu alibi. Nie postawiono mu żadnych zarzutów i jego nazwisko na kilka lat trafiło do milicyjnej szuflady. Po kolejnym zatrzymaniu przeszukano dom Retuńskiego. Odkryto tam pokaźny zbiór filmów pornograficznych, a do tego notatniki z miłosnymi wierszami. Ale najważniejsze było odnalezienie biżuterii i rzeczy osobistych, które, jak się okazało, należały do zamordowanych kobiet. Jednym z takich przedmiotów był dwudolarowy banknot z charakterystycznym napisem po rosyjsku. Jak ustalili milicjanci, należał do jednej z zamordowanych kobiet, która wygrała go w zakładzie. Dokładnie sprawdzono również samochód Władimira. Jeździł głównie służbową ciężarówką, z której usunięto klamkę od strony pasażera. W ten sposób ofiary, które wsiadały do pojazdu, nie mogły się już z niego wydostać. były w pułapce. W samej ciężarówce również znaleziono przedmioty, które powiązano z niektórymi zaginionymi kobietami.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Po tym jak Retuński wyznał, gdzie pochował ciało Iwakinę, we wskazane miejsce udała się grupa śledczych, którzy zaczęli przekopywać teren. I tam kolejne zaskoczenie, bo odkryto nie tylko ciało Iwakiny, ale również Olgi Jurinę. Retuński przyznał, że zabił kobietę, ale tu znów zapewniał, że nie chciał zrobić jej krzywdy. Jak twierdził, nieumyślnie potrącił ją samochodem, ale w obawie przed konsekwencjami zakopał jej ciało w lesie. Milicjanci czuli, że na tych dwóch nazwiskach nie kończy się lista ofiar mężczyzny. Zaczęli więc jeszcze mocniej go dociskać, aż wreszcie Retuński przyznał. Była jeszcze jedna ofiara i wskazał miejsce, w którym kilka lat wcześniej pochował zamordowaną przez siebie Jekaterinę Pastuszkową. Podczas eksperymentu śledczego mówił:
2: zmusiłem ją do rozebrania się w samochodzie. Uprawiałem z nią seks, a potem ją udusiłem. Potem wrzuciłem ciało do wody. Rozciąłem jej brzuch, żeby nie unosiła się na wodzie. Ale przed zabójstwem powiedziałem jej: jeśli chcesz żyć, rób wszystko, co ci każę. Zapytała: nie zrobisz nam nic złego? Powiedziałem jej: nie, jeśli będziesz się dobrze zachowywać. Uspokoiła się.
1: W trakcie eksperymentów i przesłuchań Retuński zdradzał coraz więcej szczegółów, a co ważne dla śledczych, wykazywał się doskonałą znajomością dat, miejsc i okoliczności zabójstw. Dla milicjantów jasne było, że tym razem mówił prawdę, bo takie informacje mógł posiadać jedynie morderca. Nie była to wiedza, którą publikowano wówczas w prasie. Milicjanci pytali Władimira, dlaczego okaleczał ciała. Stwierdził, że robił to po to, by lepiej tonęły. A z kolei piersi odcinał dlatego, że początkowo chciał je zabierać ze sobą, jako trofea. Później jednak wycofał się z tego pomysłu i porzucał fragmenty ciał. W trakcie przesłuchań Retuński przyznał się łącznie do 5 zabójstw. Śledczy na tym etapie podejrzewali jednak, że miał na sumieniu co najmniej 11 zbrodni. Zaczęli też sprawdzać, kim tak naprawdę był Władimir Retuński i kiedy wszedł na przestępczą ścieżkę. Retuński urodził się 4 lutego 1950 roku w Poworinie. Był 3. dzieckiem. Był bardzo związany ze swoimi starszymi siostrami, zwłaszcza jedną z nich, Aleksandrą. Spali w jednym łóżku aż do 14 roku życia Władimira. Gdy miał 7 lat, doznał poważnego wypadku. Spadł z drzewa, uderzając mocno w głowę. Stracił wówczas przytomność. Dochodził do siebie przez kilka dni. Późniejsze badanie nie wykazało jednak, by doszło do uszkodzenia mózgu, choć sam Retuński próbował za wszelką cenę dowieść, że tak właśnie było. Zapewniał na przykład, że już jako dziecko wyobrażał sobie, że jest duszony i te wizje wiązał z wypadkiem z dzieciństwa. W młodości Władimir doświadczył sporego emocjonalnego wstrząsu. Sąsiad, z którym się przyjaźnił, popełnił samobójstwo. Poruszony tym, co się stało, Retuński sam próbował odebrać sobie życie. Uratował go jednak ojciec, który wściekł się na syna i uderzył go w twarz. Makabryczną ironią jest to, że w 1966 roku ojciec Władimira również odebrał sobie życie. Wcześniej mężczyzna cierpiał na przewlekłą gruźlicę. Matka Retuńskiego zmarła na raka. Po ukończeniu podstawówki przyszły morderca kontynuował naukę w szkole zawodowej, gdzie uczył się mechaniki. Od 1968 roku służył w oddziałach granicznych na granicy z Iranem. Młody mężczyzna szybko odnalazł się w wojskowych realiach, a jego służba oceniana była bardzo wysoko. Władimir w ciągu 2 lat otrzymał łącznie 12 odznaczeń. Jak sam później mówił, pobyt w oddziałach granicznych całkowicie go zmienił. Choć wcześniej lubił sięgać po alkohol i inne używki, teraz, po odbyciu służby, zaczął stawiać na zdrowy tryb życia. Dobrze się odżywiał, dbał o kondycję fizyczną, odstawił alkohol i papierosy. Chciał odmienić swoje wcześniejsze życie. Po odbyciu służby przeniósł się do Moskwy. Tam zatrudnił się w fabryce. Poznał też kobietę, w której całkowicie się zakochał. Para wzięła ślub, gdy Retuński miał 23 lata. Po zatrzymaniu mordercy jego była partnerka została przesłuchana. Wyznała, że Władimir przed ślubem bardzo dbał o to, by oboje pozostali w czystości. Choć spali w jednym łóżku, nie uprawiali seksu aż do momentu, gdy zawarli małżeństwo. Para doczekała się dwójki dzieci. Byli to syn Igor i córka Olesia. Wszystko układało się dobrze. Retuński miał kochającą żonę, szczęśliwe dzieci, a także dobrze płatną pracę. Ale jego prawdziwa natura wkrótce po tym zaczęła brać nad nim górę. Władimir zaczął coraz częściej sięgać po kieliszek. Szukał też romansów z przypadkowymi kobietami. Choć zapewniał, że bardzo kochał swoją żonę, to w rzeczywistości otaczał się kochankami, z którymi relacje stawały się coraz bardziej burzliwe. W 1978 roku Retuński po raz pierwszy został zatrzymany. Pod wpływem alkoholu brutalnie pobił swoją koleżankę z pracy, z którą wcześniej rozpoczął romans. Dopuścił się również gwałtu. W trakcie przesłuchania przekonywał, że to niemożliwe, by doszło do gwałtu, bo przecież kobieta była jego kochanką. Został za to skazany na 5,5 roku w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. W tym czasie żona wystąpiła o rozwód, a po zakończeniu małżeństwa zmieniła nazwisko. Retuński został też pozbawiony praw rodzicielskich. W 1980 roku Władimir, będąc jeszcze w kolonii karnej, poznał swoją drugą żonę. Kobieta miała dwoje dzieci z poprzednich związków, podobnie zresztą jak Retuński. W tym samym roku mężczyzna został zwolniony za dobre sprawowanie i mógł opuścić kolonię karną. Musiał jednak odbywać przymusowe prace na budowie. Tuż po wyjściu na wolność Retuński ożenił się po raz drugi i ze swoją nową rodziną osiedlił się w Poworinie. Twierdził, że przeszedł duchową przemianę. Nie trwało to jednak długo, bo w 1986 roku znów został zatrzymany. Tym razem zarzuty były jeszcze poważniejsze. Władimir miał odpowiadać za zabójstwo. W trakcie wielkanocnego obiadu pokłócił się z mężem swojej siostrzenicy, Nikołajem Żurawłowem. W pewnym momencie Władimir sięgnął po nóż i rzucił się na mężczyznę. Nikołaj, mimo pomocy ratowników, nie przeżył. W trakcie śledztwa świadkowie tego zabójstwa zeznawali na korzyść Retuńskiego, dzięki czemu sąd był dla niego wyjątkowo łaskawy i skazał go jedynie na 3 lata więzienia. W maju 1989 roku Władimir znów był wolny. Wkrótce po tym rozpoczął swoją krwawą serię, polując na dzieci i młode kobiety. W trakcie przesłuchań milicjanci próbowali nakłonić Retuńskiego, by przyznał się do wszystkich zbrodni, o które był podejrzewany. Ale mężczyzna konsekwentnie odmawiał. W końcu powiedział do śledczych:
2: albo zagwarantujecie mi zachowanie życia, a ja podam wam nazwiska wszystkich zabitych, albo nic więcej wam nie powiem.
1: Ani milicjanci, ani prokurator nie mogli mu tego obiecać. Negocjacje z mordercą trwały więc dalej. W końcu psychopata zdecydował się na drastyczny krok. Będąc w areszcie, znalazł 10-centymetrowy gwóźdź, który wbił sobie w ucho. Następnie z całej siły uderzył głową o ścianę. Do dziś nie wiadomo, czy była to prawdziwa próba samobójcza, czy jedynie symulacja, by wymusić na śledczych złagodzenie zarzutów. Ale fakt jest taki, że Retuński przeżył ten zamach na własne życie. Poniósł jednak konsekwencje zdrowotne. Częściowo stracił wzrok w jednym oku. Trafił do szpitala, gdzie spędził jakiś czas. Po wyjściu z niego odwołał wszystkie swoje dotychczasowe zeznania. Zapewniał, że biżuteria ofiar była w jego domu, bo wcześniej kupił ją na targu. Z kolei charakterystyczny banknot nigdy nie był w jego posiadaniu. Jak mówił, podrzucili go milicjanci, by wrobić go we wszystkie zbrodnie.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Początkowo śledczy podejrzewali Retuńskiego o 11 zabójstw. Ostatecznie postawiono mu jednak 9 zarzutów. W przypadku dwóch zbrodni, zabójstwa Ilony Petaszki i Marii Mitiny, które zaginęły latem 1994 roku, uznano, że winny mógł być Michał Garibow. Mężczyzna został zatrzymany już wcześniej, w tym samym roku, w którym dokonano tych zbrodni. I choć początkowo przyznał się do zabójstw, to po czasie odwołał swoje zeznania. Ostatecznie skazano go za jedno morderstwo i trafił do więzienia na 14 lat. Retuński w 1997 roku powiedział śledczym, że to on odpowiadał za zbrodnie przypisane Michałowi, ale z czasem wycofał się z tej wersji. Jeszcze przed pierwszą rozprawą Władimir trafił na obserwację psychiatryczną. Przez 6 miesięcy był badany w Woroneskim Obwodowym Szpitalu Psychiatrycznym. W opinii biegli zaznaczyli:
2: podwoził kobiety łapiące stopa na autostradzie. I gdy tylko dziewczyna wsiadła, stało się dla niego jasne, jak to się skończy. Kobiece piersi były dla niego szczególnie ważne i często wspominał o nich w niestosowny sposób. Sam zeznał, że miewał okresy, w których niezależnie od tego, co robił, wszystko było nie tak. Czegoś mu brakowało i nachodziła go myśl, że musi zgwałcić i zabić.
1: Sam Retuński mówił lekarzom:
3: jestem jak alkoholik, którego myśli krążą wokół jednego. Gdzie znaleźć lekarstwo na kaca? Trzeciego dnia pragnienie było jasne. Muszę iść.
1: Biegli uznali, że morderca był poczytalny i mógł odpowiedzieć za swoje zbrodnie. 2 tygodnie przed procesem Retuński znów próbował odebrać sobie życie. Tym razem chciał się powiesić, ale uratowali go strażnicy więzienni. Proces ruszył zgodnie z planem. Morderca na salę sądową wszedł chroniony przez strażników, którzy pilnowali, by nie doszło do linczu. A sam proces był niezwykle trudny dla rodzin ofiar. Matka zamordowanej Tatiany Głuchowskiej była kilka razy zabierana z sali karetką pogotowia. Inna, Galina Pastuszkowa, przeszła załamanie nerwowe i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Wkrótce potem zmarła. A z kolei matka 14-letniej Olgi Podzorowej w rozmowie z dziennikarzami wspominała dzień, w którym odnaleziono ciało jej córki i jej koleżanki Ludmiły.
4: Tego dnia było bardzo gorąco. Muchy już latały. Ciała pociemniały. Nie pokazali mi córki. Policjant powiedział: zapamiętaj ją taką, jaka była za życia. Słodką i piękną. To było nie do zniesienia. On jest po prostu bestią. Kiedy pochowaliśmy Olę, miała pasmo siwych włosów. Wszystkie jej palce były zmiażdżone. Retuński musiał na nie nadepnąć, sprawdzając, czy żyje.
1: W trakcie procesu przedstawiono wszystkie zebrane dowody. Dotychczasowe zeznania Retuńskiego, w których początkowo przyznawał się do winy i doprowadził śledczych w miejsca, w których ukrył ciała. Zamieszczono je w 25 tomach akt sprawy. Przesłuchano łącznie 100 świadków. Co więcej, jak się okazało, morderca znał jedną ze swoich ofiar, Rimę. Znał również jej ojca, z którym się przyjaźnił. Wykorzystał tę znajomość i ufność nastolatki, dzięki czemu dostał się do jej domu i uprowadził dziewczynę. Świadkowie zeznali również, że Władimir od dawna przejawiał niepokojące zainteresowania nastolatkami. Często dzielił się mało subtelnymi komentarzami pod adresem młodych dziewcząt. Zaczepiał je i próbował z nimi rozmawiać. Te, na które zwracał uwagę, miały od 13 do 15 lat. Jednym z kluczowych dowodów były również badania biologiczne. Grupa krwi Retuńskiego zgadzała się z grupą krwi mordercy. Władimir na miejscach zbrodni zostawiał sporo śladów. Dopiero później starał się je zatuszować. Technikom udało się jednak zabezpieczyć wystarczająco dużo materiału. To wszystko sprawiło, że sędzia nie miał żadnych wątpliwości co do winy mordercy. Skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Problem polegał jednak na tym, że w chwili, gdy ogłaszano wyrok, obowiązywało już moratorium na karę śmierci. Sam sędzia przyznał po wielu latach, że doszło wówczas do pomyłki, a on sam pod wpływem emocji panujących na sali skazał Retuńskiego na egzekucję. W 1999 roku sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ostatecznie Władimir nie tylko uniknął rozstrzelania, ale również wymierzono mu niezwykle łagodną karę. Został bowiem skazany na 15 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, choć udowodniono mu 8 zabójstw i gwałtów. 15 lat było wówczas maksymalną karą po karze śmierci przewidzianą w kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej. Sam Retuński tak wspominał zamieszanie związane ze swoim wyrokiem.
3: To było trudne. Przyprowadzili mnie do sądu trzęsącego się z zimna, a naczelnik powiedział: proszę się nie martwić, nie będzie wyroku. Sędzia wydał wyrok. Wiedział, że będzie moratorium, wiedział, że nie będzie kary śmierci. Spędziłem 7 miesięcy w celi śmierci i nie byłem tam sam. Był tam też mój przyjaciel. Czujesz się jak żywy trup. Kiedy 4 grudnia 1999 roku nadszedł telegram z Sądu Najwyższego, wręczyli mi dokumenty i powiedzieli: podpisz. Podpisałem i wyrok zmieniono na 15 lat. Nogi mi osłabły, nie mogłem się utrzymać i upadłem. Potem zaczęli parzyć herbatę w celi i mnie myć. Myślałem o samobójstwie przed rozprawą, ale potem postanowiłem, że nie będę brał za to odpowiedzialności.
1: Władimir po odsiedzeniu wspomnianych 7 miesięcy w celi śmierci został przeniesiony na oddział ogólny. Na poczet kary zasądzono mu również czas spędzony w areszcie w trakcie trwającego śledztwa. Ale czas mijał nieubłaganie i dzień, w którym seryjny morderca miał wyjść na wolność, zbliżał się wielkimi krokami. On sam w rozmowie z dziennikarzem już snuł plany na przyszłość.
3: Powrót do domu będzie jak powrót z innej planety. Mam teraz 62 lata. Pobieram emeryturę i może otworzę własny biznes? Mam pieniądze, więc czemu nie? Nie będę już musiał prowadzić. Moje oczy i ręce nie są już takie jak kiedyś. Umiem rzemiosła, a mój syn prowadzi działalność gospodarczą. Prawdopodobnie będę albo produkował materiały budowlane, albo sam budował nowe domy.
1: W końcu nadszedł dzień, w którym seryjny morderca i gwałciciel opuścił kolonię karną. Został zwolniony 14 lutego 2012 roku. Władimir wrócił w swoje rodzinne strony i zamieszkał ze starszą siostrą we wsi Peski, zaledwie 12 kilometrów od Poworina, w którym przed laty siał terror. Jego wolność miała przebiegać pod pewnymi warunkami. Nie mógł opuszczać miejsca zamieszkania w godzinach od 22 do 6 rano. Zakazano mu przebywania w lokalach rozrywkowych i przekraczania granicy rejonu poworyńskiego. Takie obostrzenia wprowadzono na 6 lat. Krewni jego ofiar zostali z kolei objęci ochroną. Władimir znów był sam. Druga żona od niego odeszła, a wkrótce po tym, jak wyszedł na wolność, jego siostra zaczęła dostawać pogróżki. Ostrzegano ją, że jeśli jej brat nie opuści wsi, jej dom zostanie spalony. Kobieta powiedziała o tym Władimirowi, a ten spakował się i wyprowadził. Zajął swój rodzinny dom w Poworinie, który od lat stał pusty. Chciał go wyremontować, ale mieszkańcy robili wszystko, by morderca również i z tego miejsca się wyniósł. Wybijali mu okna, próbowali podpalić budynek i włamać się do środka. Retuński żalił się później dziennikarzom, że musiał pilnować swojego domu z siekierą w dłoni. Z niskim wymiarem kary nigdy nie pogodziły się rodziny zamordowanych dziewcząt i młodych kobiet. Siostra Oksany Iwakiny mówiła dziennikarzom:
5: gdyby go stracono, byłoby mu łatwo. Chciałabym, żeby odsiedział dożywocie, ale nie tylko utrzymywał go rząd, ale żeby sam na siebie zarabiał. Nie chciałabym dla niego łatwej śmierci. Nawet teraz, choć jest wolny, żyje na wygnaniu i narzeka na samotność, ale to gorsze niż wyrok śmierci.
1: Ale na wolności Retuński nie wytrzymał długo. W 2012 roku znów trafił za kratki. Ukradł sąsiadowi 1500 rubli. Został za to skazany na 5 lat więzienia, ale już po 3 znów opuścił zakład karny. i znów pojawił się w Poworinie. Został nawet zaproszony do programu telewizyjnego, w którym skonfrontował się z rodzinami zabitych kobiet. W programie przekonywał, że nikogo nie zabił, a wszystkie dowody przeciwko niemu zostały sfabrykowane. Powtórzył swoją wersję jeszcze z czasów śledztwa. Biżuterię ofiar kupił na pchlim targu, nie mając pojęcia, że należały wcześniej do zamordowanych kobiet. Program był niezwykle emocjonalny, pełen krzyków, oskarżeń i łez, a nawet rękoczynów.
6: Ja nie wiem, na
1: Później wielu dziennikarzy krytykowało zaproszenie Rytuńskiego do telewizji, mówiąc, że do takiej sytuacji nigdy nie powinno dojść. Rytuński nadal mieszka w Poworinie w domu swoich rodziców. Ma zwierzęta, ale z sąsiadami raczej nie rozmawia. Władimir zapewnia:
3: mieszkam sam w domu rodziców. Są kury, koguty i zwykłe domowe obowiązki. Dobrze dogaduję się z sąsiadami.
1: Do dziś śledczy są przekonani, że Rytuński ma na sumieniu znacznie więcej ofiar niż mu udowodniono. Zanim został zatrzymany, w lesie, w którym ukrywał zwłoki, miał już przygotowane kolejne miejsca pochówku. Czekały na następne zamordowane młode kobiety. Rodzice Władimira są pochowani na tym samym cmentarzu, na którym spoczywa większość jego ofiar. Czasem, odwiedzając groby, spotyka krewnych zamordowanych przez siebie dziewcząt. Władimir Rytuński mógł zabić nawet 22 osoby. Skali jego zbrodni prawdopodobnie jednak nigdy nie poznamy.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiar.

so keep moving.

0: Ósma runda.
1: Dobry panie pośle, czy czuje się pan zdrajcą?
2: Absolutnie się nie czuję zdrajcą. Wie pan, dla mnie to jest przykra sytuacja, że po 25 latach w jednej formacji politycznej zostaję z niej wyrzucony. Nigdzie nie
1: peregrynowałem. Jarosław Kaczyński mówi zdrajca, patrząc na Welsenka.
2: Nie słyszałem takich słów od Jarosława Kaczyńskiego, od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Byłem jedną z ostatnich osób, która, a jeżeli nie w ogóle ostatnią, która rozmawiała z panem prezesem przed decyzją o wyrzuceniu nas z Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla mnie trudne, to jest dla mnie przykre, ale w polityce trzeba mieć grubą skórę i idziemy dalej.
1: Panie pośle, w maju pan mówił, że nie wybiera się pan poza PiS, a dzisiaj jest pan poza PiS-em. To kto zmienił zdanie? Szymon Sikorski-Wesel czy zmienił Jarosław Kaczyński?
2: Prawo i Sprawiedliwość się niestety, mam wrażenie, zmieniło i podjęło niesłuszną decyzję, osłabiając się o byłego premiera, o grupę sprawnych posłów. Nie wiem, na czym ma zyskać Prawo i Sprawiedliwość tą decyzją, ale tak jak mówię, no zostawiam to już za sobą, minął miesiąc czy
1: będzie. Może być wspólna lista w 27?
2: Absolutnie nie można tego wykluczyć, ale dzisiaj budujemy swoją formację polityczną.
1: Kandydatem na premiera w prawicy w 27 roku Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek?
2: Zbyt wcześnie dzisiaj, żeby o tym rozmawiać. Dzisiaj ważny jest program, ważne obszary tematyczne, demografia, migracja, inne elementy. Myślę, że byłby doskonałym kandydatem na premiera, ale dzisiaj ważniejsze są dyskusje programowe niż personalne.
1: Czy Karol Nawrocki powinien być takim patronem porozumienia PiS, Rozwój Plus, Konfederacja?
2: Ma wspaniały pierwszy rok działalności, wysokie zaufanie społeczne. Myślę, że mógłby być takim patronem w związku z tymi podanymi przeze mnie.
1: Takie wycieczki do pałacu się już odbywają? Wycieczki takie polityczne, żeby przekonywać prezydenta do takiego patronatu?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie oczywiście z panem prezydentem, natomiast on będzie podejmował decyzję co do tego, czy taki patronat zechce szeroko udzielić. O tym pan prezydent mówił, że na przykład elementy paktu senackiego mogłyby być początkiem tego rodzaju takiego szerokiego parasola.
1: Będziecie mieć swojego kandydata, czy ogłaszacie dzisiaj swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu?
2: Tak, wczoraj decyzje klubu poszły w tym kierunku, że tym kandydatem będzie pan poseł Marcin Horała. Zgłosimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu.
1: Dzisiaj?
2: Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
1: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
2: Najpierw trzeba zgłosić.
1: Z innymi, no tak, ale to...
2: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, od dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
1: Komisja śledcza czy komisja ekspertów? Mówię o Zonda Krypto.
2: No, zgłaszamy poważny wniosek o powołanie komisji śledczej, który ma określone ramy prawne. Ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości, ja nie chcę jej z góry odrzucać, no ale ona budzi pewne wątpliwości, jakie tam szczegóły są prawne, jakie są ramy prawne, kto ma powoływać tych ekspertów.
1: Zdążycie z tą komisją, żeby ona zakończyła pracę? Wie pan, że jest tylko rok do końca.
2: Rok to jest bardzo dużo czasu. Oczywiście, że można przeprowadzić dobre prace, wyjaśniając tą aferę. Powołujemy tą komisję, chcemy powołać tą komisję, żeby zbadać okres począwszy od 2019 roku. Więc jest bardzo uczciwe. Także okres rządów Mateusza Morawieckiego i okres rządów Donalda Tuska.
1: No dobrze, a też pytam o to sądowanie. Czy sądowaliście innych politycznych kolegów w Sejmie, żeby taką waszą propozycję poparli?
2: Wiem, że będzie poparcie wymaganej liczby posłów, czyli 45 posłów, czyli więcej niż liczy Rozwój Plus dla tego wniosku, a jak będzie w głosowaniu, o tym będziemy rozmawiać i przekonywać inne kluby parlamentarne.
1: Szymon Sikorski-Wesel jest naszym gościem. Wracam jeszcze do tego kandydata na wicemarszałka, bo drugim kandydatem będzie zapewne, czy już jest zgłoszony oficjalnie, Marcin Ociepa. Czy ta rywalizacja znów nie spowoduje, panie pośle, że wszyscy będą się koncentrować na sporze wewnątrz prawicy, czy tam, bo to tak, wie pan, będzie wyglądało, że znów tutaj wyjdzie Marcin Horała, tutaj wyjdzie poseł Ociepa i będziecie nawzajem się przerzucać argumentami. Nie mogliście się dogadać wcześniej?
2: Po pierwsze, zgłaszamy propozycję poszerzenia prezydium, ponieważ uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość powinno jako największy opozycyjny klub parlamentarny
1: nie zrobiliście tego, jak jeszcze pan był w PiS-ie
2: wicemarszałka.
1: Przez trzy lata.
2: No, powiem panu, panie redaktorze, że namawialiśmy naszych kolegów, żeby zgłosić kandydata od dawien dawna wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości bezskutecznie. Okazało się nagle, kiedy wyrzucono część posłów Prawa i Sprawiedliwości, utworzył się nowy klub, to natychmiast Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie poszło po rozum do głowy, zgłosiło własnego kandydata. I bardzo dobrze, Marcin Ociepa to jest człowiek niewątpliwie przygotowany do dobrego sprawowania tej funkcji. Bardzo go cenię.
1: Ale wie pan, znam go od wielu lat. Moje pytanie, panie pośle, że tu Marcin Ociepa będzie rywalizował z Marcinem Horałą i tak naprawdę znów będzie rywalizacja i koncentracja frustracja całej opinii publicznej na rywalizacji wewnątrz obozu, nazwijmy to, rozbitego już Prawa i
2: Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość poprze nasz wniosek o poszerzenie prezydium, a słyszałem, że z tym jest jakiś problem, to znajdzie się tam miejsce zarówno dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, jak i dla przedstawiciela klubu Rozwój Plus, a tradycja parlamentarna mówi, że każdy klub, nawet ten malutki klub Centrum, dzisiaj mały klub Polski 2050, ma swojego przedstawiciela w prezydium. Prawo i Sprawiedliwość nie ma, Rozwój Plus
1: to
2: nie ma.
1: To uporządkujmy, panie pośle, czyli ścieżka jest prezydium. Jaka? Poszerzacie prezydium do dwóch dodatkowych, inaczej, o jednego wice, bo teraz co jedno jest
2: co najmniej
1: wakujące.
2: O jednego, można poszerzyć nawet więcej. To prezydium proponujemy, żeby każdy klub parlamentarny mógł mieć swojego przedstawiciela i taki wniosek składamy. Zachęcamy klub, żeby poparły ten wniosek.
1: Raz się dzisiaj odwoływałem do Szymona Hołowni, ale odwołam się po raz drugi, bo Szymon Hołownia wczoraj powiedział w jednym z wywiadów, że no, to jest sytuacja niedobra, jeżeli będziemy za każdym razem poszerzać prezydium o przedstawiciela kolejnego klubu, który może powstać, bo jak PiS by się znowu podzielił, hipotetycznie, to musielibyśmy znowu robić poszerzenie prezydium Sejmu, że to jest taka sytuacja, wie pan, trochę absurdalna, że za chwileczkę będziemy mieć 10 czy 8 wicemarszałków, to paraliżuje pracę.
2: Po pierwsze, nie przesadzajmy, że paraliżuje. Po drugie, jest to pierwsza taka sytuacja w tej kadencji Sejmu, więc nie jest tak, że te sytuacje się zdarzają jakoś nader często. Po trzecie, nie chcę być przesadnie złośliwy, ale Szymon Hołownia dzisiaj jako wicemarszałek reprezentuje 15 posłów w Sejmie. No niespecjalnie widzę uzasadnienie, żeby w związku z tym 15-osobowy klub miał swojego reprezentanta, a 40-kilkuosobowy czy 140-kilkuosobowy, czyli Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość, nie miało, więc proponujemy poszerzenie prezydium. To będzie po prostu sprawiedliwe i też unikniemy w ten sposób tej konkurencji, jak pan powiedział, na prawicy, bo zarówno Marcin Ociepa, jak i Marcin Horała to są znakomici kandydaci, którzy mogliby wzmocnić prezydium.
1: Właśnie, ile lat był pan w PiSie?
2: 25.
1: I 25 lat patrzył pan w Jarosława Kaczyńskiego jak rzeczywiście w lidera i przywódcę, tak? Takiego charyzmatycznego.
2: Oczywiście, że tak, i tego zdania zresztą nie zmieniłem. Jestem jak najlepszego zdania o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, co nie znaczy, że przez te 25 lat ze wszystkimi jego refleksjami i decyzjami się zgadzałem i co nie znaczy, że zgadzam się z tą decyzją o wykluczeniu Mateusza Morawieckiego i mnie z partii.
1: Ale po tych 25 latach i po tym takim patrzeniu właśnie w prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako człowieka, który wie, jak prowadzić swoją partię, to dzisiaj czuje pan taki w sercu taki zawód, że coś nie pykło, że jednak czuje, to pan się czuje zdradzony trochę przez formację, której pan oddał całe młode życie, tak to powiedzmy?
2: To mocne słowa, ale rzeczywiście czuję pewien żal. Czuję po ludzku pewien żal, że formacji, której oddałem 25 lat swojej pracy, poświęcenia w różnych funkcjach, że ta formacja usuwa mnie rękoma osób, które przez ten czas, kiedy ja byłem cały czas w Prawie i Sprawiedliwości, peregrynowały po różnych formacjach politycznych. W Platformie Obywatelskiej na przykład był kolega Patryk Jaki, czy no, też Solidarna Polska, prawda? Tam byli też koledzy, którzy namawiali prezesa teraz do usunięcia mnie i moich kolegów i koleżanki z partii. Oni przez ten czas zwiedzali różne formacje. Ja byłem wiernym i lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No i na koniec okazuje się, że nie mogę się Prawu i Sprawiedliwości dalej przydać, ale nie ma się co użalać, trzeba iść dalej. Wie pan, w polityce trzeba mieć grubą skórę.
1: Ale zdefiniował pan tych brutusów wszystkich?
2: Z grubsza myślę, że nie jest ich trudno zdefiniować. To jest kilka osób, które namawiały prezesa do tego, żeby stworzyć z Prawa i Sprawiedliwości Solidarną Polskę bis, żeby pójść radykalnie, powalczyć o wyborców Konfederacji, Brauna, tam jest ten kierunek, tam jest ten rezerwuar wyborców, który należy pozyskać. No, zwracam uwagę, że ten kierunek jak dotychczas doprowadził do spadków poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, a Konfederacji czy Konfederacji Kolony Polskiej jakoś poparcie nie spadło. Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory wtedy, kiedy było szeroką formacją, potrafiło łączyć różne nurty. Radziliśmy to prezesowi. W kwietniu wydawało się, że jest do tego pewne porozumienie, że partia będzie miała dwa płuca, no ale później inni szatani byli bardziej czynni, namówili prezesa do tego, żeby wrócić do koncepcji radykalizacji. Szkoda,
1: wydawało
2: ale
1: się,
2: ja prawo
1: że prezes
2: jak
1: jest tak poddatny tym szatanom, że prezes ma swoje myślenie, prezes ma swoją diagnozę, wyciąga wnioski. 25 lat pan stał u jego boku i nagle prezes dał się złapać na te potrzeby szatanów, że przekonali go? ci, którzy wcześniej byli prezes w innych też, formacjach.
2: Prezes jest genialnym strategiem, trzeba sobie to wprost powiedzieć, prawda?
1: Ta genialność doprowadziła do tego, że pan i pana kilkudziesięciu kolegów są teraz poza.
2: A genialny nie znaczy nieomylny, prawda? W 2007 roku też się pomylił. Poszedł na przedterminowe wybory i te wybory Prawo i Sprawiedliwość przegrało, oddało władzę. W 2015 roku się nie pomylił, wystawiając Andrzeja Dudę, w zasadzie rok wcześniej, w 2014 roku, który wygrał wybory prezydenckie, tak samo z Karolem Nawrockim. Wiele razy się nie pomylił, ale nie jest nieomylny. W tej sprawie moim zdaniem się myli.
1: No dobrze, i co dalej, panie pośle? No, czy w przyszłym roku po tych wszystkich słowach, pan słyszał, co Przemysław Czarnek mówi o Mateuszu Morawieckim?
2: No nieprzyjemnie mówi, nie powinny takie słowa padać. W ogóle mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj zamiast koncentrować się na jakimś...
1: upadek tego człowieka, który mamy na ekranie, możemy sobie przeczytać.
2: No, szkoda słów, żeby to nawet komentować, bo musiałbym to skomentować w ostrych słowach, a ja nie chcę koncentrować się, wie pan, na Prawie i Sprawiedliwości, no jako na moim konkurencie politycznym. Ja Prawo i Sprawiedliwości dobrze życzę. Uważam, że
1: ale
2: Prawo i Sprawiedliwość...
1: Ale do czego doprowadziliśmy, panie pośle? Jest dokładnie, która 14. minuta naszej rozmowy i o czym my rozmawiamy? O omylności i nieomylności prezesa. No trochę sami daliśmy się wpuścić, a tak naprawdę mówimy o partiach opozycyjnych. Daliśmy się trochę, ja się dałem wpuścić, pan
2: ale
1: wszedł
2: widzi
1: ten
2: pan, że używam raczej łagodnych słów i koncyliacyjnych relacji z moimi byłymi kolegami.
1: Czas, który tracimy na rozmowę o tym, czy Prawo Sprawiedliwość jest lepsze, gorsze, czy prezes jest omylny, a nieomylny. A tak naprawdę mieszkańcy tego kraju mają chyba trochę inne problemy. Czy my potrafimy, czy wy, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, definiujecie jeszcze problemy Polaków? Czy wy tak naprawdę teraz koncentrujecie się, kto komu bardziej przywali, mówiąc tak w cudzysłowie, w mediach? No bo tak to
2: doszedł
1: wygląda.
2: Doszedł pan w 15 minucie programu, za co dziękuję. Do sedna sprawy, panie
1: jesteśmy
2: redaktorze.
1: Połowie, no to...
2: Tak, mówię to bez ironii specjalnej. Zgadzam się, że nie powinniśmy koncentrować się na jakichś, że tak powiem, elementach dyskusji o przepychankach partyjnych, tylko o kluczowych wyzwaniach. Dlatego Rozwój Plus zaproponował w ramach tego Laboratorium Idei, które było nazywane niesłusznie trochę grillem 31 lipca, który organizowaliśmy, dwa ważne segmenty, demografia i migracja, prezentacja dwóch raportów z naszymi propozycjami, co w tych ważnych obszarach funkcjonowania państwa powinno się zrobić. Analiza, diagnoza, postulaty. Kolejne obszary będziemy nie tylko brać na warsztat i analizować, ale właśnie tam zapraszać do dyskusji ekspertów, proponować konkretne rozwiązania, bo to jest esencja polityki, taka powinna być esencja polityki. Dzisiaj mamy coś w rodzaju postpolityki, prawda? Czyli dyskusji opartej na emocjach, bardzo często, abstrahującej od tych kluczowych zagadnień, kluczowych problemów, a Polska jest w szczególnym czasie geopolitycznym, niezwykle wymagającym z jednej strony, ale dającym duże szanse, ale też w szczególnym czasie rozwojowym. Stąd te elementy rozwojowe, jeżeli dzisiaj nie zostaną wykorzystane, przepadną. Trzeba na to postawić, chcemy na to stawiać.
1: Panie pośle, a co by z tego pana 45-sekundowego wywodu zrozumieli mieszkańcy tego kraju? Że co? Że co mamy
2: robić? Polityką trzeba się zajmować na poważnie.
1: Okay.
2: Że polityka nie może być oparta tylko na wzajemnym łajaniu się przez polityków w kłótniach medialnych, tylko że tam musi być poważna umowa społeczna z wyborcami. My coś proponujemy, jest to przeliczone, jest to uzgodnione z profesjonalistami i wyborcy oceniają, czy nasza propozycja jest poważna, czy chcą nam zaufać, czy oddając na nas głos,
1: ja panu powiem,
2: uważają, że dowieziemy tą propozycję.
1: W porządku. Panie pośle, ja urodziłem się w Sanoku na Podkarpaciu i czytałem wczoraj, że tam jest taki jeden duży szpital na Podkarpaciu, który właśnie tnie koszty, zwalnia pracowników, mówię o zarówno ten personel biały, wypowiada umowy lekarzom, dostępność do szpitala skurczyła się o 50-60%. Mieszkańcy tego kilkudziesięciotysięcznego miasteczka i okolicznych wsi są przerażeni, bo nie będą mieli gdzie się leczyć. Jeden przykład. Tak? I cicho. Tam macie swoich posłów. Cicho. Absolutnie nie widziałem żadnego posła, który by interweniował, rozmawiał ze starostą, bo to jest ten szpital. Widzę mieszkańców Lubelszczyzny, którzy co chwileczkę dostają sprzeczne komunikaty co do alarmów. Tak? Raz im wyje, raz im nie wyje, raz ktoś się pomylił i tak dalej. Nie ma żadnych procedur. Słyszę też premiera, który mówi, że w każdej chwili mogą nas zaatakować Rosjanie. Może nie wprost, ale jakąś hybrydową operacją. Widzimy sytuację w Skarżysku wczoraj, czy przedwczoraj, gdzie wchodzi ewidentnie zamachowiec, próbuje podpalić, trochę mu się to udaje, zakład produkujący podzespoły do dronów. I państwo działa?
2: uważam, że w wielu elementach nie działa. I powiem panu więcej.
1: To gdzie jest, panie pośle, opozycja?
2: To jest chociażby na kontrolach poselskich w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie, którą pan wymienił, dotyczące niewłaściwego funkcjonowania alarmu.
1: Co z tej kontroli wychodzi? Jakie wnioski kładziecie na stole? Czy dzisiaj w porządku obrad w Sejmie, który zaczyna się o 11, oprócz tego, że będziecie walczyć o ciepa chorała, chorała o ciepa, będzie komisja śledcza, czy komisja ekspertów w sprawie zonda krypto, to tym się będziecie zajmować? Czy może zajmiecie się właśnie tymi sprawami, którymi żyją Polacy, że tak naprawdę nic się nie zmieniło w służbie zdrowia, jest tylko gorzej, że nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o systemy alarmowe, że terroryści potencjalni gdzieś krążą po Polsce. To przecież jeżeli już w Niemczech mamy ładunki wybuchowe w Brandenburgii i Niemcy już alarmują, że Rosjanie chcą ich zaatakować, a my zajmujemy się zonda krypto, zajmujemy się wicemarszałkiem, poszerzeniem prezydium, panem ministrem Berkiem, który ma wejść albo nie wejść. Panie pośle.
2: Pan ma rację, panie redaktorze, tylko że to pańscy koledzy, pańskie koleżanki najbardziej interesują się tymi sprawami, które bardzo często są daleko od Polaków.
1: Moi koledzy i koleżanki to jest kilkadziesiąt, może kilkaset osób, a ja mówię o mieszkańcach 38-milionowego kraju.
2: O koleżankach i kolegach dziennikarzach,
1: tak,
2: którzy się bardzo często interesują tym, co budzi emocje, co budzi klikalność, co budzi słuchalność. Pan dzisiaj dotyka elementów, które być może takich emocji nie budzą, a są najważniejsze, daleko ważniejsze niż te rzeczy, którymi często zajmują się media. I gwarantuję panu, że nie ma dnia, żebyśmy tymi elementami, właśnie szczególnie jako to, ta nowa formacja, jako Rozwój Plus, tymi merytorycznymi elementami się nie zajmowali. Po pierwsze są kontrole poselskie w sprawach, które budzą kontrowersje. Szpitale, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zagrożenia atakami terrorystycznymi, tam działają nasi posłowie. Po drugie, w obszarach, które wymagają pewnego systemowego, szerszego spojrzenia niż tylko jakaś doraźna kontrola czy doraźna propozycja. Są prace ekspertów. Przyzna pan, że całkiem dużo jak na ugrupowanie, które tak naprawdę jeszcze nie powstało, ale stowarzyszenie, które działa miesiąc, żeby stworzyć dwa raporty. Kolejne są w fazie prac. Przeprowadzić kilkanaście kontroli poselskich poświęconych ważnym zagadnieniom. Będziemy to wzmacniać, będziemy to kontynuować. Również w tych szpitalach, szpital koło Sanoka, tak, jeśli dobrze zrozumiałem. Notuję to sobie i zapytam koleżanki, kolegów z Podkarpacia, czy zamierzają podjąć tam działania.
1: Panie pośle, dobrze, pan mówi o tych kontrolach poselskich. Co wynika z kontroli poselskich na przykład w sprawie RCB? Bo minister Kierwiński mówi, no tam człowiek zawinił, bo gdzieś ktoś nie wcisnął przycisku albo zaspał, bo też takie były informacje, ale ten system powinien być naprawdę zero-jedynkowy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, w tej sytuacji zagrożenia, bo wszyscy mówią, łącznie z premierem, że jesteśmy bardzo zagrożeni. Jeżeli jeszcze słyszymy tych Niemców, którzy wczoraj nam opowiadają, kanclerz Merz mówi, to jest ewidentnie robota rosyjska, to czy my w jakiś sposób... I patrzę na pana jako przedstawiciela tej nowej formacji Plus, tak? Czy my na Plus coś będziemy robić? Czy my na Plus będziemy patrzeć teraz? Czy wy jako na Plus będziecie patrzeć, żeby coś szybko zmieniać? Bo mamy rok jeszcze tego Sejmu. Czy proponujecie jakąś ustawę, która coś ureguluje? Czy będziemy czekać, co zaproponuje rząd?
2: Wynika z tej kontroli, że system informowania o zagrożeniach nie działa w sposób prawidłowy, jest zbyt wolny. Najpierw odzywają się
1: syreny. Nie potrzebowaliśmy kontroli, panie pośle, bo wystarczyło obudzić się w Lublinie i słyszeć, że to wszystko było spóźnione i źle działało.
2: Tak, ale wiemy, dlaczego tak jest. Wiemy, dlaczego tak
1: dalej?
2: Jest. Jest tak dlatego, że od momentu, którym jest sygnał, na przykład od wojska w tym przypadku, że jest potencjalne zagrożenie rakietowe, do momentu, do którego skutecznie można wysłać SMS-y, mija zbyt dużo czasu. Nie jest w stanie ten system efektywnie powiadomić mieszkańców. Nawet syreny w tej sprawie w wielu miejscach zadziałały za późno. W związku z tym należy wprowadzić, i to jest nasza propozycja, w M-Obywatelu, takim błyskawicznym, że w czasie rzeczywistym, błyskawicznie wpływa do wszystkich, którzy mają M-Obywatela, alert mówiący o potencjalnym zagrożeniu. Oczywiście M-Obywatela nie mają wszyscy, ale ma już tą aplikację bardzo dużo osób, prawda?
1: Dokładnie.
2: To byłoby dużo sprawniejsze i to jest nasza propozycja. Nie może też być tak, a to ustaliliśmy w trakcie kontroli.
1: To jest fajny pomysł z tym M-Obywatelem. Nie ma żadnych wątpliwości, ale czy będziecie go jakoś forsować w taki sposób, może nawet nie ordynarnie polityczny konferencją prasową i nawoływaniem, tylko po prostu ciężką, mrówczą pracą z ministrem Kierwińskim zaprosicie się, mówię, panowie, to jest ponadpartyjna sprawa.
2: My już to proponowaliśmy, powiem panu, kilka miesięcy temu, jeszcze zanim powstał Rozwój Plus, proponował to Michał Dworczyk. Wrócimy do tej propozycji, będziemy rządzących namawiać do tego, żeby wprowadzić elementy usprawniające ten system, bo on dzisiaj nie działa, to widzimy jak na dłoni.
1: Dobra, sprawa kryptowalut, bo głosowanie prawdopodobnie nad wetem prezydenta znów na tym posiedzeniu Sejmu, tak zapowiedział marszałek Czerzasty. Wasze stanowisko, mówię teraz nie o PiS-ie, tylko o Rozwoju Plus.
2: No, w oczywisty sposób tutaj rozumiemy racje przedstawione przez pana prezydenta, w związku z tym...
1: A czemu, panie pośle, nie wybrzmiewają te racje? Tam dokładnie pytałem o to też panią poseł Matysiak w poprzedniej części programu, że tak naprawdę ta ustawa absolutnie nie dotyczyła sprawy firmy pana Krala. Czy to jest prawda?
2: To jest prawda, bo można było w łatwy sposób przecież uciec za granicę spod regulacji potencjalnych tej ustawy. W związku z tym te rozwiązania ustawowe w żaden sposób by nie uchyliły tych zagrożeń, które naraziły na ryzyko wielu obywateli, którzy zaufali za
1: to. A czemu nie potraficie się dogadać z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie... No, on mówi o komisji tej ekspertów. A może posłuchajmy, dobrze? Żebyśmy...
0: Złożymy ten projekt ustawy, będziemy namawiali innych, no i będziemy po prostu sprawdzali, no kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany. Dziękuję Państwu.
1: No i mamy tutaj taki znowu spór, bo będzie spór między Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim, albo między Polską Plus a Prawem i Sprawiedliwością, bo jedni chcą hardkorowej komisji śledczej, czyli prawda wy, a inni chcą takiego lightu trochę, czyli mówię o Prawie i Sprawiedliwości, takiej komisji ekspertów. Prezes Kaczyński mówi, no ale w tej komisji znów będzie większość, nie dopuszczą, mamy doświadczenie z tych poprzednich komisji, które wciąż chyba nie zakończyły działalności i swoich raportów wszystkie nie przedstawiły, że tak naprawdę ta komisja nic nie da i jest mało czasu. O tym też rozmawialiśmy w wątku radiowym, że kwestia organizacji pracy tej komisji, prawda, i intensywności. To może się trzeba dogadać najpierw z Jarosławem Kaczyńskim, zróbmy coś pośredniego?
2: Panie redaktorze, przecież pan jest dziennikarzem od wielu lat i myślę, że pan doskonale wie, o co tu chodzi. Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość było za komisją śledczą, nawet mówiło to ustami na przykład Karola Karskiego jeszcze 3 dni temu. W momencie, w którym złożyliśmy ten projekt uchwały jako Rozwój Plus, to Prawo i Sprawiedliwość nagle przestało być za komisją śledczą i wymyśliło swoją komisję ekspertów. Moje były ugrupowanie jest w specyficznym stanie emocji, mam wrażenie, i nie chce się zgodzić na dzień dzisiejszy z niczym, co proponuje Rozwój Plus. Uważa, że musi mieć własne koncepcje za wszelką cenę. Trochę się czasami tego obawiam, bo wczoraj dyskutowaliśmy o reparacjach. Poważna dyskusja ekspercka, żeby Prawo i Sprawiedliwość zaraz nie zmieniło zdania w sprawie reparacji. Ale to mówię pół żartem, natomiast całkiem serio uważam, że Komisja Śledcza ma określone ramy prawne, jest organem sejmowym, ma określoną procedurę. To jest propozycja poważna. Ważna. Propozycja jakiejś ustawy eksperckiej, no kto ma powoływać tych ekspertów, kto ma ich wybierać, jaki będzie skład, dlaczego nagle eksperci mają być lepsi niż posłowie i skoro koalicja ma mieć wpływ na pracę komisji śledczej, to co, nie ma mieć wpływu i nie ma przegłosować swoich ekspertów w jakiejś komisji ekspertów? Jakie mają być konkluzje, jakie ma być znaczenie prawne konkluzji prac takiej komisji? Jest dużo pytań, a mało odpowiedzi w tej sprawie, dlatego wydaje mi się, że propozycja komisji śledczej, znaczy jest, nawet nie wydaje mi się, jestem o tym przekonany, jest dużo poważniej niż to, co naprędce wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale idea komisji śledczej, jak pan wie, panie pośle, to jest taka, że komisja śledcza jest powołana wtedy, kiedy nie działają generalnie inne organy państwa, czyli nie funkcjonuje ABW, prokuratura i tak dalej.
2: W tej sprawie nie zadziałała ABW w sposób prawidłowy, bo nie ostrzegło obywateli przed zagrożeniami związanymi z zoną krypto.
1: No nie, że wpuszczam pana w pułapkę, ale czy pan sobie wyobraża, że rządzący przyznają się do błędu, to znaczy, że oni poprą wasz projekt, bo musieliby się wtedy przyznać, że i prokuratura przez te 3 lata i służby specjalne przez te 3 lata nie zrobiły kompletnie nic.
2: Wyobrażam sobie, bo my proponujemy w tej uchwale, żeby przeanalizować czas od 2019 roku, a więc uczciwie czas rządów Mateusza Morawieckiego i czas rządów Donalda Tuska. Jeżeli rządzący nie chcą w sposób uczciwy przeanalizować tych 7 lat, co w tej sprawie zrobiono przez te 7 lat, skoro mówią, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, wina Mateusza Morawieckiego, bo słyszymy takie argumenty, prawda? A jednocześnie nie chcą tego ocenić w formule komisji śledczej, to mają coś na sumieniu i myślę, że będzie dość jasne, że przyznają to, jeżeli nie poprą tej propozycji, więc ja liczę na to jednak, że ta propozycja znajdzie poparcie, choćby dlatego, żeby nie znaleźć się pod pręgierzem opinii publicznej jako koalicja rządząca, która chce coś ukryć w tej sprawie.
1: Panie pośle, razem z PiS-em się przelicytowujecie w różnych kwestiach, jak pan sam przyznał, bo wy mówicie tak, oni mówią...
2: PiS się bardzo chce przelicytowywać, tak. Prawda?
1: Czy to się skończy?
2: Zachęcam kolegów i koleżanki z PiS-u, żeby to skończyć, bo to nie ma żadnego sensu. Nasz konkurent jest zupełnie gdzie indziej, nasz przeciwnik to jest Donald Tusk i tuskizm, czyli system, który stworzył, który jest dla Polski bardzo szkodliwy.
1: Za ministrem Berkiem absolutnie nie zagłosujecie do Trybunału, czy może jednak się zreflektujecie, bo to jest dobry prawnik,
2: bo był złym ministrem, a poza tym jest politycznym nominatem do organu, który nie powinien...
1: No tak jakby nie było w tej chwili w Trybunale tych nominatów, nazwijmy to, i też byłych posłów i...
2: Ale byli posłowie, to jest zdecydowana mniejszość i zawsze zresztą Donald Tusk krytykował tą sytuację, a nagle zgłasza kandydata, który jest byłym ministrem rządu. Tego nigdy nie było, tego nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie proponowało.
1: Poszedł waszą drogą. No.
2: A byłych posłów proponowano Trybunału Konstytucyjnego lata temu. To była pewna praktyka, to nie było jakieś nowum zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Byłego ministra nie proponowano, to jest nowum upolitycznienia Trybunału, chęci upolitycznienia Trybunału przez Donalda Tuska.
1: Panie pośle, czas leci do tak naprawdę do rozpoczęcia takiej prekampanii, jak sama pani poseł przed chwileczką powiedziała, to zostało nam parę miesięcy, bo to w styczniu, w lutym już powinniśmy mniej więcej wiedzieć, na jakich listach, w jakich konfiguracjach idziemy. Czy wy też dajecie sobie czas do końca tego roku kalendarzowego, żeby była jasność, na dookreślenie się, co będziecie robić, w jakiej konstrukcji politycznej pójdziecie do wyborów w 27?
2: Ale my dobrze wiemy, co chcemy robić, panie redaktorze. My jako już pewną strategię obliczoną na najbliższe tygodnie i miesiące. Przede wszystkim chcemy się zajmować profesjonalnie sprawami programowymi. Chcemy przedstawić pewną koncepcję
1: i nie zapominać o tym, co się dzieje teraz złego.
2: To znaczy?
1: Że będziecie piętnować w rządzących.
2: Tak, oczywiście. Z jednej strony.
1: Elementach, które. Jeżeli są, oczywiście, bo czasami trzeba ich pochwalić też rządzących, bo to nie jest tak, że opozycja tylko będzie krytykować, prawda?
2: Czasami trzeba na przykład za to, że polityka wydatków na zbrojenia jest kontynuowana. Tu mogę rzeczywiście rządzących pochwalić, choć jak wejść w szczegóły, to też można mieć niektóre wątpliwości, ale co do zasady, kierunek jest słuszny.
1: Pytanie jest proste, czy będzie jedna lista? Pan to dopuszcza? Jedna lista na. Mówię oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus, że się podzielić miejscami? Czy to na dzisiaj, po tym wszystkim, co się dzieje, po tych wypowiedziach jednej, drugiej strony liderów, może nie Jarosława Kaczyńskiego, bo on tak raz powiedział o tych zdrajcach, a później wysłał Przemysława Czarnka do boju słownego oczywiście.
2: No niepotrzebnie właśnie. No Prawo i Sprawiedliwość przeżywa trochę tą sytuację w tej chwili, mam wrażenie. My tej sytuacji staramy się nie przeżywać, tylko koncentrować się na sprawach pewnej propozycji profesjonalnej, programowej, grupy ludzi, którzy dowożą. Wie pan, mamy w swoim gronie byłych ministrów, doświadczonych posłów, byłego premiera i to jest taki potencjał, którego no dziwię się, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało zagospodarować, bo takie były przecież propozycje, ale skoro nie zagospodarowało, to pracujemy, żeby ten potencjał zaprezentować Polakom, przekonać Polaków, że to jest poważna propozycja. Dzisiaj nie myślimy o wspólnej liście, ale oczywiście nie jest tak, że ja to wykluczam.
1: Dzisiaj budujemy własną propozycję. Przy obowiązującym doncie szeroki blok, duża formacja, duża lista, to przecież jest promowana, to przecież wiadomo. Wy też potraficie liczyć, a Mateusz Morawiecki na pewno potrafi liczyć.
2: Oczywiście, że tak, ale dzisiaj nie oglądamy się na sondaże wakacyjne, wie pan, które w tej chwili...
1: Czyli czekamy do końca roku kalendarzowego.
2: Ale na nic nie czekamy, no nie siedzimy z założonymi rękoma. Mamy masę pracy przed sobą, za chwilę będziemy mieli konwencję samorządową, zgrupujemy kilkuset samorządowców.
1: Konwencję robicie którego października, panie pośle, bo to miało być...
2: 15 października
1: najprawdopodobniej. 15 października i tu już jest wszystko doprecyzowane, będą...
2: Ale jeszcze masa rzeczy przedtem. No najpierw będzie konwencja samorządowa, na której chcemy zaprezentować naszych samorządowców, nasze koncepcje na samorząd.
1: Krok po kroku Rozwój Plus buduje się.
2: Budujemy struktury. Super. Mamy w ponad połowie powiatów w tej chwili powołanych.
1: Jakieś nowe przejęcia? Zapytam na koniec.
2: Nic na siłę. Jeżeli ktoś chce do nas przyjść,
1: się do was?
2: Zgłaszają się, ale my stawiamy na jakość, a nie na ilość. Gdybyśmy stawiali na ilość, to byśmy już mieli powyżej 50 posłów. Natomiast nie przyjmujemy wszystkich jak leci, przyjmujemy tych, którzy mogą stanowić wartość dodaną.
1: Dlaczego nie wystawiliście, jeżeli tak chcecie się promować i pokazywać tą nową jakość, nie postawiliście na swojego kandydata w Krakowie za 27 września?
2: No, trzeba łapać balans między tym, co jest możliwe do osiągnięcia. Na szybko wybieranie jakiegoś kandydata w sytuacji, w której ten kandydat mógłby dostać kilka procent poparcia, nie ma sensu.
1: Macie Łukasza Kmitę.
2: No, sam Łukasz Kmita rekomendował to, żeby poprzeć Michała Drewnickiego. On jest dobrym kandydatem, może być pewnym elementem łączącym. Ja uważam, że tam, gdzie można łączyć, trzeba łączyć.
1: Czy w głowach wyborców Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie nie będzie takiego pomieszania z poplątaniem? Rozwój Plus, nowa jakość, w ogóle inne podejście do państwa i tak dalej, a jednocześnie popieracie radnego Drewnickiego?
2: Ale akurat Michał Drewnicki to jest młode pokolenie, to jest człowiek, którego miałem okazję poznać i on, szczerze powiedziawszy, pasowałby równie dobrze, że tak powiem, do Rozwoju Plus, z tym takim spojrzeniem na różne elementy. Warto go poprzeć. Teraz, wie pan, gdybyśmy wystawili Łukasza Kmitę, pewnie zadałby mi pan pytanie, dlaczego na siłę wystawiamy kandydata i głosy się dzielą, każdy dostanie po 4%, prawda? To nie byłoby sensowne.
1: Były wojewoda, dobry kandydat.
2: Bardzo dobry kandydat, sam zarekomendował, żeby poprzeć Michała Drewnickiego. Ufam mu, bo zna się na Małopolsce jak mało kto.
1: Pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk był dzisiaj naszym gościem.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie Koźlu. Miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barres, prokuratury okręgowej w Opolu, i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420